0: Już się dam. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.
1: Nazywam się Tomasz Raczek i życzę Państwu bardzo miłego czasu podczas słuchania Radia Pogoda.

des couches. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy.

Kiedy jadę samochodem, słucham Radia Pogoda i bardzo, bardzo Państwa zachęcam, żebyście robili to samo. Alicja Węgorzewska.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też.

0: Mówi Emilia Krakowska, słuchacie Państwo Radio Pogoda.
1: O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Nocami w gwiazdy spoglądam i myślę z lękiem, że jutro może odejdziesz, zapomnisz mnie. Lecz wiem, co zrobić.

piosenkę usłyszysz tężewną i tęsknić już będziesz na pewno. Co dzień, co noc piosenka zapachnie jak łzy. Piosenka

0: Radio Pogoda 88 i 4 i 99 i 5 FM. Tydzień w Warszawie.
1: Ponownie witamy w Muzeum Woli w Warszawie i jak to bywa w muzeum, wsiadamy do wehikułu czasu i przenosimy się do Polski z okresu rozbiorów, a naszym tematem jest rower. Rower w Polsce i przede wszystkim rower w Warszawie. Powiem wam o tym, ile taki rower wówczas kosztował, bo dzisiaj na taki rower może pozwolić sobie każdy, choć i bywają takie rowery, które kosztują tyle, co dobry samochód. Wówczas było podobnie, na rower mogła pozwolić sobie arystokracja i kosztował on w granicach 150 rubli. Czy to dużo? O tym opowiedzą kuratorzy wystawy Piotr Kubkowski i Konrad Schiller. A ja przypomnę, że wystawę Bez trzymanki, jak rower zmienia Warszawę, możecie oglądać przez okrągły rok. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska i zapraszam ponownie do wspólnego zwiedzania.
2: Na początku rower rzeczywiście jest czymś, co bardziej należy do gdzieś tam elit, do arystokracji, do jakiejś takiej miejskiej burżuazji. Jest to wydatek rzeczywiście duży, no ale też to jest też pewna taka bariera, jakby to powiedzieć, stylu życia, to znaczy jakby...
1: A jak duży wydatek?
2: No mówiło się, znaczy generalnie te konstrukcje na początku to jest około 150 rubli ówczesnych, 150 rubli, powiedzmy, że około, nie wiem, rubla, półtora rubla w dobrej restauracji obiad kosztuje wtedy, więc to jest jakby równowartość 100 takich obiadów, no ale umówmy się, że te restauracje to nie jest coś takiego, co jest dostępne, prawda, jakby dla większości mieszkańców, więc ceny są zaporowe, dosyć szybko się pojawiają takie postulaty, zresztą Bolesław Prus jest jednym z takich głosów, który głosi właśnie takie hasła, żeby rozpowszechnić obrót rowerami używanymi, być może nawet wprowadzić jakieś takie rowery, coś na kształt rowerów miejskich, jakichś takich udostępnianych, sharingowych, dzisiaj byśmy powiedzieli, systemów, dosyć długo w Polsce to jest jednak coś, co należy do arystokracji i też wpisuje się w taki właśnie styl życia kogoś, kto może sobie pozwolić na pewno ekstrawagancję też, kto już ma zabezpieczoną dobrze pozycję społeczną i może sobie pozwolić na to, żeby właśnie, jakby pewnym takim szaleństwem się wykazać. Te rowery zresztą na początku one nie służą do przemieszczania się po mieście, one służą, to powiedzieliśmy na początku, Konrad o tym mówił, o tych ulicach wyjazdowych, prawda? One służą do tego, żeby raczej pojechać na taką, jak wówczas mówiono, higieniczną przejażdżkę właśnie do Jabłonne, pod Warszawę, na piknik, na majówkę i tak dalej. Rower się upowszechnia może coraz bardziej w dwudziestoleciu międzywojennym. Rzeczywiście mamy coraz więcej takich zwykłych mieszkańców Warszawy, zwykłych mieszkańców też prowincji, którzy jeżdżą na rowerze. Tu trzeba od razu też powiedzieć, bo my cały czas tutaj mówimy o Warszawie. Warszawa jest po połączeniu tych trzech dzielnic rozbiorowych, prawda, jakby absolutnie w tyle za niektórymi miastami, zwłaszcza za tą częścią Śląska, która przypadła II Rzeczpospolitej, czy za Poznaniem i w ogóle całym Poznańskiem, całym Zaborem Pruskim, gdzie tych rowerów po prostu na mieszkańca jest wielokroć więcej niż w Warszawie, więc to od razu tutaj pozdrawiamy Poznań i ich kulturę rowerową, którą cały czas musieliśmy gonić. Chyba już dogoniliśmy, jeśli chodzi przynajmniej o jakby ilość tych rowerów na mieszkańca czy infrastruktury rowerowej. Niemniej to im należy się ten prymat właśnie w dawnych dekadach. No więc to dopiero się staje taki rower jakby powszechny, gdzieś tam jakby dostępny zwykłym ludziom, często uboższym ludziom, tuż przed II wojną światową, w okresie II wojny światowej, w okresie PRL. Ta II wojna światowa, tutaj o tym jeszcze nie mówiliśmy, ona jest dla nas bardzo ważna, bo już pokazujemy, jaką funkcję rower pełnił w okresie okupacji, od początku właściwie, od pierwszej takiej ewakuacji cywilnej mieszkańców Warszawy w 1939 roku, kiedy właśnie cywile bardzo często uciekają na rowerach. Taką osobą, która wyjechała z Warszawy na rowerze, był Władysław Broniewski na przykład, ale też wtedy kapitalną rolę pełnią ryksiarze warszawscy, którzy właśnie na tych ryksiach często wywożą mieszkańców z ich dobytkiem z miasta. Później ci ryksiarze są swego rodzaju takimi taksówkarzami podczas okupacji, ale rower też zaczyna pełnić rolę na przykład, gdzieś tam dla harcerzy, którzy właśnie gdzieś tam różne jakieś takie akcje małego sabotażu wykonują i bardzo często wykorzystują właśnie rowery do tego, żeby się uciekać przed policją czy żołnierzami niemieckimi. No i wreszcie po okresie, po powstaniu warszawskim, po zburzeniu Warszawy, po powstaniu wcześniej w getcie, kiedy ludność cywilna wraca do Warszawy pod koniec wojny, czy już po II wojnie światowej i właściwie Warszawa jest morzem ruin, nagle ten rower staje się po prostu super wdzięcznym takim wehikułem, na którym i można się przemieszczać po tym mieście, w którym przecież nie ma żadnych żadnych innych środków transportu. One by w żaden sposób nie przejechały przez te ruiny, ale też można go prowadzić, nawet kiedy już się nie da jechać. Można gdzieś wydobyć spod gruzów resztki dobytku, albo właśnie przewieźć, wrócić z tym dobytkiem, właśnie gdzieś tam obwieszając w jakichś torbach na tym rowerze. I mamy dosyć dużo tutaj takich zdjęć ze zbiorów Muzeum Warszawy, ale nie tylko, które prezentujemy, pokazujemy właśnie na wystawie, pokazując właśnie przykład tego, w jaki sposób rower jest takim, bardzo często pełni rolę też takiego wehikułu kryzysowego, znaczy takiego czegoś bardzo prostego, co można właśnie na bazarach warszawskich, na Hercelaku, gdzieś tam, prawda, jakby z różnych kawałków złożyć, łatwo go stosunkowo serwisować, to jest może nawet za duże słowo, prawda, można go tak jakby właśnie kombinować, prawda, części do niego, jakoś go składać, żeby działał. No i wreszcie, no właśnie, jakby może nam służyć jako takie tanie, codzienne narzędzie mobilności. I to jest dla nas bardzo ważne, bo ten moment wraca w wielu dekadach, prawda? Jakby dzisiaj gdzieś tam cały czas tutaj jakoś tak się odżegnujemy, nie chcemy, żeby ta wystawa była, nie wiem, jakaś taka jednorodna ideologicznie, no ale też obydwu nam zależy na tym, żeby pokazać, że rower bardzo dobrze się wpisuje w taką pozwzrostową, prawda? Gdzieś tam opowieść o życiu w mieście, o życiu społecznym, o tym, że właśnie może nie trzeba mieć wszystkiego, nie trzeba daleko jeździć, może wystarczają te bliskie dystanse, być może w ogóle te bliskie dystanse i życie na zasadzie bliskich dystansów w takim mieście ala 15-minutowym, ono po prostu nagle wzbudzi jakieś zapomniane już formy gospodarki, jakieś małe handle, prawda, jakieś małe sklepy, jakieś takie zasady, że raczej do szkoły chodzimy, czy posyłamy dzieci w bezpośrednim sąsiedztwie naszego domu, a niekoniecznie wozimy je do szkoły na drugim końcu miasta i może szukamy pracy nawet blisko siebie, prawda, bo chcemy bardziej cieszyć się życiem i niekoniecznie spędzać czas w korkach, czy nawet w transporcie publicznym. Więc tutaj jakby rower bardzo jest dla nas ważny, bo gdzieś tam nagle różne takie jego cechy, czy to, co jakby to powiedzieć, dyktuje nam w takich naszych zachowaniach społecznych i co pokazuje się w takich momentach kryzysowych, jak właśnie wojna, czy życie w mieście ruin. Po prostu nagle pokazuje swoją inną taką twarz, inne oblicze właśnie też w takich czasach, jakby powiedzieć, no, dobrobytu, dobrostanu, prosperity, jakie mamy dzisiaj.
1: Rower wynalazkiem zupełnie niedocenionym, bo po pierwsze, tak jak słyszeliście, towarzyszył nam przy zmianach cywilizacyjnych, zmianach społecznych, zmianach historycznych i politycznych, II wojna światowa, powstanie warszawskie, ale jak się okazuje, nieoceniony bywa również, jeżeli chodzi o zmiany kulturowe i na przykład zmiany modowe. Wątek szczególnie dla mnie ciekawy podczas oglądania tej wystawy, kiedy zobaczyłam zdjęcie Marii Curie-Skłodowskiej w długiej sukni, zastanowiłam się, no jak podpięła sobie tą sukienkę, żeby nie wkręciło jej się w łańcuch. I okazuje się, że z czasem rower wymusił zmiany również w modzie, ale nie tylko, bo zaraz za pojawieniem się tego tradycyjnego roweru pojawił się również rower damka. O tym mówi kurator wystawy Konrad Schiller.
3: Rower damka był już w zasadzie od początku, czyli tak jak rower safety został opracowany, no to też te rowery damki też się pojawiły. No i tutaj jakby dotykamy takiego momentu kluczowego. Mówimy o tym końcu XIX wieku, mówimy o cywilizacji zachodniej. No panie miały bardzo dużo ograniczeń. Znaczy przede wszystkim też samotne podróże nie były dobrze widziane. Młodych kobiet, mężatek tym bardziej. Jeżeli już, no to wiadomo, garderoba była z góry określona. Więc ta jazda na rowerze, na damkach, no była, można powiedzieć, była rekreacyjna w towarzystwie. I te wszystkie, tutaj akurat patrzymy na absolutnie przepięknie odrestaurowany rower z firmy Franciszek Zawadzki. To jest warszawski rower z roku 1925. Jakbym go postawił przed muzeum, przypiął go ulokiem do stojaka, to myślę, że większość osób powiedziała, no fantastyczny Holender. O, nawet w Warszawie robiony, poszukam. Tu się okazuje, że mamy rower, który ma 100 lat. On wygląda, jakby był wyszedł z samej fabryki wczoraj. No ale to jest wysiłek tutaj kolekcjonera Łukasza Kubackiego, który wypożyczył na wystawę ten rower. No i tutaj mamy taką z plecionki siateczkę na tylnie koło. Oczywiście to mogła być plecionka, to mogło być jakieś tworzywo, to mogło być pełna zabudowa koła, czy pełna zabudowa obudowa do łańcucha. No wiadomo, chodziło o to, żeby ta spódnica, sukienka się nie wkręcała. Natomiast no, rower w tym procesie emancypacji też kobiet momentalnie wymusił też zmianę, i to nie tylko kobiet, ale również i u mężczyzn, zmienił formę garderoby i tego, jak zaczynamy się ubierać. Kobiety wymyślały, były patenty spódnic tasiemkowych, które się, można powiedzieć, wiązało tak, że to wyglądało jak takie spódnice spodnie, albo podwiązywało się tą spódnicę, czy wręcz zapatentowano i wypuszczono na rynek jako garderobę, spódnice o spodnie. Dzisiaj one wracają i są absolutnym hitem. Wtedy to był taki wymóg praktyczny, czyli jakby można było na nim swobodnie iść na rowerze, no ale ponieważ nie można było do końca w tych spodniach się poruszać, no to tak publicznie, nie było to dobrze widziane, no więc ta spódnica o spodnie tworzyły taki kamuflaż, że jesteśmy w spódnicy, ale jak będzie potrzeba, to wsiadamy na rower i jedziemy.
2: Rower uwalniały z gorsetu, jeszcze dodajmy, co w ogóle jakby umożliwia po prostu odetchnięcie pełną piersią. To zresztą też uwalniało mężczyzn, może nie z gorsetów, ale z takich ciasnych kamizelek.
3: Kamizelek albo też kołnierzyków podpinanych wysoko pod krytykę. Więc każdy, kto jechał na rowerze wolno, szybko, to wie, że praca oddechowa jest istotną rzeczą, nieodzownym elementem jazdy na rowerze. No więc niewątpliwie rower zmienił też to sposób, jak zaczęło się chodzić ubranym, co zaczęło być akceptowalne, no bo moment jego upowszechnienia powodował, że też nagle jak więcej osób zaczęło chodzić trochę luźniej ubranych, no to czy pytanie jest takie, czy jest konieczność, żeby na co dzień ładować się, można powiedzieć, w bawełniane zbroje, gorsetów, kołnierzyków, kamizelek, czy można też potraktować ten strój swobodnie, więc pewnie gdyby porozmawiać z historykiem mody w kontekście właśnie pojawienia się roweru, by on ujawnił też zupełnie inną warstwę. Natomiast damka jest rowerem, który pojawia się równolegle do takich rowerów męskich w tej ramie diamentowej, ale nie oznacza to, że pojawienie się roweru damki pozwoliło od razu upowszechnić się to wśród tego roweru wśród kobiet, choć to następuje szybko. No tutaj jest też jeden z takich aspektów, że na damkach jeździli też księża. I to jest historia firmy Waren, taka anegdotyczna, gdzie właśnie tutaj jeden z proboszczy w Warszawie zamówił rowery dla księży. No, firma Waren miała w swoim emblemacie, w takim szyldziku, który jest na frontowej ramie widelca, miała dwa motywy. Miała syrenkę warszawską z obfitym dość biustem i takiego diabła trzymającego przednie koło rowerowe. No więc nie przystawało, by ksiądz jeździł z roznegliżowaną, że tak powiem, syrenką z posługą, ale już jak chwycił, można powiedzieć, diabła za rogi, to już było jakby na takim poziomie symbolicznym, więc firma Waren właśnie robiła zamówienie rowerów dla księży, które były z obniżoną ramą, takimi, można powiedzieć, byłoby półdamką czy damką, żeby właśnie ta sutanna czy strój oficjalny księdza był jakby stosowny, że nie musiałby się przebierać czy podwiązywać sutanny, no bo to już jest, mówimy, jakby zupełnie innym aspekcie.
1: Rower tematem wielowątkowym i mam wrażenie, że moglibyśmy tu jeszcze kilka godzin siedzieć i rozmawiać, tak, ale chciałam dopytać jeszcze o Wolę. Czy Wola stała rowerem, jeżeli chodzi o jego produkcję?
3: Absolutnie tak. Znaczy, o ile Piotr już wspominał, że Warszawa mimo wszystko w tych swoich początkach była trochę w tyle w stosunku chociażby do Poznania, co wynikało też z zupełnie innych politycznych, ale też takich kulturowych aspektów.
1: Ale ścigaliśmy się z Łodzią.
3: No byliśmy, że tak powiem, dwa rywalizujące ze sobą miasta. Łódź tą kulturę rowerową też miała rozbudowaną. No więc warszawska Wola, bo odpowiadając na pytanie, tak, rowerem stała. Pokazujemy taką mapę w opracowaniu właśnie Łukasza Kubackiego, który dokonał absolutnie tytanicznego, ja chylę czoła nad osobami, które mają tą taką determinację wyszukiwania najdrobniejszych elementów. Odtworzył sieć fabryczek, fabryk, sklepów, takich, które robiły rowery, ramy, punktów naprawy, ale też takich, które robiły części zamienne i tak dalej, i tak dalej. I to było 19 takich punktów na samej Woli. On opracował taką mapę, ona jest na tablecie, taka interaktywna mapa do przyjrzenia się przemysłowi rowerowemu w całej Warszawie do 1939 roku. No więc jeżeli byśmy chociażby przyjęli ten fragment Warszawy, jaką była Wola, do 1939 roku 19 fabryk rowerów. Znaczy, jak ja to wypowiadam w XXI wieku, w roku 2026, to nie ukrywam, też mam lekkie ciarki na ciele, bo pierwsze pytanie, które mi się ciśnie, co się z tym stało?
1: A jeżeli chcecie poznać odpowiedź na to pytanie, to warto zajrzeć do Muzeum Woli na wystawę, przypomnę, bez trzymanki, jak rower zmienia Warszawę. Wystawę możecie oglądać przez okrągły rok i tak jak słyszeliście, rozbiera ona rower dosłownie na części pierwsze.
0: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
1: 7 lat to dużo. czy mało? Wydawać by się mogło obiektywnie, wydawać by się mogło, że dużo, ale niekoniecznie dużo chyba dla komisji, która złożona jest z ekspertów i która ma pomóc Jeziorku Czerniakowskiemu, wysychającemu Jeziorku Czerniakowskiemu i która ma znaleźć rozwiązanie, aby zapobiec dalszemu wysychaniu tego zbiornika, który, dodam, jest jedynym takim zbiornikiem naturalnym na terenie stolicy. Sytuacja wydaje się być naprawdę dramatyczna, bo jak mówią mi społecznicy, jak mówią mi eksperci, za około 5-10 lat tego jeziorka może już nie być, a więc czas nagli. Co na to specjalna komisja? Jakie mamy rozwiązania i z jakimi przeciwnościami murem spotykają się moi rozmówcy, z którymi o Jeziorku Czerniakowskim nieco więcej rozmawiałam? O tym posłuchacie za moment. A przed mikrofonem Marta Kaźmierowska. Zapraszam na program.
4: Marta Przytkowska, Fundacja Zielona Mrówka.
5: Jerzy Piasecki, prezes zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Miasto Gród Sadyba.
1: I my nad Jeziorkiem Czerniakowskim się znajdujemy i o jeziorku będziemy dzisiaj trochę mówić. O problemach związanych z jeziorkiem, o tym, że wody ubywa i co na ten temat miasto, co właściwie miasto do tej pory przez ostatnie lata zrobiło, a czego właściwie nie zrobiło. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałam zacząć od takiego miłego akcentu. Kilka razy Państwo wystawiliście nad jeziorkiem, ale nie tylko, taką tablicę, w której mieszkańcy Warszawy mogli wpisywać swoje odczucia, emocje względem jeziorka. Jakie tam się zdania pojawiały najczęściej?
4: Tak, to była taka akcja, żeby tutaj pokazać, jak bliskie jest to miejsce bardzo wielu osobom, mieszkańcom Sadyby, Mokotowa i całej Warszawy. Tutaj zadaliśmy po prostu pytanie, dlaczego chcę chronić Jeziorko Czerniakowskie. I każdy mógł się wypowiedzieć i tutaj najwięcej było odpowiedzi zarówno przyrodniczych, jak i takich społecznych, czyli ludzie dostrzegają to, że jest to kawałek dzikiej natury, gdzie mieszkają zwierzęta, gdzie mogą zaznać spokoju, gdzie mogą pójść na spacer, gdzie mogą pobiegać, gdzie mogą poćwiczyć jogę, gdzie mogą w końcu kąpać się, kiedy jest letni czas, więc jak najbardziej tutaj ten związek z samym jeziorem jest bardzo duży i wiele osób dostrzega to, jak bardzo cenne jest to miejsce, nie tylko pod względem właśnie przyrodniczym, ale społecznym. Dochodziły też głosy pod tytułem: jest to miejsce, gdzie mogę się ochłodzić. Tak, w momencie, kiedy mamy zmiany klimatu i tak naprawdę wszystkie miasta na zachodzie dążą do tego, żeby zachowywać miejsca ochłody, żeby adaptować się do tych zmian klimatu, no to wydaje nam się, że Warszawa także powinna iść w tym kierunku i takie miejsca jak Jeziorko Czerniakowskie, które są jedynym miejscem, gdzie tak naprawdę dozwolone jest to, żeby się schłodzić i wejść do wody w Warszawie w czasie letnim, no są tak naprawdę niezbędne do tego, żeby zachować je tutaj. Tak samo też seniorzy wskazują na to, że tutaj właśnie mogą przyjść, posiedzieć w cieniu drzew, na ławce, odpocząć, bo niektórzy też mają takie warunki w domach, że jest upał i w ich mieszkaniach też jest upał, więc tutaj też te kwestie zdrowotne dochodzą, tak? Bo wiadomo, że z tych zmian klimatycznych i tego ocieplenia się klimatu, no niestety mamy takie skutki, że jest więcej zgonów osób, które po prostu źle znoszą takie temperatury.
1: Jak pani myśli o Jeziorku Czerniakowskim, to co pani myśli? Co pani czuje?
4: Ja jestem mieszkanką okolicy od 10 lat i dla mnie, no ja czuję straszny smutek. Straszny smutek ze względu na to, że jak tu się wprowadzałam, to no to wyglądało zupełnie inaczej. Te 10 lat tutaj zaszły naprawdę drastyczne zmiany na niekorzyść. To jak bardzo ubyło wody przez tę dekadę, no to jest okropny widok. No są te pomosty, które były wybudowane w 2017 roku, no i w tym momencie one są kilka metrów od wody, a jak ja się wprowadzałam, no to one stały przy wodzie, tak? Więc no to widać gołym okiem, jak przychodzę tutaj nad jeziorko, to często słucham też ludzi, którzy stoją wokół i po prostu co i rusz, co chwila słyszę, jak osoby po prostu też załamują ręce, że co tu się dzieje, że niedługo to jeziorko zniknie, że niedługo to będzie po prostu błocko, a nie jezioro. Plus ostatnio właśnie słyszałam pana, który mówił, z panią się spotkał, pani mówi: o, widzisz, ostatnio tutaj nasi znajomi nie przychodzą. No, nie przychodzą, no bo co to za przyjemność pływać i szorować brzuchem o dno, tak? No to mniej więcej takie są odczucia mieszkańców.
1: Panie Jerzy, pan walczy o to jezioro już od 20 lat. Jakie są pana odczucia?
5: Na początku, czyli od 2006 roku, wtedy była bardzo duża presja deweloperów. My żeśmy walczyli, żeby nie zabudowywać tutaj tych okolic Otuliny, czyli Czerniakowa Południowego. To się nie udało. Została dopuszczona to zabudowa. Potem żeśmy walczyli, żeby nie było budować garaży podziemnych, ponieważ one powodują to, że te wody gruntowe, które tutaj, które mamy, po prostu tych wód gruntowych, powierzchniowych jest mniej dużo, bo trzeba odpompowywać je w trakcie budowy, co wysysa wodę z jeziorka. To też się nie udało. I w związku z tym w 2019 roku została podjęta decyzja tutaj o zabudowie 40 hektarów Czerniakowa Południowego, czyli budowę usług, budowę apartamentów, garaży podziemnych. Wiadomo, z jednej strony znika enklawa zieleni, czyli Otulina z ptakami, ze zwierzętami, bo to wszystko jest zabudowane. Z drugiej zaś strony, powiedzmy sobie, nie ma zasilania jeziorka. Wtedy zebraliśmy 7600 podpisów pod petycją do prezydenta miasta stołecznego Warszawy w sprawie ratowania tego akwenu. Domagaliśmy się powołania zespołu, który zająłby się systemowymi rozwiązaniami. Jeden zespół został powołany przez prezydenta. Niestety musimy stwierdzić, jako uczestnicy tego zespołu, a uczestniczyliśmy w 18 spotkaniach, że zespół działa w sposób niewłaściwy.
1: I to jest właśnie te wcześniej wspomniane 7 lat. 7 lat bezczynności i 7 lat, podczas których nie udało się wypracować żadnej koncepcji i żadnego rozwiązania. Czy temat, problem Jeziorka Czerniakowskiego jest problemem mniej atrakcyjnym niż inne problemy na terenie stolicy?
5: Do tej pory nie przeprowadzono analizy zagrożeń, do tej pory nie znaleziono rozwiązań. Raczej spotykamy się z taką sytuacją, że jeżeli mamy jakąś propozycję, to się ją deprecjonuje, czyli udowadnia nam się, dlaczego czegoś nie można zrobić. Natomiast nie proponuje się nic w zamian. Żeby tą sytuację przeciąć, powołaliśmy z naukowcami ze SGGW Uniwersytetu Warszawskiego społeczny zespół do spraw Jeziorka Czerniakowskiego, żeby ratować jeziorko, ponieważ stan jeziorka jest katastrofalny, wody jest bardzo mało, jeziorko w zasadzie umiera. W ciągu paru lat, parunastu dojdziemy do takiej sytuacji, że nie można go będzie już uratować, ponieważ te procesy degradacyjne pójdą za daleko. I co zrobił ten zespół społeczny do spraw Jeziorka Czerniakowskiego? On opracował w marcu i przedstawił urzędowi gotowy pakiet zagrożeń. Po to, żeby urząd, czego nie zrobił przez 7 lat, to my to zrobiliśmy, wolontaryjnie to zrobiliśmy, biorąc pod uwagę, że urzędnicy dobiorą pieniądze, ale nie zrobili tego. I my żeśmy to przedstawili, licząc na nowe otwarcie i udowodniliśmy na spotkaniu, które było w maju, że Jeziorko Czerniakowskiego warto ratować i że można je uratować i że są na to metody. Przedstawiliśmy to wszystko, ale to się spotkało z takim, powiedzmy sobie, takim delikatnym przyjęciem, natomiast nie widzimy, żeby cokolwiek poszło dalej za takimi deklaracjami współpracy. Nie widzimy konkretów, nie widzimy zaangażowania zespołu. W związku z tym złożyliśmy taki list, który podpisało 29 naukowców, hydrologów, biologów oraz organizacje NGO z prośbą do pana prezydenta po to, żeby doprowadzić, czy znaleźć rozwiązanie na doprowadzenie jeziorka w wodę. I ważny temat jest taki.

0: się też trochę do naturalnych procesów, bo Jeziorko Czerniakowskie jest starorzeczem, tak? Czyli ono powstało z Wisły i w momencie, kiedy Wisła jeszcze była naturalną rzeką, czyli ponad 100 lat temu, tak, kiedy nie było wałów, to normalnie Wisła w wysokich powodziowych stanach tutaj wylewała swoje wody. Z opracowań właśnie z 1925 roku bodajże jest książka, gdzie pokazane są stare zdjęcia właśnie tego, jakie tu było ogromne jezioro, czyli tak naprawdę tutaj z miejsca, gdzie stoimy, to aż do samej Wisły była woda, więc to jest niesamowite, jak to kiedyś wyglądało i no, to jeziorko było naturalnie w ten sposób zasilane i jego wody się odnawiały i ten poziom wód w ten sposób nie opadał znacznie, tak? Natomiast przez ostatnich 100 lat szacunkowo naukowcy mówią, że jeziorko straciło 50% objętości wody, tak? Czyli no, po prostu 50% wody nam zniknęło, wyparowało, odpłynęło, więc niestety to jeziorko zdecydowanie się zmniejsza. No, ostatnie dekady są niestety najgorsze i teraz notujemy najniższe poziomy w ogóle w historii.
1: Proszę sobie wyobrazić, że w 2010 roku w porównaniu do dzisiejszego dnia poziom jeziorka był o 1,7 m wyższy. Proszę sobie to wyobrazić, jaka to jest ilość wody, jaki to jest stan pogorszenia. Dlaczego, ja mogę tylko powiedzieć, dlaczego jeziorko umiera? Dlatego jeziorko umiera, że ten proces, tak do tej pory on przebiegał w sposób trochę tak liniowy, falowy. Natomiast teraz ten proces drastycznie przyspieszył z powodu paru kwestii. Po pierwsze ocieplenia klimatycznego, czyli mamy bardzo duże parowanie wody, a nie mamy dopływu żadnego do jeziorka. Wcześniej takim dopływem był kanał Sielanka, czy też kanał W. Natomiast teraz te zasilania ze względu na ocieplenie klimatyczne są minimalne. Po drugie musimy wiedzieć bardzo istotną rzecz, że w momencie, kiedy objętość jeziorka się zmniejszyła o 50% i zostało wypłycone, parowanie, woda się bardzo szybko ogrzewa i szybciej paruje. Czyli 10 razy szybciej paruje, czyli ta woda dużo szybciej ucieka. Po trzecie, mamy do czynienia z bardzo procesem eutrofizacji, czyli dopływania związków organicznych do jeziora z okolicznych działek, z nawożenia i z nielegalnych szamp, co powoduje zakwity. Jeżeli są zakwity, powoduje to zarastanie i wypłycanie jeziorka, co jeszcze potęguje proces jego wysychania. Powoduje to wszystko to, że jeziorko teraz prawdopodobnie wysycha w sposób parędziesiąt razy szybszy niż jeszcze na przykład 20 lat temu. Wydaje nam się, że urzędnicy nie mają tego świadomość. Żyją w przekonaniu, że było to za 20-30 lat się coś z tym zrobi, natomiast się nie zrobi, bo tego jeziorka po prostu fizycznie nie będzie. To jest jedyna plaża, prawda, w Warszawie, jedyne kąpielisko. W ciągu roku tu przebywa w okolicach jeziorka parę dziesiąt tysięcy ludzi. I teraz pytanie jest, gdzie ci ludzie będą chodzili? Gdzie ci ludzie w ogóle będą chodzili? Gdzie oni będą spędzali czas wolny? Jak mogą mieć naturę blisko siebie, mogą się relaksować, mogą odpoczywać od tych wszystkich bodźców? Za chwilę tego nie będzie.
2: To byli społecznicy, tak zwana strona społeczna. Niektórzy z nich już ponad 20 lat zajmują się tematem jeziorka Czerniakowskiego. 20 lat. Pojawia się cały czas pytanie, gdzie byli urzędnicy przez ostatnie 7 lat, odkąd powstała komisja i... Coś wam tutaj przytoczę. Wspomnieliśmy o piśmie, wspomnieliśmy o apelu biologów, hydrologów, ekspertów z dziedziny nauk przyrodniczych, którzy apelują do prezydenta miasta stołecznego Warszawy o to, aby pochylił się nad tematem wysychającego jeziorka Czerniakowskiego. I miasto odpowiada w specjalnym komunikacie, że miasto stołeczne Warszawa zleci pogłębioną analizę dotyczącą przyszłości jeziorka Czerniakowskiego. To kolejne działanie na rzecz ochrony jednego z najcenniejszych przyrodniczo miejsc w stolicy. I tutaj cytuję dalej. Warszawa wdraża już koncepcję zagospodarowania oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla obszaru Łuku Siekierkowskiego na północ i południe od trasy Siekierkowskiej. Wcześniej powołano zespół do spraw ochrony jeziorka Czerniakowskiego. To jest ten zespół, który pracował od 7 lat, którego zadaniami są m.in. identyfikowanie zagrożeń dla rezerwatu, wypracowanie rozwiązań ochronnych oraz przygotowanie długofalowych działań wspierających funkcjonowanie układu hydrologicznego. My do tematu będziemy jeszcze wracać, a przed nami kolejna część programu, w której pytamy o zdanie ekspertów, pytamy o zdanie biologów i hydrologów o znaczenie jeziorka Czerniakowskiego w stolicy i o możliwości jego ochrony.
3: Radio Pogoda 88,4.

0: i 99 i 5 FM. Tydzień w Warszawie.
1: Wysychające jeziorko Czerniakowskie w Warszawie. Tym tematem zajmujemy się w tej części programu, a właściwie kontynuujemy temat, bo o tym mogliście już posłuchać z ust społeczników, z ust mieszkańców, którzy martwią się o to, że za 5 do 10 lat tego jeziorka może już nie być, a które jest ewenementem na skalę stolicy. 7 lat, tyle czasu zajęło urzędnikom zastanawianie się nad tym, jak jeziorku pomóc. Efekty? Na razie ich nie ma, ale o tym, co można zrobić, rozmawiam z Piotrem Sikorskim, profesorem Piotrem Sikorskim z Instytutu Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Rozmawiamy o tym, w jakim stanie jest jeziorko, co wpływa na spadek wody i jak można mu pomóc. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska. Zapraszam na rozmowę. Jak długo zajmuje się pan tematem jeziorka Czerniakowskiego?
2: No, pierwsze badania to zaczęliśmy w ramach jednego takiego doktoratu w zasadzie i to był 2007 rok, coś koło tego. I to już tak 20 lat można powiedzieć.
1: Jak wtedy wyglądało to jeziorko? Jak moglibyśmy je porównać do tego stanu wtedy, a do tego, co mamy dzisiaj?
2: Znaczy tak na prosto to się strasznie nie różni, to trzeba by było porównać zarys wody i wtedy dopiero widać, że rzeczywiście tej wody jest mniej. Najłatwiej to zauważyć stojąc na przykład przy odnodze jakiejś takiej węższej i wtedy widać, że na przykład ta odnoga prawie cała zarosła. Natomiast stojąc na moście, który przecina jeziorko, to w zasadzie większej jeszcze różnicy nie widać. Bo to jest ten moment, w którym jeziorko zaczyna intensywnie zmieniać się, jeszcze nie tak fizjonomicznie, ale zmieniać się w tym sensie, że na przykład roślinność wodna zaczyna nam znikać. I to nie ta pływająca, ale ta podwodna. To jest spowodowane tym, że przezroczystość wody na przykład się zmniejsza, zaczyna być coraz mniej tlenu, no i roślinność, która mogłaby ten tlen produkować, też zanika, no bo jest problem ze światłem. I to jest cecha zbiornika, który zarasta, takiego starorzecza, tyle że jeziorko przyspieszyło i to mocno, ze względu na to, że człowiek zmienił bardzo silnie otoczenie. Te działania to są skumulowane, bo to nie ma jednego czynnika, tylko to wszystko się kumuluje. I w efekcie po prostu jest coraz mniej wody.
1: Jeżeli chodzi o ten czynnik ludzki, to co pan dokładnie ma na myśli?
2: No, największą zmianą to było w latach 20 wieku, czyli tak dokładnie 100 lat temu, wybudowanie wału przeciwpowodziowego. Mhm. On jest całkiem niedaleko od jeziorka i odciął go kompletnie od zalewów.
1: No właśnie, tutaj przerwę panu, warto wspomnieć o tym, że jeziorko kiedyś było połączone normalnie z Wisłą.
2: Tak, znaczy to połączenie polegało na tym, że cały Wilanów, aż przecież pod Pałac Wilanowski, czyli no w tej chwili to jest 2 kilometry od rzeki, to wszystko się zalewało wodą. Takie zdjęcie Kobędzy z 1925 roku, gdzie Kobędza pokazuje takie jezioro, jak to on nazywał, które sięga aż do Wawra, czyli tak z parę kilometrów rozlewisko. I to było naturalne. Oczywiście nie wszyscy się z tego cieszyli, bo rolnicy no, musieli w tym czasie, że tak powiem, przestać swoją działalność produkcyjną, ale to też miało swoje pozytywne strony, no ale dla starorzecza było to podstawowy zasób wody. Czyli on jakby wysychał przez kilka lat czasami, a później dostawał nagle jakby drugą młodość. No i w tej chwili, jak 100 lat temu zamknęliśmy to połączenie, to w zasadzie nie ma tej drugiej młodości już od wieku. Więc starorzecze no musi, że tak powiem, mieć problem. Natomiast to nie koniec, co żeśmy zgotowali jeziorku, bo przede wszystkim zaczynamy zabudowywać zlewnie, a zlewnia to jest obszar, z którego woda deszczowa spływa i wpada do jeziorka. No i tutaj w zasadzie też jest nie najlepiej, bo albo to woda, która spada w sąsiedztwie jeziorka, w tej zlewni, to płynie do jakichś, że tak powiem, miejsc, które nie łączą się później ze jeziorkiem Czerniakowskim, ale też przede wszystkim tam dominują jakieś powierzchnie utwardzone, trawniki, które bardzo intensywnie parują. I większość po prostu odparowywuje się zamiast płynąć do jeziorka. Tylko zaznaczam, że to jest ta ilość wody, która jest drugorzędna. Zalew jest tutaj najważniejszy. No i nieszczęsna elektrownia, która oczywiście ma ważną rolę w Warszawie, ale odwodniła i to też sporo wody gruntowe, no bo musi tą wodą zalewać generatory od prądu, znaczy które się nagrzewają. Krótko mówiąc, zabiera wodę gruntową do chłodzenia. No i to też tam wyliczano, że to też jest jakieś tam kilkadziesiąt centymetrów niżej poziom wody, czyli to wszystko, że tak powiem, sprawia, że ten poziom wody opada. No jeszcze mamy zmiany klimatu, no ale to już nie jest wina, można w cudzysłowie powiedzieć, wina człowieka, przynajmniej nie mieszkańców Warszawy w takim stopniu. I to też taki dłuższy okres braku opadów powoduje, że jeziorko zaczyna przechodzić do planu B, czyli przechodzi w zarastanie. I szuwary, które odkrywają teraz swoje 10 minut, zaczynają rozwijać się dużo bardziej intensywnie niż normalnie. No i widać to, całe zatoczki, co niektóre już w ciągu 5 lat ostatnich zarosły.
1: Rozmawiamy o wysychającym jeziorku Czerniakowskim. Pamiętacie, kiedy mieszkańcy mówili mi, że poziom wody tego jeziorka jest tak niski, że pływając można szorować brzuchem o dno?
3: Co tu się dzieje, że niedługo to jeziorko zniknie, że niedługo to będzie po prostu błocko, a nie jezioro. Plus ostatnio właśnie słyszałam pana, który mówił, z panią się spotkał, pani mówi, o widzisz, ostatnio tutaj nasi znajomi nie przychodzą. No nie przychodzą, no bo co to za przyjemność pływać i szorować brzuchem o dno, tak?
1: Jest to jedna strona medalu, a druga strona jest taka, że jest to mimo wszystko rezerwat, który jest domem zarówno dla roślin i zwierząt.
2: Jest bardzo dużej liczby gatunków, na przykład ptaki to tam znajdują bardzo dla siebie atrakcyjne siedliska. To jest duży obszar, całe otoczenie jest w zasadzie pozbawione takich siedlisk, że w zasadzie tam ornitolodzy znajdują naprawdę rzadkie i w dużej ilości te gatunki. Jeśli chodzi o rośliny, bo roślinami się zajmuję, to w zasadzie tutaj sprawa jest złożona, bo w zależności jaka grupa roślin reaguje w różny sposób. Na przykład rośliny wodne, które podaje Kobenda sprzed 100 lat, w zasadzie większość znikła, zostało tylko kilka gatunków, przy czym niepokojące było to, że tak jak robiłem inwentaryzację w 2014 roku, a później wcześniej w 2007, to w ciągu tych kilku lat w zasadzie znikła większość roślin wodnych. Tak dla porównania, w jeziorku około 1/4 powierzchni był rogatek sztywny, czyli na metrze kwadratowym no to można było tam znaleźć no, wiadro tej roślinki. To w 2014 w całym jeziorze znalazłem, myślę, że w sumie tego jedno wiadro. Czyli z kilku ton rogatka zrobiło się jedno wiadro, czyli może kilogram tej rośliny. No to był efekt prawdopodobnie jakichś zanieczyszczeń, jakichś niekorzystnych splotów okoliczności pogodowych i chyba się odbudowywuje częściowo ten rogatek, to trzeba było potwierdzić badaniami, no ale ten spadek to naprawdę był dla nas bardzo zaskakujący. Także za dużo jest takich niepokojących sygnałów, bo to nie jest proces, który nagle się obudzimy i nie ma wody w jeziorku. Ono jest jeszcze duże, bo to jest bardzo duże jezioro, więc ono tak szybko nie wyschnie, ale niepokojące będą kolejne aspekty. Na przykład zanikający rogatek produkuje tlen, bo to jest roślina całkowicie zanurzona w wodzie i to znaczy produkuje tlen w sensie jako efekt uboczny, bo ona pobiera dwutlenek węgla, wydala tlen, który jest dla zwierząt bardzo potrzebny. Ale spadek zawartości tlenu przy wysokich upałach może powodować na przykład rozwój różnych gatunków sinic. I przykładowo w parku warszawskim Morskie Oko dwa lata temu było takie duże stężenie tych sinic, że okoliczne ptaki po prostu ginęły, spadały z drzew niemalże i był problem, że trzeba było wygrodzić całe jeziorko i zabezpieczyć przed kontaktem z wodą. No jeśli takie coś by nastąpiło w Jeziorku Czerniakowskim, to nie byłoby to takie łatwe, żeby ten proces odwrócić. Musielibyśmy naprawdę ogromne środki przedsięwziąć. Musielibyśmy oglądać to jeziorko z dystansu, widząc, jakie niepokojące rzeczy się dzieją. No, zresztą przypadek Odry nie jest to taki bardzo daleki.
1: Chciałam jeszcze dopytać o to, jak możemy ratować Jeziorko Czerniakowskie. Jakie mamy takie najskuteczniejsze według Pana metody, sposoby?
2: Tu mieliśmy takie spotkanie w Biurze Ochrony Środowiska i myślę, że ono było owocne. I tam przedstawiłem, że musimy zrobić parę rzeczy, które nie ma tego, że tak powiem, odwrotu. Pierwsza rzecz, to za długo czasu minęło bez zalewów, żebyśmy nie mogli myśleć, że w jakiś prosty sposób, że tak powiem, ten stan jakoś uratujemy. Musimy przywrócić te zalewy, a jest to możliwe, mimo że jest ten wał przeciwpowodziowy, po prostu łączy się system połączeń, jakiś rur, tak na wyobraźnię działając, rur, które w czasie powodzi będą przewodziły wodę i wlewały do Jeziorka Czerniakowskiego. I to nie jest tylko dla jeziorka, tylko dużo się mówi o retencji dla człowieka. Żeby zmniejszyć na przykład ilość wody w Wiśle w czasie powodzi, kiedy jest ryzyko zalania domów i nie tylko, bierze się, uruchamia właśnie tą retencję. Inżynierowie myślą głównie o zbiornikach takich retencyjnych, ale Jeziorko Czerniakowski jest takim naturalnym zbiornikiem. Czyli krótko mówiąc, w czasie powodzi wysokiego stanu włącza się system przelewów i ta woda wlewa się do jeziorka. Ja tutaj podawałem przykład, że niektóre miasta, jak na przykład Grodzisk Mazowiecki, ma problem, że nie ma takiego zbiornika i budują go za kilkadziesiąt milionów złotych. Warszawa ma Jeziorko Czerniakowskie o bardzo dużej pojemności i nie używa tego. Czyli trzeba na to patrzeć nie jako ratowanie jeziorka, ale że to jest potężny zasób, okazja do wykorzystania. Wlana woda, która w czasie powodzi, dajmy na to przelanie się przez wał, czasami parę centymetrów wystarczy, żeby było nieszczęście. A jak my wlejemy do jeziorka te parę centymetrów nadmiaru, to tak powiem, zminimalizujemy ryzyko. Czyli w zasadzie chodzi mi o wykorzystanie tego jeziorka jako zasobu, żeby zmniejszyć ryzyko powodziowe. To wymaga oczywiście skomplikowanych systemów połączeń, jak połączyć Wisłę, na jakiej wysokości, jak to przekopać przez ten system działek różnego typu, ale wydaje mi się, że to nie trzeba myśleć czy, tylko jak i dążyć do tego.
1: I miejmy nadzieję, że dążyć do tego będzie również zespół, specjalnie powołany do tego zespół ekspertów, zespół urzędników, którzy mają pomóc Jeziorku Czerniakowskiemu. Tymczasem ja dziękuję za rozmowę. Moim i waszym gościem był Piotr Sikorski, profesor Piotr Sikorski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ja was mogę zapewnić, że do tematu będziemy wracać i będziemy bacznie przyglądać się krokom urzędników i mam nadzieję, ogromną nadzieję, że za jakiś czas unikniemy tego typu zdań.
3: Czuję straszny smutek. Straszny smutek ze względu na to, że jak tu się wprowadzałam, to wyglądało zupełnie inaczej. To jak bardzo ubyło wody przez tę dekadę, to jest okropny widok.
1: A że działania urzędników nie tylko uratują Jeziorko Czerniakowskie, ale również przyniosą mieszkańcom ulgę.
0: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
1: Ptakomat. Tak, dobrze usłyszeliście, ptakomat, a nie paczkomat. To jest temat naszej dzisiejszej rozmowy w tej części programu. To jest pewne innowacyjne urządzenie. Innowacyjne na skalę, no na pewno stolicy kraju i jedno z niewielu takich urządzeń na terenie Europy, z tego co się dowiedziałam. To jest urządzenie, które z pewnością bardzo pomaga pracownikom ptasiego azylu, które znajduje się przy warszawskim ogrodzie zoologicznym. O tym miejscu mówiliśmy już nieraz przy okazji ogromnych serc i empatii, jaką noszą w sobie mieszkańcy Warszawy i o tym, jak ochoczo pomagają skrzydlatym mieszkańcom naszego miasta, czemu służy ptakomat, jak bardzo ułatwia pracę pracownikom i jak wygląda. O tym więcej z kierowniczką ptasiego azylu Angeliką Gackowską. A przed mikrofonem Marta Kaźmierowska i do wysłuchania rozmowy serdecznie zapraszam.
4: Znajdujemy się w ptasim punkcie przyjęć, który faktycznie potocznie jest nazywany ptakomatem, bo wnętrze tego obiektu przypomina do złudzenia paczkomat, stąd taka nazwa. Ptasi punkt przyjęć jest taką specyficzną poczekalnią dla ptaków. Osoby dostarczające ptaki potrzebujące pomocy do ośrodka rehabilitacji ptasi azyl, który znajduje się w miejskim ogrodzie zoologicznym, trafiają właśnie do ptasiego punktu przyjęć i tutaj mogą samodzielnie włożyć ptaka w pudełku do specjalnej skrytki i ten ptak tutaj oczekuje na przejęcie go przez pracowników ptasiego azylu i udzielenie pomocy.
1: To miejsce powstało między innymi dzięki budżetowi obywatelskiemu.
4: Tak, to miejsce zostało sfinansowane w całości ze środków budżetu obywatelskiego, czyli jest to projekt, który uzyskał wystarczającą liczbę osób głosujących właśnie w budżecie obywatelskim, zwyciężył i został zrealizowany w 2025 roku, działa od początku 2026.
1: Opowiedzmy naszym słuchaczom, jak to wyglądało przed pojawieniem się ptakomatu. Podejrzewam, że to urządzenie znacznie ułatwiło Państwu pracę, no, ale jak to wyglądało wcześniej?
4: Wcześniej, no oczywiście taka potrzeba stworzenia ptasiego punktu przyjęć wynikała właśnie z trudności, a w zasadzie z ogromnej liczby ptasich pacjentów, które trafiają do ptasiego azylu, zwłaszcza w sezonie lęgowym. I te ogromne ilości, czyli dziesiątki ptaków, które docierały do nas każdego dnia, musiały przechodzić przez ręce pracowników ochrony, przez ręce wolontariuszy i pracowników ptasiego azylu, którzy przechodzili tą ścieżkę pomiędzy ośrodkiem rehabilitacji właśnie a punktem posterunku ochrony wielokrotnie w ciągu dnia. No i ptaki oczywiście też oczekiwały czasami na takim specjalnym regale na podjęcie ich przez pracowników ośrodka rehabilitacji. Przez jakiś czas to też nie było najwygodniejsze i też rodziło zrozumiałe obawy u osób dostarczających te ptaki o to, czy na pewno ptaki nie będą długotrwałe, bardzo długo przetrzymywane właśnie na tym regale, czy ta pomoc będzie odpowiednio szybko udzielona. W związku z tym ptasi punkt przyjęć odciążył pracowników posterunku ochrony, którzy obecnie po prostu sprawdzają tylko te pakunki z ptakami, które przynoszą osoby dostarczające do nas ptasich pacjentów. Następnie taka osoba już samodzielnie schodzi po wskazaniu drogi do ptasiego punktu przyjęć, zostawia ptaka w skrytce. Oczywiście my tutaj mamy bardzo wielką prośbę o wypełnienie specjalnej, bardzo krótkiej, anonimowej ankiety, bo interesują nas informacje o tym, skąd ptak pochodzi i z jakiego powodu do nas trafia. To też przyspiesza i ułatwia leczenie i diagnostykę takiego pacjenta. Cały proces dostarczania ptaków do ptasiego punktu przyjęć jest opisany szczegółowo i w kilku językach oraz piktogramowo na tablicach informacyjnych, więc ktoś z Państwa, kto będzie dostarczał do nas ptaki, będzie bez problemu mógł się zapoznać z procedurą postępowania. No i po włożeniu ptaszka w pudełku do skrytki, umieszczenia ankiety obok, zatrzaskujemy to urządzenie i ptak ma chwilę czasu, żeby się uspokoić. Ma chwilę czasu właśnie na to, żeby dojść do siebie po tym stresie podróży, bo no, pamiętajmy, że patrząc oczami tego zwierzęcia, to zwierzę zostało złapane przez jakiegoś człowieka, którym nigdy wcześniej nie miało do czynienia. W zasadzie spodziewało się śmierci i to w najlepszym przypadku. Później ten transport w jakimś zamkniętym pudełku też jest do ptaka skrajnie stresujący. W związku z tym ta chwila odpoczynku i uspokojenia się, oczekiwania na udzielenie pomocy w tym ptakomacie jest ptakom często bardzo potrzebna. I staramy się odbierać te ptaki na bieżąco. W zasadzie ten w ciągu kilkunastu minut pracownik podchodzi po wezwaniu. Po prostu ptaki są przenoszone do ośrodka rehabilitacji i jest im udzielana pomoc.
1: Pani powiedziała po wezwaniu, czyli tutaj w momencie, kiedy ta skrytka się zamyka, Państwo tam odbieracie u siebie jakiś sygnał, że tutaj jest ptak?
4: Nie tyle po zamknięciu skrytki, co po naciśnięciu takiego specjalnego przycisku, który jest też podpisany jako przycisk wzywowy, poinformuj obsługę, przyciskając ten przycisk. Po prostu wtedy u nas zapala się lampka i to świadczy o tym taka podobna do koguta, który może się znajdować na przykład na radiowozie policji czy karetce. Niebieska migająca lampka informuje pracowników, że w ptasim punkcie przyjęcia jest pacjent i wymaga odebrania.
1: Mamy tutaj 25 takich skrytek, boksy dla piskląt. Czy zdarzyło się też może tak, że wszystkie skrytki były naraz zajęte?
4: Nie. Na szczęście nawet nocami nie dostaliśmy nigdy tylu pacjentów, żeby faktycznie wszystkie skrytki były zajęte, ale gdyby się tak zdarzyło, zawsze można zostawić ptaka po prostu tutaj luzem w pudełku, korzystając nawet z tych kontenerków, które mamy przygotowane na wszelki wypadek, a można by było też zostawić ptaka po prostu wewnątrz ptasiego azylu. Tutaj pracownicy posterunku ochrony pomogliby dostarczyć to zwierzę już bezpośrednio do ptasiego azylu. Tam jest takie specjalne pomieszczenie, taka dodatkowa, specjalna poczekalnia, więc jesteśmy przygotowani.
1: A powiedzmy trochę o mieszkańcach Warszawy, którzy dostarczają te ptaki. Podejrzewam, że z roku na rok, no po pierwsze, ptasi azyl jest coraz szerzej znany mieszkańcom, a z drugiej strony coraz chętniej pomagamy.
4: Ptasi azyl faktycznie jest ośrodkiem rehabilitacji, który został stworzony dla ptaków warszawskich i ta popularność, może i popularność ptasiego azylu, ale również świadomość u mieszkańców Warszawy dotycząca tego, że dzikim zwierzętom należy pomagać, jest coraz wyższa. I myślę, że to trochę spowodowało taki dosyć, w ostatnich latach dosyć zauważalny wzrost ilości, czy liczby pacjentów trafiających do naszego ośrodka, bo o ile powiedzmy te 10 lat temu trafiało do ptasiego azylu około 5 tysięcy ptaków rocznie, analizując takie statystyki miesiąc do miesiąca, nie widać wzrostu ilości przyjmowanych pacjentów po otwarciu ptasiego punktu przyjęć. Raczej jest to taki trend, który się utrzymuje stale. Te wzrosty w stosunku do lat poprzednich są stale widoczne, sięgają 40, 50, czasami 100% więcej ptasich pacjentów, więc na pewno świadomość u mieszkańców Warszawy wzrasta. Wzrasta też świadomość poprawnego udzielania pomocy pacjentom. Mam też sporo komunikatów takich, gdzie mieszkańcy pytają, czy należy zareagować, czy nie. Czy dany ptak to podlot, który może sobie być, czy może jednak ptak, który potrzebuje pomocy, bo ma jakiś uraz i musimy zareagować. Więc to też jest pozytywne.
1: A jakie dokładnie ptaki trafiają do ptasiego punktu przyjęć?
4: Rocznie do ptasiego azylu ogólnie trafiają reprezentanci od 130 do 150 gatunków i to są wszystkie ptaki, które w zasadzie można spotkać w Warszawie i w okolicach. Bo pamiętajmy, że Warszawa jest bardzo zielonym miastem, ma ogromną ilość terenów zieleni, bo same tereny zieleni to jest prawie 44% powierzchni miasta, więc nieprawda, że Warszawa jest zbetonowanym miastem, ale mamy również sporo terenów wilgotnych i wodnych. No Wisła jest takim świetnym miejscem, gdzie mnóstwo ptaków, które potrzebują do swojego życia wody, również ma miejsce życia i one również trafiają do nas, więc oczywiście takich gatunków najbardziej popularnych, takich jak gołębie czy ptaki kurkowate jest statystycznie najwięcej, bo przyjęliśmy już 1200 ptaków kurkowatych różnych, czyli wron, gawronów, kawek, sujek, między innymi czasami też jakieś kruki się trafiały, ale oprócz tego trafia też gołębie też są liczne, bo ponad 3000 już w tym roku to gołębie, ale również licznie trafiają drobne ptaki śpiewające, drozdowate, mamy też sporo reprezentantów ptaków wodnych, gdzie krzyżówki oczywiście są na czele, ale mamy też takie ptaki chociażby jak czaple, które też są związane ze środowiskiem wodnym. Mamy sporo ptaków drapieżnych w naszej powiedzmy statystyce, więc w zasadzie no, ta reprezentacja jest bardzo szeroka i musimy być przystosowani sprzętowo, lokalowo i też pokarmowo na bardzo różne ptaki o bardzo różnych potrzebach, bo trafiają też do nas ptaki na każdym etapie swojego rozwoju. Od pisnąt, które przed chwilką wykryły się z jajka, do ptaków już o zaawansowanym wieku.
1: A takie najczęstsze schorzenia to są połamane skrzydła?
4: Ptaki trafiają do nas z kilku powodów. Urazy mechaniczne są jednym z tych powodów, ale one mogą być na przykład skutkiem po prostu mieszkania w mieście, czyli na przykład skutkiem rozbicia się o budynki, skutkiem wypadków komunikacyjnych, zaklinowania się w jakimś miejscu, ale te urazy mechaniczne mogą być również skutkiem przeżytego ataku drapieżnika. I w zasadzie, jeżeli widzimy, że na przykład gołąb jest atakowany przez jakiegoś ptaka drapieżnego, czy na przykład przez wrony, to w zasadzie nie powinniśmy pomagać, bo wtedy trochę ingerujemy w taki naturalny łańcuch życia i po prostu łańcuch pokarmowy. Ja wiem, że to może wyglądać brutalnie, ale jeżeli przerwiemy tą sytuację, to jakiś ptak też nie będzie miał jedzenia. Oprócz urazów mechanicznych, drugą przyczyną mogą być różnego rodzaju stany chorobowe, czyli po prostu coś się temu zwierzęciu niedobrego wydarzyło, mogą to być różnego rodzaju infekcje ostre, czy takie przedłużające się, na przykład również skutki niedoborów, chorób metabolicznych, które powodują deformację stawów. No i trzeci takim najmniej przyjemną powiedzmy okolicznością dostarczenia są porwania. Niestety zdarza się, że ptaki, które są na etapie swojego życia podlota, są podlotami, czyli są takimi młodymi ptakami, które już nie przebywają w gnieździe. Pamiętajmy, że pisklęta nie uczą się latać w gnieździe, tylko właśnie poza gniazdem, czyli uczą się latać i przebywają poza gniazdem, bywają interpretowane jako ptaki potrzebujące pomocy i wtedy są przynoszone do nas zupełnie niepotrzebnie. To jest taka najgorszy scenariusz, ponieważ taką pomocą przerywamy im najważniejszą lekcję życia, którą mogłyby uzyskać od swoich rodziców, czyli naukę życia w swoim naturalnym środowisku, reagowanie na te bodźce, które się pojawiają w danym środowisku i są do danego miejsca typowe i naukę zdobywania pokarmu również. Więc zdecydowanie tutaj z tego powodu mamy taką akcję informacyjną Zostaw, nie porywaj, która ma informować mieszkańców o tym, że młode zwierzęta nie powinny być porywane pochopnie. Czasami oczywiście rzeczywiście zdarzają się pisklęta, które wypadły z gniazda, ale zostały wyrzucone na przykład przez wiatr czy przez jakieś drapieżniki i ewidentnie są w puchu i są zupełnie nieporadne, no te należy przynieść do nas, jeżeli nie da się ich odłożyć do gniazda. Ale już podloty, jeżeli mają piórka i są takie biegające, samobieżne, to raczej tych oprócz ekstremalnych sytuacji zagrożenia ich życia nie powinniśmy przyjmować.
1: No i tak się składa, że podczas mojej rozmowy z kierowniczką Ptasiego Azylu, a przypomnę, moją rozmówczynią jest Angelika Gackowska, do Ptasiego punktu przyjęć przyszła dwójka nastolatków, niosąc w dłoniach transporter. Taki transporter, jaki używamy na przykład dla kotów albo dla psów, a w tym transporterze znajdowała się wrona. Niestety, martwa wrona.
4: Ale w swoim kontenerku, czy chcą pani przełożyć?
5: Przełożyć.
4: Dobrze. No to tu są takie do wykorzystania kontenerki, z których można skorzystać.
5: Dobrze, dziękuję.
6: Wcześniej byłam z Jerzykiem, z moją mamą. Tutaj właśnie mama wpadła na pomysł, żeby tutaj właśnie przyjechać. Też właśnie teraz przyjechałam. Przywiozłam wronę, myślałam, że dożyję, nie dożyła, bo jechałam tramwajem i zauważyłam, przestało oddychać.
1: Tutaj mam dla Was jeszcze jedną taką ciekawostkę. Wspomniałam o tym, że ptakomat jest urządzeniem unikatowym i bez wątpienia takim jest, bo tak jak za moment usłyszycie, ptakomat jest prototypem. Całe szczęście odpukać na razie działa bezawaryjnie.
4: Są takie pojedyncze urządzenia w Europie, mniejsze niż to. Oczywiście nie ma sensu, żeby każdy ośrodek rehabilitacji wyposażał się w tego typu urządzenie. Ono jest dla nas potrzebne, ponieważ my faktycznie przyjmujemy dziesiątki zwierząt w ciągu doby i bardzo ułatwia przekazywanie zwierząt i odbiór tych zwierząt i też jest stanowi taki bezpieczny sposób transferu do nas. W związku z tym tego typu urządzenia, które no, my wymyśliliśmy pierwszy ptakomat, jest to pewnego rodzaju prototyp, który w miarę możliwości się sprawdza, nie ujawniły się u niego jakieś wady wieku dziecięcego na szczęście, póki co, ale nie ma sensu, żeby każde takie miejsce, każdy ośrodek rehabilitacji miał tego typu urządzenie. Obecność ptakomatu jest uzasadniona po prostu ilością dostarczanych ptaków i naszą charakterystyką, czyli tym, że jesteśmy umieszczeni w ogrodzie zoologicznym, trzeba przejść przez ochronę, więc pod tym względem to urządzenie jest zasadne.
1: I to tyle, jeżeli chodzi o Ptasi Azyl i Ptasi Punkty Przyjęć, a moją rozmówczynią była jego kierowniczka Angelika Gackowska. Ale skoro o ptakach mowa i skoro jesteśmy po sąsiedzku z warszawskim ogrodem zoologicznym, to warto wspomnieć o tym, co jakiś czas temu tam się wydarzyło, a nowy dom zyskały pingwiny, które zrobiły furorę medialną nie tylko w samej stolicy, ale właściwie w całym kraju. Dlatego serdecznie zapraszam do warszawskiego zoo. Warto tam zajrzeć. Tym bardziej, jak mówi mi dyrektor ogrodu zoologicznego w Warszawie, Andrzej Kruszewicz, pingwiny najpiękniej wyglądają pod wodą.
7: On dopiero pod wodą pokazuje, jaki jest szybki, jaki jest sprawny, jaki jest obłędny. Chodząc na lądzie, no jest jednak trochę niezdarny, co tu dużo mówić. Napęd, żeby był skuteczny pod wodą, musi być z tyłu, ale wtedy bardzo źle się chodzi po lądzie, dlatego pingwin tak wygląda trochę nieporadnie, a w wodzie po prostu jak torpeda. Było tak, że mieliśmy taki basen, w którym kiedyś mieszkały pelikany i kaczki. Zrobiliśmy tam domek, dodatkowo zostało to ogrodzone, domek miał byle jakąś tam starego typu klimatyzację. No i te pingwiny nam się tam bardzo dobrze rozmnażały, wbrew pozorom, ale wodę trzeba było regularnie zmieniać, one do tej wody nie zawsze chciały chodzić, zwłaszcza jak było ciepło, więc no krótko mówiąc, nie był to nowoczesny wybieg, tylko taki zachowawczy, ale rozmnażały się bardzo dobrze i skutecznie, więc postanowiliśmy zbudować coś nowego. Mieliśmy wizję. Fundacja Panda, czyli Fundacja Rozwoju Warszawskiego ZOO, wyłożyła pieniądze na projekt. Pani Magdalena Muchowska znalazła pierwsze pieniądze, no i się ruszyło. Ruszyło i mamy nowoczesny obiekt za 14,5 miliona mniej więcej, ale no gatunek krytycznie zagrożony wymarciem, więc no trzeba poświęcić mu trochę czasu i uwagi.
1: Jak zapowiada dyrektor ogrodu zoologicznego Andrzej Kruszewicz, wybieg dla pingwinów to jest dopiero początek, bo w planach są już kolejne remonty kolejnych wybiegów dla zwierząt.
7: No wszystko jest do wyremontowania tak naprawdę, bo wtedy budowano bardzo dużo, ale lata 50. ten beton był słabej jakości, cement był słabej jakości, technologie były przestarzałe. Trzeba to wszystko zrobić od nowa. Padło na pewno małpiarnię, to już nie będzie tylko małpiarnia, to będzie egzotarium, to będą różne zwierzęta z różnych kontynentów, ale małpy będą tam jakby podstawą. Jednocześnie zaczęliśmy projektować niedźwiedzie polarne, wybieg afrykański na południu, gdzie mamy tak zwaną zwałkę przy żyrafiarni. Też już jest mocno zaangażowane to projektowanie, ale na to wszystko potrzeba energii. Więc oczywiście farma fotowoltaiczna powstanie na tej łące, która jest przy ośrodkach rehabilitacji, żebyśmy mieli energię.
1: A o planach mówił dyrektor warszawskiego ogrodu zoologicznego.
0: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.

0: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj!
2: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
4: Pokaż!
3: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
4: A ile tych linii?
3: Giga!
4: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: Została ostatnia reklama.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

powrócisz jednak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła, mnie to nie on.

Przyleci, przyleci mój trzeci wędrowny mój ptak. Gdy już wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci.

0: pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Co to? Gdy usta milczą, śpiewa i wzrusza.
2: To dusza.
1: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
2: To ciało. To ciało.
1: Dusza i ciało, serce i rozum, wiedza.

oczy Macieja kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

0: Marianna.
1: Marianna, zbiją tym sercem.
0: Marianna.
1: Marianna, biegnie znów nad morzem.
0: Marianna.
1: Marianna ze swoim chłopcem. Marianna.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów, byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę, bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności, bez zbędnego stresu.
8: Została ostatnia reklama.
9: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
10: Tak, a co?
9: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
10: Już robię drugą.
9: Na komputer.
10: Już biorę pożyczkę.
9: Na co?
10: Na komputer. Moje ty szczęście.
11: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Aliorbank albo nic.
11: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Reklama.
14: Służby wyjaśniają okoliczności ataku nożem w szkole w Warszawie. Za chwilę sprawdzimy też maksymalne ceny paliw i zajrzymy do nowego rezerwatu przyrody w Wielkopolsce.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
14: Marcin Krzemiński. Służby wyjaśniają okoliczności kolejnego ataku nożem w szkole. Wczoraj na warszawskiej Pradze 21-letnia uczennica zaatakowała 3 osoby w budynku szkoły dla dorosłych. Poszkodowana 17-latka trafiła do szpitala z ranami ciętymi, ale jej życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Pozostałe 2 osoby nie poniosły uszczerbku na zdrowiu, mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski.
15: Nóż został odebrany przez mężczyznę, który jest pracownikiem tej uczelni. No i tutaj dalej już została przekazana obezwładniona kobieta policjantom. Policjanci byli na miejscu po 4 minutach. W związku z tymi zdarzeniami w kraju jesteśmy w okolicach uczelni, w weekend także w uczelni wyższych.
14: To trzeci atak ucznia z użyciem noża, do którego doszło w ostatnich dniach na Mazowszu. Wcześniej podobne sytuacje miały miejsce w Ostrołęce i pod Wyszkowem, gdzie zginęła szkolna woźna. Od wczoraj trwa cisza wyborcza przed drugą turą przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Obowiązywać będzie do zamknięcia lokali wyborczych, czyli dziś do godziny 21. Za jej złamanie grożą kary finansowe. Jeszcze dziś i jutro wyższe niż w piątek ceny maksymalne na stacjach paliw. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8 zł i 6 groszy i tu wyraźna zmiana, bo aż o 24 grosze, rzecz jasna, na litrze. Wielkopolska zyskała nowy rezerwat przyrody Dolina Lutyni. Został utworzony w nadleśnictwie Jarocin, 70 km od Poznania. Znajdują się tam przełomy rzeczne, dzikie wąwozy, lasy łęgowe oraz naturalne źródliska. Występuje także wyjątkowo rzadki, zwłaszcza na terenach nizinnych, gatunek skrzypu olbrzymiego, największego występującego poza strefą tropikalną. Na koniec przypominam, dziś niedziela handlowa, więc duże sklepy i galerie będą zamknięte.
16: Radio Pogoda.
8: Pogoda.
14: Nie zabraknie chmur, ale możliwe też większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Będzie też padał przelotnie deszcz, a na zachodzie i Pomorzu możliwe burze i lokalnie opady krupy śnieżnej. Na termometrach od 11 do 15 stopni.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Z biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
2: Ledwie Rzecki wszedł do sklepu, niepewny, co mu więcej ciąży, serce czy nogi, gdy w tej chwili porwał go Mraczewski. Już był ostrzyżony na sposób warszawski, uczesany i uperfumowany jak dawniej i amatorsko obsługiwał przychodzących gości, sam będąc gościem jeszcze z tak dalekich okolic. Miejscowi panowie nie mogli wyjść z podziwu. A bój się pan Boga, panie Ignacy, zawołał. 3 godziny czekam na pana, wyście tu wszyscy głowy potracili. Wziął go pod ramię i nie zważając na paru obecnych gości, którzy ze zdumieniem patrzyli na nich, pędem zaciągnął Rzeckiego do gabinetu, gdzie stała kasa. Tu usiwiałego w swoim zawodzie subjekta pchnął na twardy fotel i stanąwszy przed nim z załamanymi rękoma, jak zrozpaczony Germont przed Violettą, rzekł: wiesz pan co? Wiedziałem, że po moim wyjeździe stąd interes się rozprzęgnie, ale mnie przypuszczał, że tak prędko. No bo że pan nie siedzisz w sklepie, mniejsza, dziury nie będzie. Ale jakie tam stary głupstwa wyrabia, to przecież skandal. Zdawało się, że panu Ignacemu brwi posuną się ze zdziwienia na wierzch czoła. Przepraszam, zawołał podnosząc się z fotela. Ale Mraczewski zmusił go do siedzenia. Już tylko niech się pan nie odzywa, przerwał mu pachnący młody człowiek. Pan wie, co się dzieje? Suzin dziś na noc jedzie do Berlina zobaczyć Bismarka, a potem do Paryża na wystawę. Koniecznie, słyszy pan? Koniecznie namawia Wokulskiego, ażeby z nim jechał. I ten dur... Panie Mraczewski, kto pana ośmielił? Ja już z natury jestem śmiały, a Wokulski wariat. Dziś dopiero dowiedziałem się prawdy. Pan wie, ile stary mógłby zarobić na tym interesie w Paryżu z Suzinem? Nie 10, ale 50 000 rubli, panie Rzecki. I ten osioł nie tylko, że nie chce dziś jechać, ale jeszcze mówi, że nie wie, kiedy pojedzie. On nie wie, a Suzin może czekać z tą sprawą najwyżej kilka dni. Cóż, Suzin? Cicho spytał naprawdę zmieszany pan Ignacy. Suzin jest zły, a co gorsza rozżalony. Mówi, że Stanisław Piotrowicz już nie ten, co był, że gardzi nim. Słowem, awantura. 50 000 rubli zysku i darmo podróż. No niech pan sam powie, czy w tych warunkach nawet święty Stanisław Kostka nie pojechałby do Paryża?
3: Z pewnością, mruknął pan Ignacy. Gdzież Stach, to jest pan Wokulski? Dodał podnosząc się z fotela.
2: Jest w pańskim mieszkaniu i pisze tam rachunki dla Suzina. Zobaczysz pan, co stracicie przez ten figiel. Drzwi gabinetu uchyliły się i stanął w nich Klein z listem w ręku. Przyniósł lokaj Łęckich do starego, rzekł. Może pan mu odda, bo dziś bestia czegoś taki zły. Pan Ignacy wziął do rąk bladoniebieską kopertę ozdobioną wizerunkiem niezapominajek, lecz wahał się, czy ma iść. Tymczasem Mraczewski spojrzał mu przez ramię na adres. List od Belci, zawołał. Jestem w domu. I śmiejąc się, wybiegł z gabinetu.
3: Do diabła, mruknął pan Ignacy. Czyżby te wszystkie plotki miały być prawdą?
2: Więc on, dla niej, wydaje na kupno kamienicy 90 000 i traci na Suzinie 50? Razem 140 000 rubli? A ten powóz, a te wyścigi, a te ofiary na cele dobroczynne? A ten Rossi, któremu tak gorąco przypatruje się panna Łęcka jak Żyd 10 przykazaniom?
3: Aha, schowam ja do kieszeni ceremonię.
2: Zapiął marynarkę na guzik pod szyją, wyprostował się i poszedł z listem do swego mieszkania. W tej chwili dopiero zauważył, że mu trochę skrzypią buty i poczuł niejaką ulgę. W mieszkaniu pana Ignacego nad stosem papierów siedział Wokulski, bez surduta i kamizelki, i pisał.
3: Aha, zawołał podnosząc głowę na widok Rzeckiego. Nie gniewasz się, że ci tu gospodaruję jak u siebie?
2: Pryncypał robi ceremonię, odezwał się z przekąsem pan Ignacy. Jest tu list od tych, od Łęckich.
3: Wokulski spojrzał na adres, gorączkowo rozerwał kopertę i czytał. Czytał raz, drugi i trzeci, przeczytał list. Rzecki coś przewracał w swoim biurku, a spostrzegłszy, że jego przyjaciel skończył już czytanie i zamyślony oparł głowę na ręku, rzekł suchym tonem: jedziesz dziś do Paryża z Suzinem? Ani myślę. Słyszałem, że to jakiś wielki interes, 50 000 rubli. Wokulski milczał. Więc jedziesz jutro albo pojutrze, bo podobno Suzin ma na twój przyjazd zaczekać parę dni. Nie wiem jeszcze, kiedy pojadę. To źle, Stachu. 50 000 rubli to majątek, szkoda go stracić. Jeżeli dowiedzą się, że wypuściłeś z rąk taką sposobność, powiedzą, żem zwariował, przerwał mu Wokulski. Znowu zamilkł i nagle odezwał się: a gdybym miał do spełnienia ważniejszy obowiązek, aniżeli zyskanie 50 000? Polityczny? Spytał cicho Rzecki z trwogą w oczach, ale i z uśmiechem na ustach. Wokulski podał mu list. Czytaj, rzekł. Przekonasz się, że są rzeczy lepsze od polityki. Pan Ignacy z niejakim wahaniem wziął list do ręki, lecz na powtórny rozkaz Wokulskiego przeczytał. Wieniec jest prześliczny i już z góry w imieniu Rossiego dziękuję panu za ten podarunek. Nieporównane jest to dyskretne rozmieszczenie szmaragdów między złotymi listkami. Musi pan koniecznie przyjechać do nas jutro na obiad, ażebyśmy się naradzili nad pożegnaniem Rossiego, a także nad naszą podróżą do Paryża. Wczoraj papo powiedział mi, że jedziemy najdalej za tydzień. Naturalnie jedziemy razem, gdyż bez miłego pańskiego towarzystwa podróż straciłaby dla mnie połowę wartości. A więc do widzenia. Izabela Łęcka. Nie rozumiem, rzekł pan Ignacy, obojętnie rzucając list na stół. Dla przyjemności podróżowania z panną Łęcką, a choćby radzenia nad prezentami dla jej ulubieńców, nie rzuca się w błoto 50 000, jeżeli nie więcej. Wokulski powstał z kanapy i oparłszy się obu rękoma na stole zapytał: a gdyby mi się podobało rzucić dla niej cały majątek w błoto, to co? Żyły nabrzmiały mu na czole, gors koszuli gorączkowo falował na piersiach, w oczach zapalały mu się i gasły te same iskry, jakie już widział Rzecki w chwili pojedynku z baronem. — To co? — powtórzył Wokulski. — To nic — odpowiedział spokojnie Rzecki. — Przyznałbym tylko, że omyliłem się. Nie wiem już, który raz w życiu. — Na czym? — Dziś na tobie. Myślałem, że człowiek, który naraża się na śmierć i na plotki dla zdobycia majątku, ma jakieś ogólniejsze cele. — A dajcież mi raz spokój z tym waszym ogółem! — wykrzyknął Wokulski, uderzając pięścią w stół. — Co ja robiłem dla niego, o tym wiem, ale cóż on zrobił dla mnie? Więc nigdy nie skończą się wymagania ofiar, które mi nie dały żadnych praw? Chcę nareszcie raz coś zrobić dla samego siebie. Uszami wylewają mi się frazesy, których nikt nie wypełnia. Własne szczęście to dziś mój obowiązek. Inaczej w łeb sobie bym palnął, gdybym już nic nie widział dla siebie, oprócz jakichś fantastycznych ciężarów. Tysiące próżnują, a jeden względem nich ma obowiązki. Czy słyszano coś potworniejszego? A owacje dla Rossiego to nie ciężar? Spytał pan Ignacy. Nie robię ich dla Rossiego. Tylko dla dogodzenia kobiecie, wiem. Ze wszystkich kas oszczędności ta jest najmniej pewną, odparł Rzecki. Jesteś nieostrożny? Syknął Wokulski. Powiedz, byłem. Tobie się zdaje, że dopiero ty wynalazłeś miłość. Znam i ja ją. Bah, przez kilka lat kochałem się jak półgłówek, a tymczasem moja Heloiza romansowała z innymi. Boże mój! Ile mnie kosztowała każda wymiana spojrzeń, które chwytałem w przelocie. W końcu w moich oczach wymieniano nawet uściski. Wiesz mi, Stachu, ja nie jestem tak naiwny, jak myślą. Wiele w życiu widziałem i doszedłem do wniosku, że my wkładamy zbyt dużo serca w zabawę nazywaną miłością. Mówisz tak, bo jej nie masz, wtrącił pochmurnie Wokulski. Każda jest wyjątkową, dopóki nam karku nie nadkręci. Prawda, że nie znam tej, ale znam inne. A żeby nad kobietami odnosić wielkie zwycięstwa, trzeba być w miarę impertynentem i w miarę bezczelnym. Dwie zalety, których ty nie posiadasz. I dlatego ostrzegam cię. Nie dużo ryzykuj, bo zostaniesz zdystansowany, jeżeli już nie zostałeś. Nigdym do ciebie o tych rzeczach nie mówił. Prawda? Nawet nie wyglądam na podobną filozofię, ale czuję, że grozi ci niebezpieczeństwo, więc powtarzam, strzeż się. I w podłej zabawie nie angażuj serca, bo ci je w asystencji lada chłystka oplują. A w tym wypadku, mówię ci, człowiek doznaje tak przykrych wrażeń, że bodajbyś ich lepiej nie doczekał. Wokulski siedząc na kanapie zaciskał pięści, ale milczał. W tej chwili zapukano do drzwi i ukazał się Lisiecki. Pan Łęcki chce się z panem widzieć, może tu wejść? Zapytał subiekt. Niech pan poprosi. Odparł Wokulski, spiesznie wciągając kamizelkę i surdut. Rzecki wstał z krzesła, smutno pokiwał głową i opuścił swoje mieszkanie. Myślałem, że jest źle, mruknął, będąc już w sieni. Ale mnie myślał, że jest aż tak źle.
1: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Reklama. Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda. Została ostatnia reklama.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.

0: Lalka w Radiu Pogoda.
1: Ledwie Wokulski zdążył jako tako ogarnąć się, wszedł pan Łęcki, a za nim woźny sklepowy. Pan Tomasz miał oczy krwią nabiegłe i sine plamy na policzkach. Rzucił się na fotel i oparłszy głowę na tylnej krawędzi ciężko dyszał. Woźny stał w progu z zakłopotaną miną i przebierając palcami po metalowych guzikach swojej liberii czekał na rozkazy. Wybacz, panie Stanisławie, ale proszę cię, wody z cytryną, wyszeptał pan Tomasz. Sodowej wody, cytryny i cukru, biegnij, rzekł Wokulski do woźnego. Woźny wyszedł, zawadzając wielkimi guzami o drzwi pokoju. To nic, mówił pan Tomasz z uśmiechem. Krótka szyja, upał i irytacja. Chwilę odpocznę. Zatrwożony Wokulski zdjął mu krawat i rozpiął koszulę. Potem zlał ręcznik wodą kolońską, którą znalazł na biurku Rzeckiego i z synowską troskliwością wytarł choremu kark, twarz i głowę. Pan Tomasz uścisnął mu rękę. Już mi lepiej, Bóg zapłać. A potem dodał półgłosem: podobasz mi się w tej roli siostry miłosierdzia. Bela nie potrafiłaby zrobić delikatniej. No, ona stworzona do tego, ażeby jej usługiwano. Woźny przyniósł syfon i cytryny. Wokulski przyrządził limoniadę i napoił pana Tomasza, któremu stopniowo poczęły znikać sine plamy z policzków. Idź do mego mieszkania, rzekł Wokulski do woźnego, i każ zaprząc konie, niech zajedzie przed sklep. Kochany, kochany jesteś, mówił pan Tomasz, mocno ściskając go za rękę i z wdzięcznością spoglądając na niego zaczerwienionymi oczyma. Nie przywykłem do podobnej troskliwości, ponieważ Belcia nie zna się na tych rzeczach. Nieumiejętność panny Izabeli w opiekowaniu się chorymi w przykry sposób uderzyła Wokulskiego, ale tylko na chwilę. Powoli pan Tomasz zupełnie odzyskał siły, obfity pot wystąpił mu na czoło, głos wzmocnił się i tylko sieć czerwonych żyłek na oczach świadczyła jeszcze o minionym ataku. Przeszedł się nawet po pokoju, przeciągnął się i zaczął: ach, nie masz pojęcia, panie Stanisławie, jak się dziś zirytowałem. Czy dasz wiarę? Dom mój sprzedano za 90 000. Wokulski drgnął. Byłem pewny, mówił pan Łęcki, że wezmę choć ze 110 000. Już na sali słyszałem dokoła siebie głosy, że kamienica warta 120. Ale cóż, zapragnął kupić ją Żyd. Podły lichwiarz ten Schlangbaum. Porozumiał się z konkurentami, a kto wie, czy i nie z moim adwokatem, i straciłem 20 albo 30 000. Teraz Wokulski wyglądał na apoplektyka, ale milczał. A tak krachowałem, prawił pan Łęcki, że od 50 000 dasz mi z 10 000 rocznie. Na utrzymanie domu wychodzi mi 6 do 8 000, więc za resztę moglibyśmy z Belą co roku wyjeżdżać za granicę. Obiecałem nawet dziecku, że za tydzień pojedziemy do Paryża. Akurat 6 000 rubli ledwie wystarczą na nędzne istnienie, a o podróżach ani myśleć. Nikczemny Żyd, nikczemne społeczeństwo, które tak ulega lichwiarzom, że nie śmie z nimi walczyć nawet przy licytacji. A co mnie najwięcej boli, powiem ci, to okoliczność, że za tym nędznym szlangbaumem może ukrywa się jakiś chrześcijanin, nawet arystokrata. Głos znowu zaczął mu się stłumiać i znowu na twarz wystąpiło sinawe zabarwienie. Usiadł i napił się wody. Podli, podli, szeptał. Niech się pan uspokoi, rzekł Wokulski. Ile mi pan da gotówką? Prosiłem adwokata naszego księcia, bo mój adwokat to łajdak, ażeby odebrał należną mi sumę i tobie doręczył ją, panie Stanisławie, razem 30 000. A że obiecujesz mi od nich 20%, więc mam 6 000 rubli rocznie na całe utrzymanie. Nędza, ruina. Sumę pańską, odpowiedział Wokulski, mogę umieścić w lepszym interesie. Będziesz miał pan 10 000 rocznie. Co mówisz? Tak, trafia mi się wyjątkowa okazja. Pan Tomasz zerwał się z fotela. Zbawco, dobrodzieju, mówił wzruszonym głosem. Jesteś najszlachetniejszym z ludzi, ale, dodał cofając się i rozkładając ręce, czy tylko ty nie stracisz? Ja? Przecież jestem kupcem. Kupiec, także mi mów, zawołał pan Tomasz. Dzięki tobie przekonałem się, że wyraz kupiec jest dziś synonimem wielkoduszności, delikatności, bohaterstwa, zacny.

0: i rzucił mu się na szyję, omal nie płacząc. Wokulski po raz trzeci usadowił go na fotelu, a w tej chwili zapukano do drzwi. — Proszę. Wszedł Henryk Schlangbaum, blady, z błyskawicami w oczach. Stanął przed panem Tomaszem i kłaniając mu się rzekł — Panie, ja jestem Schlangbaum, właśnie syn tego podłego lichwiarza, na którego pan tyle wymyślał w sklepie przy moich kolegach i gościach. — Panie, nie wiedziałem, wszelką satysfakcję jestem gotów, ale najpierwej, przepraszam, byłem bardzo zirytowany — mówił wzruszony pan Tomasz. Schlangbaum uspokoił się. — Proszę pana — odparł — zamiast dawać mi satysfakcję, niech pan posłucha, co powiem. Dlaczego mój ojciec kupił pański dom? Oto na dziś mniejsza. Że zaś pana nie oszukał, dam stanowczy dowód. Ojciec natychmiast odstąpi panu ten dom za 90 000. Więcej powiem — wybuchnął — nabywca odda go panu za 70. — Henryku — wtrącił Wokulski. — Już skończyłem, żegnam pana — odpowiedział Schlangbaum i nisko ukłoniwszy się panu Tomaszowi, wyszedł z pokoju. — Co za przykra farsa — odezwał się po chwili pan Tomasz. — Istotnie, wypowiedziałem w sklepie parę gorzkich wyrazów o starym Schlangbaumie, ale pod słowem nie wiedziałem, że jego syn tu jest. — Zwróci mi dom za 70 000, za który dał 90. — Paradny! Cóż ty na to, panie Stanisławie? — Może dom naprawdę wart tylko 90... Nieśmiało odpowiedział Wokulski. Pan Tomasz zaczął zapinać na sobie odzież i krawat. Dziękuję ci, panie Stanisławie, mówił, i za pomoc, i za zajęcie się moimi interesami. Co za farsa z tym Schlangbaumem, ale, Belcia prosi cię jutro na obiad. Pieniądze odbierz od adwokata naszego księcia, a co do procentu, który będziesz łaskaw, wypłacę go natychmiast z góry za pół roku. Bardzo ci wdzięczny jestem, ciągnął pan Tomasz, całując go w oba policzki. No, do widzenia zatem do jutra i nie zapomnij o obiedzie. Wokulski wyprowadził go przed podwórze do bramy, gdzie już czekał powóz. Straszny upał, mówił pan Tomasz z trudnością przy pomocy Wokulskiego siadając do powozu. Cóż znowu za farsa z tymi Żydami? Dał 90 000, a gotów odstąpić za 70. Pocieszne słowo honoru. Konie ruszyły w stronę Alei Ujazdowskiej. W drodze do domu pan Tomasz był odurzony. Nie czuł upału, tylko ogólne osłabienie i szum w uszach. Chwilami zdawało mu się, że każdym okiem widzi inaczej, albo że obydwoma widzi gorzej. Oparł się w rogu powozu, chwiejąc się za każdym silniejszym ruchem jak pijany. Myśli i uczucia plątały mu się w dziwny sposób. Czasem wyobrażał sobie, że jest otoczony siecią intryg, z której wydobyć go może tylko Wokulski. To znowu, że jest ciężko chory i że tylko Wokulski pielęgnować by go potrafił. To znowu, że umrze, zostawiając zubożałą i od wszystkich opuszczoną córkę, którą zaopiekować by się mógł tylko Wokulski. A nareszcie pomyślał, że dobrze jest mieć własny powóz, tak lekko niosący jak ten, którym jedzie, i że gdyby poprosił Wokulskiego, on zrobiłby mu z niego prezent. Straszny upał, mruknął pan Tomasz.
1: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Żadnym razem dziś na razie nie.
1: Autopromocja. Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie.
2: Jeszcze pamiętam.
1: Czas, na który czekam cały tydzień.
3: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
3: Nie.
1: Tak.
3: Tak?
1: Tak.
3: To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Dzisiaj o 10:00. Zapraszam. Robert Janowski.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda.
11: Kiedyś na wizytę do urzędu szedłem w ciemno. Dziś rezerwuję ją przez internet. Korzystam z platformy Moja Warszawa, Mobi Wawy i Warszawa 19115. Nauczyłem się tego podczas pierwszej edycji projektu Nowoczesny Senior w Warszawie. Teraz rusza druga edycja, więc czas na ciebie, by zacząć korzystać z miejskich e-usług. Spokojnie, wszystko wyjaśnią i wytłumaczą na bezpłatnych szkoleniach. Cyfrowa Warszawa. Poznaj ją krok po kroku. Więcej na digitalfestival.pl.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Została ostatnia reklama.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
15: Biokoń, nie postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się, postarasz się,

0: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Konie stanęły przed domem, pan Tomasz wysiadł i nawet nie kiwnąwszy głową Stangretowi poszedł na górę. Ledwie wlókł ociężałe nogi, a gdy znalazł się w swym gabinecie, padł na fotel w kapeluszu i tak siedział parę minut ku najwyższemu zdumieniu służącego, który uznał za stosowne poprosić panienkę. Musiał dobrze pójść interes, rzekł do panny Izabeli. Bo jaśnie pan coś jakby trochę tego. Panna Izabela, która mimo pozornego chłodu z największą niecierpliwością oczekiwała na powrót ojca i rezultat licytacji domu, poszła do gabinetu o tyle szybko, o ile można to było pogodzić z zasadami przyzwoitości. Zawsze bowiem pamiętała, że pannie z jej nazwiskiem nie wolno zdradzać żywszych uczuć, nawet wobec bankructwa. Pomimo przecież jej panowania nad sobą, Mikołaj poznał, z silnych wypieków na twarzy, że jest wzruszona i jeszcze raz dodał półgłosem: o, dobrze musiał pójść interes, bo jaśnie pan tego. Panna Izabela zmarszczyła piękne czoło i zatrzasnęła za sobą drzwi gabinetu. Jej ojciec wciąż siedział w kapeluszu na głowie. Cóż, ojcze? Spytała z odcieniem niesmaku, patrząc w jego czerwone oczy. Nieszczęście, ruina! Odparł pan Tomasz z trudnością, zdejmując kapelusz. Straciłem 30 000 rubli. Panna Izabela pobladła i usiadła na skórzanym szezlongu. Podły Żyd, lichwiarz, odstraszył konkurentów, przekupił adwokata i... Więc już nic nie mamy? Szepnęła. Jak to nic? Mamy 30 000 rubli, a od nich 10 000 rubli procentu. Zacny ten Wokulski. Nie miałem pojęcia o podobnej szlachetności. A gdybyś wiedziała, jak on mnie dziś pielęgnował. Dlaczego pielęgnował? Miałem mały atak z gorąca i irytacji. Jaki atak? Krew uderzyła mi do głowy. Ale to już przeszło, podły Żyd. No ale Wokulski, powiadam ci, że to coś nadludzkiego. Zaczął płakać. Papo, co tobie? Ja poszlę po doktora. Zawołała panna Izabela, klękając przed fotelem. Nic, nic, uspokój się. Pomyślałem tylko, że gdybym umarł, Wokulski jest jedynym człowiekiem, któremu mogłabyś zaufać. Nie rozumiem. Chciałaś powiedzieć, nie poznajesz mnie, prawda? Dziwi cię to, że twój los mógłbym powierzyć kupcowi. Ale widzisz, kiedy w nieszczęściu jedni sprzysięgli się przeciw nam, inni opuścili nas, on pospieszył z pomocą, a może mi nawet życie uratował. My, apoplektycy... Niekiedy bardzo blisko ocieramy się o śmierć. Więc gdy mnie cucił, pomyślałem, kto by się tobą uczciwie zaopiekował. Bo nie Joasia, ani Hortensja, ani nikt. Tylko majętne sieroty znajdują opiekunów. Panna Izabela, spostrzegłszy, że ojciec stopniowo odzyskuje siły i władzę nad sobą, powstała z klęczek i usiadła na szezlongu. Zatem, ojcze, jakąż rolę przeznaczasz temu panu? Spytała chłodno. Rolę? Powtórzył, przypatrując się jej uważnie. Rolę doradcy, przyjaciela domu, opiekuna tego mająteczku, jaki by ci pozostał. O, pod tym względem, ja go już dawniej oceniłam, jest to człowiek energiczny i przywiązany do nas. Zresztą mniejsza z tym, dodała po chwili. Jakże papo skończył z kamienicą? Mówię ci jak. Łotr Żyd dał 90 000, więc nam zostało 30. A że poczciwy Wokulski będzie mi płacił od tej sumy 10 000, 33%, wyobraź sobie. Jak to? 33? Przerwała panna Izabela. 10 000 to 10%. Ale gdzież znowu? 10 od 30 to znaczy 33%. Wszakże procent znaczy procentum za 100, rozumiesz? Nie rozumiem, odpowiedziała panna Izabela, potrząsając głową. Rozumiem, że 10 to znaczy 10, ale jeżeli w języku kupieckim 10 nazywa się 33, to niech i tak będzie. Widzisz, że nie rozumiesz. Zaraz wyjaśniłbym ci to, ale takim znużony, że się trochę prześpię. Może posłać po doktora? Spytała panna Izabela, podnosząc się z siedzenia. Boże, uchowaj! Zawołał pan Tomasz i zatrząsł rękoma. Niechbym się tylko wdał w doktorów, a z pewnością bym nie żył. Panna Izabela nie nalegała dłużej, ucałowała ojca w rękę i w czoło i poszła do swego buduaru, głęboko zadumana. Niepokój trapiący ją od kilku dni, jak się skończy licytacja, opuścił ją tak, że śladu nie zostało po nim. Więc mają jeszcze 10 000 rubli rocznie i 30 000 rubli gotówką. Zatem pojadą na wystawę paryską, potem może do Szwajcarii, a na zimę znowu do Paryża. Nie, na zimę wrócą do Warszawy, ażeby znowu otworzyć dom. I jeżeli znajdzie się jaki majętny człowiek, nie stary i nie brzydki, jak na przykład baron albo marszałek, wreszcie nie parweniusz i nie głupi, no głupi może sobie być, w ich towarzystwie mądrym jest tylko Ochocki, a i to dziwak. Jeżeli znajdzie się taki epuzer, panna Izabela zdecyduje się ostatecznie. Wyborny jest papa z tym Wokulskim, myślała panna Izabela, chodząc tam i na powrót po swoim gabinecie. Wokulski moim opiekunem. Wokulski może być bardzo dobrym doradcą, plenipotentem, zresztą opiekunem majątku, ale tytuł opiekuna może nosić tylko książę. Zresztą nasz kuzyn i dawny przyjaciel rodziny. Wciąż chodziła po pokoju tam i na powrót ze skrzyżowanymi na piersiach rękoma i nagle przyszło jej na myśl, skąd ojciec tak dziś rozczulił się nad Wokulskim. Jaką czarodziejską siłą ten człowiek, pozyskawszy całe jej otoczenie, obecnie zdobył już ostatnią pozycję ojca. Ojciec, pan Tomasz Łęcki, płakał. On, z którego oczu od śmierci matki nie stoczyła się ani jedna łza. Muszę jednak przyznać, że jest to bardzo dobry człowiek, rzekła w sobie. Rossi nie byłby tak zadowolony z Warszawy, gdyby nie troskliwość Wokulskiego. No ależ moim opiekunem, nawet w razie nieszczęścia, nie będzie. Co do majątku, owszem, niech nim rządzi, ale opiekunem? Ojciec musi być ogromnie osłabiony, jeżeli wpadł na podobną kombinację. Około 6 wieczorem panna Izabela, będąc w salonie, usłyszała dzwonek z przedpokoju, a potem niecierpliwy głos Mikołaja. Mówiłem jutro przyjść, bo dziś pan chory. Co ja zrobię, kiedy pan jak ma pieniądze, to jest chory, a jak jest zdrów, to nie ma pieniędzy? Odpowiedział inny głos, nieco zacinający z żydowska. W tej chwili rozległ się w przedpokoju szelest kobiecej sukni i wbiegła panna Florentyna, mówiąc: cicho, na Boga cicho, niech pan Szpigelman przyjdzie jutro. Przecież pan Szpigelman wie, że są pieniądze. Właśnie ja dlatego dzisiaj przychodzę już trzeci raz, a jutro przyjdą inni i ja znów będę czekał. Krew uderzyła do głowy pannie Izabeli, która, nie zdając sobie sprawy z tego, co robi, nagle weszła do przedpokoju. Co to jest? Zapytała panny Florentyny. Mikołaj wzruszył ramionami i na palcach wyszedł do kuchni. To ja jestem, panno hrabianko, Dawid Szpigelman, odpowiedział niewielki człowiek z czarnym zarostem i w czarnych okularach. Ja do pana hrabiego przyszedłem na mały interes. Kochana Belu? Odezwała się panna Florentyna, chcąc wyprowadzić kuzynkę. Ale panna Izabela wyrwała się jej z rąk i, zobaczywszy, że gabinet ojca jest wolny, kazała tam wejść Szpigelmanowi. Zastanów się, Belu, co robisz? Upominała ją panna Florentyna. Chcę raz dowiedzieć się prawdy, rzekła panna Izabela. Zamknęła drzwi gabinetu, siadła na fotelu i, patrząc w okulary, Szpigelmanowi zapytała: jaki interes ma pan do mego ojca? Przepraszam pannę hrabiankę, odpowiedział przybysz, kłaniając się. To jest bardzo mały interes, ja tylko chcę odebrać moje pieniądze. Ile? Zbierze się może z 800 rubli. Dostanie pan jutro. Przepraszam pannę hrabiankę, ale ja już od pół roku co tydzień dostaję same tylko jutro, a nie widzę ani procentu, ani kapitału. Panna Izabela poczuła brak oddechu i ściskanie serca. Wnet jednakże zapanowała nad sobą. Pan wiesz, że ojciec mój odbiera 30 000 rubli. Prócz tego, mówiła sama, nie wiedząc dlaczego, będziemy mieli 10 000 rocznie. Pańska sumka przepaść nie może, chyba pan rozumie. Skąd 10? Spytał Żyd i zuchwale podniósł głowę. Jak to skąd? Odparła oburzona. Procent od naszego majątku. Od 30 000? Wtrącił Żyd z uśmiechem, myśląc, że go chcą wyprowadzić w pole. Tak. Przepraszam, pannę hrabiankę, ironicznie odparł Szpigelman. Ja dawno robię pieniędzmi, ale takiego procentu nigdy nie widziałem. Od 30 000 pan hrabia może mieć 3 000 i jeszcze na bardzo niepewnej hipotece. Ale co mnie do tego? Mój interes jest, żebym ja odebrał moje pieniądze, bo jak jutro przyjdą inni, to oni znowu będą lepsi od Dawida Szpigelmana, a jak pan hrabia resztę odda na procent, to ja będę musiał czekać rok. Panna Izabela zerwała się z fotela. Więc ja pana zapewniam, że jutro dostaniesz pieniądze, zawołała, patrząc na niego z pogardą. Słowo? Spytał Żyd, delektując się w duszy jej pięknością. Słowo daję, że jutro będziecie wszyscy spłaceni, wszyscy, i to co do grosza. Żyd ukłonił się do ziemi i cofając się tyłem opuścił gabinet. Zobaczę, jak panna hrabianka dotrzyma słowa, rzekł na odchodnym. Stary Mikołaj znowu był w przedpokoju i z taką gracją otworzył drzwi Szpigelmanowi, że ten już z sieni zawołał. Co się pan tak rozbijasz, panie kamerdyner? Blada z gniewu panna Izabela biegła do sypialni ojca. Zastąpiła jej drogę panna Florentyna. Dajże spokój, Belciu, mówiła składając ręce. Ojciec taki chory. Zapewniłam tego człowieka, że wszystkie długi będą spłacone i muszą być spłacone, choćbyśmy mieli nie jechać do Paryża.
0: Słuchaj wszystkich części lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.

0: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
5: Została ostatnia reklama.
6: Kiedyś na wizytę do urzędu szedłem w ciemno. Dziś rezerwuję ją przez internet. Korzystam z platformy Moja Warszawa, Mobi Wawy i Warszawa 19115. Nauczyłem się tego podczas pierwszej edycji projektu Nowoczesny Senior w Warszawie. Teraz rusza druga edycja, więc czas na ciebie, by zacząć korzystać z miejskich e-usług. Spokojnie, wszystko wyjaśnią i wytłumaczą na bezpłatnych szkoleniach. Cyfrowa Warszawa. Poznaj ją krok po kroku. Więcej na digitalfestival.pl.
7: Reklama.
8: Specjalna narada u premiera po ostatnich atakach w szkołach. Potem prezydent USA chwalący Putina i goniący Zełenskiego. Powiemy też o okrągłych urodzinach pewnej trasy szybkiego ruchu.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
8: Marcin Krzemiński. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ruszyła kilka minut temu specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb z inicjatywy premiera Donalda Tuska. Spotkanie zostało zwołane w związku z aktami przemocy w ostatnich dniach w szkołach na Mazowszu i falą dezinformacji. A wczoraj, przypomnę, miał też miejsce atak w szkole dla dorosłych na warszawskiej Pradze Południe. 21-latka zaatakowała ostrym narzędziem 3 kobiety.
9: Osoby poszkodowane to jest jedna osoba, 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi przedramienia w stanie niezagrażającym życiu.
8: Mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski. Napastniczkę obezwładnił pracownik placówki. Nie wiadomo, jakie były jej motywy, ale służby nie łączą tego ataku z tymi, których dopuszczali się w ostatnich dniach nastoletni uczniowie. Donald Trump chwali Władimira Putina i krytykuje Władimira Zełenskiego. Prezydent USA powiedział, że podczas ostatniej rozmowy telefonicznej z przywódcą Rosji usłyszał od niego, że chciałby zakończyć wojnę w Ukrainie. Prezydent Putin bardzo chciałby, żeby doszło do rozwiązania konfliktu. Poza tym uwalnia dużo paliwa dla świata. To coś dobrego i to po bardzo niskiej cenie. Trump powtórzył, że w Ukrainie powinny się odbyć wybory prezydenta. Ocenił też, że gdyby Zełenski wcześniej zgodził się na porozumienie, byłoby ono dużo lepsze. Oskarżył też Ukrainę, że atakując rafinerię w Rosji chce przysparzać problemów światu. Od poniedziałku do piątku w województwie mazowieckim odbywać się będą ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Uruchamiane będą syreny alarmowe, będą przez minutę emitowały ciągły dźwięk. Ma to służyć sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Urzędnicy apelują o zachowanie spokoju. Na koniec jeszcze polskie drogi i ich historia. Pół wieku temu, 11 października 1976 roku, otwarto Gierkówkę, czyli trasę szybkiego ruchu Warszawa-Katowice. Miała być częścią większego autostradowego planu, no ale ostatecznie na sieć bezkolizyjnych dróg przyszło nam poczekać wiele lat.
10: Radio Pogoda.
5: Pogoda.
8: Więcej słońca niż wczoraj, ale będzie też przelotnie padał deszcz. Najbardziej intensywnie na południowym wschodzie. Na termometrach na ogół od 12 do 15 stopni.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Z biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
1: Właśnie pan Tomasz w pantoflach i bez surduta zwolna przechadzał się po sypialni, kiedy weszła córka. Spostrzegła, że ojciec wygląda bardzo mizernie, że ma obwisłe ramiona, obwisłe siwe wąsy, obwisłe powieki i jest pochylony jak starzec, ale uwagi te powstrzymały ją tylko od wybuchu, nie zaś od załatwienia interesu. Przepraszam cię, Belu, że mnie widzisz w takim negliżu. Cóż się stało? Nic, ojcze, odparła hamując się. Był tu jakiś Żyd. A, pewnie ten Szpigelman. Dokuczliwa bestia jak komary w lesie, zawołał pan Tomasz, chwytając się za głowę. Niech jutro przyjdzie. Właśnie przyjdzie, on i inni. Dobrze, bardzo dobrze, dawno już myślałem załatwić ich. No, chwała Bogu, że ochłodziło się chociaż trochę. Panna Izabela była zdumiona spokojem ojca i jego złym wyglądem. Zdawało się, że od południa przybyło mu kilka lat wieku. Usiadła na krześle i oglądając się po sypialni spytała jakby od niechcenia. Dużo im pa powinien? Niewiele, drobiazg, parę tysięcy rubli. To są te pieniądze, o których mówiła ciotka, że je ktoś w marcu wykupił? Pan Łęcki stanął na środku pokoju i strzeliwszy palcami zawołał. A bodajże cię, o tamtych na śmierć zapomniałem. Zatem mamy więcej długów niż parę tysięcy? Tak, tak, trochę więcej. Myślę, że 5 do 6 tysięcy. Poproszę poczciwego Wokulskiego, to mi to załatwi. Panna Izabela mimo woli wstrząsnęła się. Szpigelman mówił, rzekła po chwili, że od naszej sumy nie można mieć 10 tysięcy rubli procentu. Najwyżej 3 tysiące i to na niepewnej hipotece. Ma rację, na hipotece, ale przecież handel to nie hipoteka. Handel może dać 30 od 30, ale... A skąd Szpigelman wie o naszym procencie? Spytał pan Tomasz, zamyśliwszy się nieco. Ja mu powiedziałam niechcący, tłumaczyła się zarumieniona panna Izabela. Szkoda, żeś mu to powiedziała. Wielka szkoda. O takich rzeczach lepiej nie mówić. Czy to co złego? Szepnęła. Złego? No nic złego, mój Boże, ale zawsze lepiej, gdy ludzie nie znają ani wysokości, ani źródła dochodów. Baron, wreszcie sam marszałek, nie mieliby reputacji milionerów i filantropów, gdyby znano wszystkie ich sekreta. Dlaczegoż to, ojcze? Dziecko jeszcze jesteś, mówił nieco zakłopotany pan Tomasz. Jesteś idealistka, więc mogłoby cię to zrazić do nich, ale masz przecie rozum. Baron, widzisz, utrzymuje jakąś spółkę z lichwiarzami, a fortuna marszałka urosła głównie ze szczęśliwych pogorzeli, no i trochę z handlu bydłem w czasie wojny sewastopolskiej. Więc tacy są moi konkurenci, szepnęła panna Izabela. To nic nie znaczy, Belu, mają pieniądze i duży kredyt, a to główna rzecz, uspokajał ją pan Tomasz. Panna Izabela potrząsnęła głową, jakby chcąc odpędzić przykre myśli. Więc my, papo, już nie pojedziemy do Paryża. Dlaczego, moje dziecko, dlaczego? Jeżeli papo zapłaci 5 albo 6 tysięcy tym Żydom... O, to się nie lękaj, poproszę Wokulskiego, ażeby wystarał mi się o taką sumę na 6 albo na 7% i będziemy płacili na jej rzecz jakieś 400 rubli rocznie. No, a mamy przecie 10 tysięcy. Panna Izabela zwiesiła głowę i cicho przebierając palcami po stole dumała. Czy... Ty, ojcze, rzekła po namyśle, nie obawiasz się Wokulskiego? Ja? Krzyknął pan Tomasz i pięściami uderzył się w piersi. Ja obawiam się Joasi, Hortensji, nawet naszego księcia i zresztą ich wszystkich razem, ale nie Wokulskiego. Gdybyś widziała, jak on dziś obcierał mnie wodą kolońską, a z jaką trwogą patrzył na mnie, to najszlachetniejszy człowiek, jakiego spotkałem w życiu. On nie dba o pieniądze. Interesów na mnie robić nie może, ale dba o moją przyjaźń. Bóg mi go zesłał i jeszcze w chwili, w której zaczynam czuć starość, a może śmierć... I powiedziawszy to, pan Tomasz zaczął mrugać powiekami, z których znowu spadło mu kilka łez. Papo, ty jesteś chory, zawołała przestraszona panna Izabela. Nie, nie, to upał, irytacja, a nade wszystko żal do ludzi. Pomyśl tylko, był kto u nas dzisiaj? Nikt, bo myślą, żeśmy już wszystko stracili. Joanna boi się, żebym od niej nie pożyczył na jutrzejszy obiad. To samo baron i książę. Jeszcze baron, dowiedziawszy się, że zostało nam 30 000, przyjdzie tu dla ciebie, bo pomyśli, że choćby się z tobą ożenił bez posagu, to jednak nie będzie potrzebował wydawać pieniędzy na mnie. Ale uspokój się. Gdy usłyszą, że mamy 10 000 rubli rocznie, wrócą tu wszyscy, a ty znowu będziesz jak dawniej królowała w twoim salonie. Boże, jaki ja dziś jestem zdenerwowany, mówił pan Tomasz, obcierając załzawione oczy. Ja poślę po doktora, papo. Ojciec zamyślił się. To już jutro, jutro, do jutra, może mi samo przejdzie. W tej chwili rozległo się pukanie do drzwi. Kto tam? Co tam? Zapytał pan Tomasz. Pani hrabina przyjechała, odpowiedział z korytarza głos panny Florentyny. Joasia? Zawołał pan Tomasz z radosnym zdziwieniem. Wyjdźże do niej, Belciu, muszę się trochę ogarnąć. No, no, założę się, że już wie o 30 000. Wyjdźże, Belu Mikołaj! Zaczął kręcić się po sypialni, szukając rozmaitych części ubrania, a tymczasem panna Izabela wyszła do ciotki, już oczekującej na nią w salonie. Zobaczywszy pannę Izabelę, hrabina pochwyciła ją w objęcia. Jakiś dobry Bóg, zawołała, że zesłał wam tyle szczęścia. Cóż to? Podobno Tomasz wziął za kamienicę 90 000 i twój posag ocalony. Nigdy bym nie przypuszczała. Ojciec ciociu spodziewał się wziąć więcej i tylko jakiś Żyd, nowonabywca, odstręczył konkurentów. Odpowiedziała trochę urażona panna Izabela. A, moje dziecko, że też nie przekonałaś się jeszcze o niepraktyczności ojca. On może wyobrażać sobie, że dom wart był miliony. A ja swoją drogą wiem, od ludzi kompetentnych, że co najwyżej wart jest 70 000 parę. Przecież co dzień od kilku dni sprzedają się kamienice z licytacji. Wiadomo, jakie są i co za nie płacą. Zresztą nie ma o czym mówić. Ojciec niech wyobraża sobie, że go oszukano, a ty, Belu, módl się za zdrowie tego Żyda, który dał wam 90 000. Ale a propos, wiesz, że Kazio Starski wrócił? Silny rumieniec wystąpił na twarz panny Izabeli. Kiedy? Skąd? Zapytała zmieszana. Obecnie z Anglii, dokąd przyjechał prosto z kin. Zawsze piękny i obecnie jedzie do babki, która zdaje się odda mu majątek. To w sąsiedztwie cioci? Właśnie o tym chcę mówić. Ogromnie dopytywał się o ciebie, a ja, będąc przekonana, że już chyba wyleczyłaś się ze swych kaprysów, radziłam mu, ażeby was jutro odwiedził. Jak to dobrze, zawołała uradowana panna Izabela. A widzisz, odpowiedziała hrabina, całując ją, ciotka zawsze o tobie myśli. Dla ciebie jest to wyborna partia, którą tym łatwiej będzie zrobić, że Tomasz ma kapitalik, który powinien mu wystarczyć, a Kazio coś słyszał o zapisie ciotki Hortensji dla ciebie. No, przypuszczam, że Starski jest trochę zadłużony. W każdym razie to, co mu zostanie z majątku babci, z tym, co ty możesz wziąć po Hortensji, powinno by wam na jakiś czas wystarczyć, a później zobaczymy. On ma jeszcze stryja, ty masz mnie, więc wasze dzieci nie doznają biedy. Panna Izabela w milczeniu ucałowała ręce ciotki. W tej chwili była tak piękna, że hrabina, schwyciwszy ją w objęcia, pociągnęła do lustra i śmiejąc się rzekła. No proszę cię, tylko mi jutro tak wyglądaj, a przekonasz się, że w sercu Kazia odnowią się zabliźnione rany. Choć szkoda, żeś go wtedy odrzuciła. Mielibyście dziś ze 100 albo 150 000 rubli więcej. Wyobrażam sobie, że ten biedny chłopak z rozpaczy musiał bardzo wydawać pieniądze. Ale, dodała hrabina, czy prawda, że chcecie jechać z ojcem do Paryża? Mamy zamiar. Proszę cię, Belu, upominała ją ciotka, tego nie rób. Ja właśnie chcę wam zaproponować, ażebyście u mnie spędzili tę resztkę lata. I musisz to zrobić, choćby ze względu na Starskiego. Pojmujesz, że młody chłopak na wsi będzie się nudził, będzie marzył. Możecie widywać się co dzień, a w takich warunkach najlepiej będzie przywiązać go, a nawet zobowiązać. Panna Izabela zarumieniła się mocniej niż poprzednio i spuściła piękną głowę. Ciociu, szepnęła. A moje dziecko, tylko nie baw się ze mną w dyplomatkę. Panna w twoim wieku już powinna wyjść za mąż, a nade wszystko nie powtarzać dawnych błędów. Kazio jest wyborną partią. Nieprędko sprzykrzy ci się, no a gdyby się sprzykrzył, to Już będzie mężem i na wiele rzeczy musi być pobłażliwym, tak jak i ty dla niego. Gdzież ojciec? Ojciec trochę niezdrów. Wielki Boże, chyba zanadto wzruszyło go niespodziewane szczęście. Ojciec właśnie zachorował z gniewu na tego Żyda. On wiecznie w złudzeniach, odparła hrabina, podnosząc się z kanapy. Wstąpię do niego na chwilę i pogadam o waszych wakacjach. Co zaś do ciebie, Belu, spodziewam się, że potrafisz skorzystać z czasu.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla Ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Po półgodzinnej i poufałej konwersacji z panem Tomaszem hrabina pożegnała siostrzenicę, jeszcze raz polecając jej Starskiego. Około 9:00 pan Tomasz wbrew zwyczajowi poszedł spać, a panna Izabela wezwała do swego pokoju na rozmowę kuzynkę Florentynę. Wiesz, Floro, rzekła siadając w półleżącej pozycji na szezlongu, powrócił Kazio Starski i jutro ma być u nas. Aha, szepnęła panna Florentyna, jakby wypadek ten był jej już wiadomy. Więc nie gniewa się? Spytała, akcentując ostatni frazes. Zapewne, zresztą nie wiem,

0: Roześmiała się. Ach, pamiętam. Rzeczywiście tak mi się wówczas zdawało. Dziś jednak, kiedym go poznała trochę lepiej, widzę, że nie należy do tej kategorii ludzi, których można się lękać. Uwielbia mnie po cichu, to prawda, ależ tak samo będzie mnie uwielbiał nawet wówczas, gdybym wyszła za mąż. Wielbicielom tego, co Wokulski gatunku, wystarcza spojrzenie, uścisk ręki. Czy jesteś tego pewna?
1: Najzupełniej. Zresztą przekonałam się, że to, co wydawało mi się sidłami z jego strony, jest tylko interesem.
0: Ojciec pożycza mu 30 000 rubli i kto wie, czy wszystkie jego zabiegi nie do tego były skierowane.
1: A jeżeli jest inaczej? Zapytała panna Florentyna, ciągle bawiąc się obszyciem swego stanika.
0: Moja droga, dajże spokój, oburzyła się panna Izabela. Co ci na tym zależy, ażeby psuć mi humor?
1: Tyś to powiedziała, że ci ludzie umieją cierpliwie czekać, usidlać, nawet wszystko ryzykować i łamać.
0: Ale nie Wokulski.
1: Przypomnij sobie barona.
0: Baron obraził go publicznie,
1: a ciebie przeprosił.
0: Ach, Floro, proszę cię, nie dręcz mnie, wybuchnęła panna Izabela. Gwałtem chcesz zrobić demona z kupczyka, może dlatego, że tyle straciliśmy na kamienicy, że ojciec jest chory i że Starski wrócił.
1: Panna Florentyna zrobiła gest, jakby chcąc jeszcze coś powiedzieć, ale pohamowała się.
0: Dobranoc, Belu, rzekła. Może teraz masz rację.
1: I wyszła.
0: Przez całą noc śnił się pannie Izabeli Starski jako mąż, Rossi jako pierwszy platoniczny kochanek, Ochocki jako drugi, a Wokulski jako plenipotent ich majątku. Dopiero około 10 rano obudziła ją panna Florentyna, donosząc, że przyszedł Szpigelman i jeszcze jeden Żyd.
1: Szpigelman?
0: Ach, prawda, zapomniałam o nim. Powiedz mu, niech przyjdzie później. Czy papo wstał?
1: Wstał od godziny. Mówiłam mu właśnie o Żydach, a on prosi cię, ażebyś napisała list do Wokulskiego.
0: Po co?
1: Żeby był łaskaw przyjść do nas w południe i uregulować rachunki tych Żydów.
0: Prawda, że Wokulski ma nasze pieniądze, rzekła panna Izabela, ale mnie pisać o tym do niego nie wypada. Napisz ty, Floro, w imieniu ojca. O, tu jest papier na moim biurku.
1: Panna Florentyna napisała żądany list, a tymczasem panna Izabela zaczęła się ubierać. Wiadomość o Żydach zrobiła na niej wrażenie zimnej wody, a myśl o Wokulskim zaniepokoiła ją.
0: Więc my naprawdę nie możemy obejść się bez tego człowieka? Mówiła w duszy.
1: No, jeżeli ma nasze pieniądze, to naturalnie musi spłacać nasze długi.
0: Bardzo go proś, rzekła do panny Florentyny, ażeby przyjechał jak najśpieszniej. Bo gdyby tych obrzydliwych Żydów zastał u nas Starski...
1: Zna on ich dawniej, aniżeli my, szepnęła Flora.
0: W każdym razie byłoby to okropne. Ty nie wiesz, jakim tonem przemawiał do mnie wczoraj ten...
1: Szpigelman, wtrąciła panna Florentyna.
0: O, to zuchwały Żyd.
1: Zapieczętowała list i wyszła z nim do przedpokoju, ażeby wyprawić czekających tam Żydów. Panna Izabela uklękła przed alabastrowym posążkiem Matki Boskiej, błagając ją, ażeby posłaniec zastał Wokulskiego w domu i ażeby Starski nie spotkał się u nich z Żydami.
0: Alabastrowa Matka Boska wysłuchała próśb panny Izabeli. W godzinę bowiem, przy śniadaniu, Mikołaj doręczył jej 3 listy. Jeden był od ciotki hrabiny. Zawiadamiała w nim, że dziś między 2 i 3 przyjdą do jej ojca lekarze na konsylium, że Kazio Starski wyjeżdża przed wieczorem i że może wpaść do nich lada chwila.
1: Pamiętaj, że droga Belciu, kończyła ciotka, postępować tak, ażeby chłopiec myślał o tobie przez drogę i na wsi, dokąd wy z ojcem za kilka dni musicie przyjechać. Ja już urządziłam się w ten sposób, że ani w Warszawie nie widział żadnej panny, ani na wsi nie spotka, prócz ciebie, Duszko, żadnej innej kobiety. Chyba poczciwą swoją babkę prezesową i jej mało interesujące wnuczki.
0: Panna Izabela lekko skrzywiła usta. Nie podobał jej się ten nacisk.
1: Ciotka tak mnie proteguje, rzekła do panny Florentyny, jakbym już straciła wszelką nadzieję. Nie podoba mi się to.
0: I w jej duszy nieco przyćmił się wizerunek pięknego Kazia Starskiego.
1: Drugi list był od Wokulskiego, który donosił, że będzie służyć o godzinie 1.
0: Na którą kazałaś przyjść Żydom, Floro? Spytała panna Izabela.
1: Na 1,

0: chwała Bogu, byle o tej porze nie wpadł do nas Starski, rzekła panna Izabela, biorąc do ręki trzeci list. Jakiś znajomy mi charakter? Dodała. Czyje to pismo, Floro? Czy nie poznajesz? Odpowiedziała panna Florentyna, spojrzawszy na kopertę. Krzeszowskiej. Rumieniec gniewu wystąpił na twarz panny Izabeli. Ach, prawda, zawołała, rzucając list na stół. Proszę cię, Floro, odeślij to i dopisz na wierzchu nieczytane. Czego ona od nas chce, ta szkaradna kobieta? Łatwo możesz się dowiedzieć, szepnęła panna Florentyna. Nie, nie i nie, nie chcesz żadnych listów od tej nieznośnej baby, pewnie znowu jakaś szykana, bo ona nic innego nie pisuje. Proszę cię, Floro, natychmiast odeślij ten list i... albo zresztą zobacz, co pisze. Ostatni raz przyjmę jej bazgraninę. Panna Florentyna powoli otworzyła kopertę i zaczęła czytać. Stopniowo na jej obliczu ciekawość ustąpiła miejsca zdziwieniu, a potem zmieszaniu. Nie wypada mi tego czytać, szepnęła, oddając list pannie Izabeli.
1: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przecen na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Została ostatnia reklama.
7: Kiedyś na wizytę do urzędu szedłem w ciemno. Dziś rezerwuję ją przez internet. Korzystam z platformy Moja Warszawa, Mobi Wawy i Warszawa 19115. Nauczyłem się tego podczas pierwszej edycji projektu Nowoczesny Senior w Warszawie. Teraz rusza druga edycja, więc czas na ciebie, by zacząć korzystać z miejskich e-usług. Spokojnie, wszystko wyjaśnią i wytłumaczą na bezpłatnych szkoleniach. Cyfrowa Warszawa. Poznaj ją krok po kroku. Więcej na digitalfestival.pl.
0: Reklama.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Droga Panno Izabelu, pisała baronowa. Wyznaję, że dotychczasowym postępowaniem mogłam zasłużyć na niechęć pani i ściągnąć na siebie gniew miłosiernego Boga, który tak troskliwie opiekuje się wami. Dlatego cofam wszystko, upokarzam się przed tobą, droga pani, i błagam, ażebyś mi przebaczyła. Bo czy nie jest dowód łaski nieba nad wami, choćby w zesłaniu wam tego Wokulskiego? Człowiek ułomny, jak inni, stał się narzędziem najwyższej ręki, ażeby mnie ukarać, a was wynagrodzić. Nie dość bowiem, że ranił mi w pojedynku męża, któremu również niech Bóg przebaczy wszystkie podłości, jakich się względem mnie dopuścił, ale jeszcze nabył kamienicę, w której zgasło moje ukochane dziecko i pewnie każe sobie płacić duże komorne. Wy zaś nie tylko patrzycie na moje klęski, ale jeszcze zyskaliście 20 000 rubli więcej, niż była warta kamienica. W zamian za moją skruchę, droga pani, racz wyrobić u wielmożnego Wokulskiego, który nie wiem, za co gniewa się na mnie, ażeby mi prolongował kontrakt na dalsze lata i nie wypędzał przesadnymi żądaniami z domu, gdzie moja jedyna córka skończyła życie. Należy to jednak robić ostrożnie, gdyż wielmożny Wokulski z niewiadomych mi powodów nie życzy sobie, ażeby o jego nabytku mówiono. Nie tylko zamiast sam kupić kamienicę, jak uczciwy człowiek, podstawił lichwiarza Szlangbauma, ale jeszcze ażeby nadpłacić 20 000 rubli nad moją sumę, sprowadził do sądu fałszywych licytantów. Dlaczego tak tajemniczo postępuje? Lepiej niż ja musicie wy wiedzieć, drodzy państwo, którzy podobno umieściliście u niego swój kapitalik. Mały on jest, ale przy łasce Bożej, która tak oczywiście czuwa nad wami, i znanej obrotności wielmożnego Wokulskiego, przyniesie zapewne procent, który wynagrodzi państwu gorycze ich dotychczasowego położenia. Polecając siebie sercu drogiej pani, a nasze obustronne stosunki niezawodnej sprawiedliwości boskiej, pozostaje zawsze wierną, choć pogardzaną ich kuzynką i uniżoną sługą. Krzeszowska. Czytając, panna Izabela była blada jak papier. Podniosła się od stołu, zwinęła list i podniosła rękę, jakby z zamiarem rzucenia go komuś w oczy. Nagle zdjęta strachem, chciała gdzieś uciec czy kogoś zawołać, lecz w tej chwili upamiętała się i poszła do ojca. Pan Łęcki w pantoflach i płóciennym szlafroku leżał na kanapie i czytał kuriera. Bardzo czule przywitał się z córką, a gdy usiadła, uważnie przypatrzył się jej i rzekł: czy światło złe w tym pokoju, czy mi się zdaje, że panienka jest nie w humorze? Jestem trochę rozstrojona. Właśnie uważam, ale to z gorąca, a powinnaś dziś, dodał grożąc jej z uśmiechem, powinnaś dziś, figlarko, dobrze wyglądać, bo ten Kazio, jak mówiła mi wczoraj ciotka, jest do wzięcia. Panna Izabela milczała. Ojciec prawił dalej: prawda, że chłopak trochę zbałamucony ciągłym lataniem po świecie, trochę zadłużony, ale młody, przystojny, no i szalał za tobą. Joasia ma nadzieję, że prezesowa utrzyma go na wsi przez parę tygodni, a reszta należy już do ciebie. I wiesz, może by to było nieźle. Nazwisko piękne, fortuna jakoś zlepi się z różnych kawałków. Przy tym człowiek światowy, bywalec, nawet rodzaj bohatera, jeżeli to prawda, że opłynął kulę ziemską. Miałam list od Krzeszowskiej, przerwała mu panna Izabela. No, cóż pisze ta wariatka? Pisze, że nasz dom kupił nie Szlangbaum, ale Wokulski i że za pomocą podstawionych licytantów dał za niego o 20 000 rubli więcej, aniżeli wart. Mówiąc to, zdławionym głosem patrzyła z trwogą na ojca, obawiała się jakiegoś wybuchu, ale pan Tomasz uniósł się tylko na kanapie i strzeliwszy palcami zawołał: czekaj, czekaj, wiesz, że to może być prawda? Jak to? Zerwała się z krzesła panna Izabela. Więc on śmiałby nam darować 20 000, a ojciec mówi o tym tak spokojnie? Mówię spokojnie, bo gdybym zaczekał ze sprzedażą, wziąłbym nie 90, ale 120 000. Ależ czekać nie mogliśmy, skoro kamienicę puszczono na licytację. To też, że nie mogliśmy czekać, straciliśmy, a Wokulski zyska, gdyż może czekać. Panna Izabela po tej uwadze nieco uspokoiła się. Więc papo nie uznaje w tym żadnego dobrodziejstwa z jego strony, bo wczoraj mówił papo o Wokulskim w taki sposób, jakby czuł, że jest przez niego oplątany. Ha, ha, ha, ha, roześmiał się pan Tomasz. Cudowna jesteś, nieoceniona. Wczoraj byłem trochę rozstrojony, nawet bardzo, i coś zaświtało mi w głowie, ale dzisiaj, ha, ha, niechże sobie wreszcie Wokulski przepłaca kamienicę. Od tego on kupiec, żeby wiedział, ile i za co płaci. Straci na jednym, zyska na drugim. Ja co najwyżej mogę mu tego nie brać za złe, że staje do licytacji mego majątku. Chociaż miałbym prawo podejrzewać jakiś nieczysty interes w takim na przykład podstawianiu szlangbauma. Panna Izabela serdecznie uściskała ojca. Tak, rzekła, papo ma rację. Nie umiałam tylko zdać sobie z tego sprawy. Takie podstawianie Żydów przy kupnie najjaśniej dowodzi, że ten pan, bawiąc się w przyjaźń, robi interesa. Naturalnie, potwierdził pan Tomasz. Czyliżbyś nie miała rozumieć tak prostej rzeczy? Niezły to może człowiek, ale zawsze kupiec. Kupiec? W przedpokoju rozległo się mocne dzwonienie. To pewnie on. Wyjdę, papo, i zostawię panów samych. Opuściła sypialnię ojca, lecz w przedpokoju zamiast Wokulskiego zobaczyła aż trzech Żydów głośno rozprawiających z Mikołajem i panną Florentyną. Uciekła do sali i przez myśl przebiegły jej wyrazy: Boże, dlaczego on nie przychodzi? W sercu jej kipiała burza uczuć. Panna Izabela, potakując zdaniom ojca, rozumiała jednak, że to nieprawda, co on mówi, że Wokulski nie zrobił na kamienicy interesu, ale stracił. I tylko dlatego, ażeby ich wydźwignąć z najfatalniejszej pozycji. Lecz przyznając to, czuła nienawiść. Podły, podły, szeptała, jak on śmiał. Tymczasem w przedpokoju Żydzi rozpoczęli formalną kłótnię z panną Florentyną. Oświadczyli, że nie ruszą się, dopóki nie dostaną pieniędzy, że panna hrabianka dała wczoraj słowo. A gdy Mikołaj otworzył im drzwi do sieni, poczęli mu wymyślać. To jest rozbój, to oszustwo. Pieniądze państwo umieją brać i wtedy umieją gadać, mój kochany panie Dawid. Ale jak przyjdzie... A to co znaczy? Odezwał się w tej chwili nowy głos. Żydzi umilkli. Co to jest? Co pan tu robisz, panie Szpigelman? Panna Izabela poznała głos Wokulskiego. Ja nic, spadam do nóg wielmożnego pana, my tylko za interesem do pana hrabi. Tłumaczył się zupełnie innym tonem przed chwilą hałaśliwy Szpigelman. Kazali nam państwo dziś przyjść po pieniądze, wtrącił inny Żyd. Właśnie panna hrabianka wczoraj dała słowo, że będziemy dziś spłaceni wszyscy i co do grosza. Będziecie, przerwał Wokulski. Jestem pełnomocnikiem pana Łęckiego i dziś o 6:00 załatwię z wami rachunki w moim kantorze. Nic nagłego, po co się wielmożny pan ma tak spieszyć, odparł Szpigelman. Proszę przyjść o 6:00 do mnie, a Mikołaj niechaj tu żadnych interesantów nie przyjmuje, kiedy pan chory. Rozumiem, wielmożny panie, a nasz pan czeka w pokoju sypialnym, odparł Mikołaj. Gdy zaś Wokulski odszedł, powypychał Żydów za drzwi, mówiąc: poszły parchy won. Ny, co się pan tak gniewa? Mruczeli bardzo zmieszani Żydkowie.
0: Słuchaj wszystkich części lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.

0: autopromocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
2: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: Nie.
1: Tak.
2: Tak? To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Dzisiaj o 10:00. Zapraszam. Robert Janowski.
0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, Robert Janowski, jest 10:00 i zaczynamy. Koncert życzeń niedzielny w Radiu Pogoda, a właściwie zaczniemy go po wiadomościach i po prognozie pogody.
3: Po ostatnich atakach specjalne spotkanie premiera z ministrami i służbami. Potem tragedia w Wielkopolsce, w wypadku zginęła rowerzystka. Będą też wybory w Krakowie i niezwykłe odkrycie w Warszawie.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
3: Marcin Krzemiński. Po ostatnich atakach w szkołach premier nie ma wątpliwości, to były działania spontaniczne.
5: Wynikające głównie z aktywności sieci. Odnotowujemy oczywiście wzrost fascynacji przemocą. To nie jest grupa zorganizowana. Mówimy o pewnej liczbie młodych ludzi, którzy są aktywni w internecie, aktywni jeśli chodzi o poszukiwanie treści nazistowskich.
3: Mówił Donald Tusk na porannej odprawie służb w kancelarii premiera. Jak przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, w ciągu ostatnich 3 dni skontrolowano 65 tysięcy placówek oświatowych. Zatrzymano też 117 osób.
6: W każdym tego typu przypadku prowadzone są czynności, ewentualnie sprawy kierowane są do prokuratury bądź do sądów rodzinnych. Te zatrzymane osoby to głównie osoby w wieku 13-19 lat, choć także zdarzały się osoby młodsze.
3: Kontrole trwają. Dziś okolice szkół i uczelni patrolować będzie nawet 10 tysięcy funkcjonariuszy. Jutro 20 tysięcy. Tragedia w Wielkopolsce. Młody kierowca potrącił autem 2 pochodzące z Ukrainy rowerzystki jadące poboczem drogi w Ziemińcu w powiecie grodziskim. W wyniku obrażeń zmarła 20-latka, druga z kobiet 27-latka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. 20-letni kierowca był trzeźwy, została mu pobrana krew. Do dalszych badań sprawą zajmuje się policja pod nadzorem prokuratora. 3 godziny temu ruszyła 2 tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Mierzą się w niej Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Wyborcy do godziny 21:00 będą głosowali w 454 obwodach na terenie miasta. Historyczne odkrycie na budynku w Warszawie. Robotnicy, skuwając tynk przy ulicy Puławskiej 48, odkryli znak Polski walczącej z czasów II wojny światowej. No, o znalezisku został poinformowany już konserwator zabytków. Kotwica zostanie wyeksponowana na ścianie budynku i stosownie zabezpieczona.
4: Radio Pogoda. Pogoda.
3: Maksymalnie 13 stopni w Wielkopolsce, 14 w Trójmieście, na Mazowszu i na Lubelszczyźnie, 15 na Mazowszu. Dużo słońca, ale będzie też padał deszcz, a na zachodzie i Pomorzu możliwe również burze.
4: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzień dobry Państwu, koncert życzeń, Robert Janowski. Swoje imieniny obchodzą dzisiaj, no nie zapomniałem dzisiaj od razu na początek, Aldona, Aleksandra, Brunon i Emil. Wszystkiego najlepszego dla Państwa. I przypomnę, czekam na Państwa życzenia, nie tylko dla dzisiejszych solenizantów, ale także jubilatów. Może chcecie dzisiaj komuś podziękować, docenić kogoś dla siebie ważnego. Więc dzwońcie zatem pod numer 22 444 4004. Nagrywajcie się albo piszcie do mnie po prostu na maila robert@radiopogoda.pl lub zostawcie życzenia na naszej stronie internetowej, na naszym formularzu radiopogoda.pl. Tam wszystko znajdziecie. A teraz zaśpiewa nam Roy Orbison. You got it.
4: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Marzenki zadzwonimy.
2: Halo?
1: Dzień dobry, Pani Marzenko. Robert Janowski, Radio Pogoda, koncert życzeń. I do tego koncertu życzeń przyszły życzenia dla Pani z okazji 36. rocznicy ślubu. Od twojego, Marzenko, osobistego męża Jacka.
2: Super, bardzo się cieszę.
1: 36 lat, panie Robercie, z moją ukochaną Marzenką. Żeby chodziła po różach, po prostu tak ma być w twoim życiu.
2: Dziękuję bardzo, jestem niesamowicie zaskoczona. No, ale nie, bardzo pozytywnie.
1: Nie robił ci Jacek takich niespodzianek nigdy wcześniej?
2: Robił. No nie. Tak, że aż tak to nie.
1: Patrz, jak go wzięło po tych 36 latach.
2: Tak, cieszę się bardzo.
1: No co, każdy by się cieszył, fajnie. No super. Zobacz, jaka niespodzianka. 36, gdzie mieszkacie, powiedz, Marzenka?
2: W Lubiczu koło Torunia.
1: No, bliziutko mamy do siebie.
2: Tak.
1: Blisko do Warszawy.
2: Tak,
1: tam zawsze
2: tak
1: byliście? Czy gdzieś wędrowaliście po świecie wcześniej?
2: Nie, tylko tam.
1: Tylko tu.
2: Mhm. Jest nam tam dobrze.
1: Jak się poznaliście?
2: Na jakiejś imprezie chyba w młodości. Coś takiego.
1: Na imprezie w młodości. Całe szczęście, że tam poszłaś, co?
2: Tak.
1: I że tam był Jacek. No i
2: to tak miało być.
1: No to żebyś wiedziała. Tak miało być. To już się nikogo... Nie, to już co ja mówię, o zamianach jakichś, po prostu tak,
2: nie,
1: tak
2: nie,
1: to z góry wyszło i tak ma być. Tak, tego się trzymam.
2: Tak, dokładnie tak. No najważniejsze, żeby trafić na tą właściwą osobę.
1: No to masz szczęście, nie? A i Jacek też ma szczęście.
2: Ogromne.
1: No, skoro on takie życzenia, no to też z miłości przecież zrobiła, nie tam...
2: Na pewno.
1: Nieformalnie. Niech wam się wiedzie, Marzenko.
2: Dziękuję bardzo.
1: Jeszcze wielu lat szczęśliwych wam życzymy.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję.
1: Serdeczne życzenia, to śpiewa Edward Hulewicz.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I teraz Basia coś nagrała. Posłuchamy sobie.
2: Kochanej żonie z okazji imienin życzę wszystkiego najlepszego. Życzenia przesyłają również wnuczek Karolek, wnuczka Magdusia, no i dwie wspaniałe córy, Agusia i Kasia.
1: Koniec. No szkoda, że nie znam imienia pani ani pana. Ale wiem, że zwariowany dziadek, więc no, wnuczki zostały wymienione. No to musicie się państwo, jak słuchacie, domyśleć, o kogo chodziło. No to tak już wiecie, jakie elementy powinny być, tak, przy nagrywaniu się na sekretarkę. No ale tak czy inaczej, serdecznie pozdrawiamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
6: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
7: Została ostatnia reklama.
8: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz do Anny zadzwonię.
2: Halo.
1: Dzień dobry Pani Aniu. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, bo mam dla Pani życzenia z okazji czwórki z przodu. Haha, gratuluję.
2: Tak.
1: To Twój brat Darek nie zapomina, nie
2: tak,
1: zapomniał o tym.
2: Tak, mój brat Dariusz, tak.
1: Może niepotrzebnie podkreślał, co?
2: Nie, no potrzebnie, fajny wiek.
1: No bardzo. Czyli już ile dni doświadczasz tej czterdziestki?
2: Drugi dzień.
1: A, jejku, na świeżutko no. Masz.
2: Tak, świeżutko.
1: Była jakaś impreza taka specjalna?
2: Nie, raczej rodzinny taki obiad i tyle. W gronie rodzinnym.
1: No to już jesteś duża, no, trochę, Anka.
2: No trochę mi się urosło, podrosło.
1: Wreszcie. I mądrość.
2: Można powiedzieć, że dojrzały wiek.
1: Tak, fajny. Kochana Anno, pisze Twój Dariusz. Wszystkiego najlepszego z okazji 40 urodzin. Spokoju ducha Ci życzy, dumy z dzieci, spokoju serca i Twojego ducha też, żebyś... A Ty jesteś niespokojny duch?
2: No trochę. Cierpliwy.
1: Ale to fajne.
2: Jak to Anki.
1: Tak? A Twój mąż co na to?
2: No też chyba szczęśliwy, zadowolony, że już czwórka z przodu. Dogoniłam go.
1: Ale czy szczęśliwy, że Cię nosi?
2: Czy szczęśliwy, że mnie nosi? No powiedzmy.
1: Powiedzmy. A dzieci już duże macie?
2: 6 i 14 lat.
1: Nie, to ten mały, to malutki, to super. To zerówka, szkoła zaraz podstawowa.
2: Tak, zerówka,
1: zacznie.
2: Czwórka.
1: No mhm. No to coś, to ciągle masz co robić, co, Ania?
2: No, nie ma nudy.
1: Nie ma.
2: Nie ma nudy.
1: Słuchaj, ale jak będą duże, to powiem Ci, doświadczenia też nie będzie nudy, wiesz?
2: No. Przypominają mi się słowa rodziców. Właśnie.
1: No właśnie, no. Ale no to doświadczenie, no nic tam. No i żyjcie sobie szczęśliwie, Anusia.
2: No dziękuję bardzo.
1: Wszystkiego
2: dziękuję.
1: Ci dobrego życzę, ponieważ już wiem, co to znaczy mieć czwórkę z przodu, nawet sporo więcej. Im jestem starszy, tym jest fajniej.
2: Właśnie, też chyba to doświadczam.
1: No. Tak trzymajmy.
2: No,
1: buziaczki.
2: Super.
1: Trzymaj się.
2: Dziękuję ślicznie za życzenia.
1: Pa, pa. No to teraz ładna piosenka, którą śpiewał Bogusław Metz. Na pozór nic nie było w niej.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz mam życzenia dla mamy Kasi, od jej córki Paulinki. Mamusiu kochana, magiczny dzień twoich urodzin w pełni księżyca, nasza gwiazdo i opoko. Życzymy ci z tej okazji tylko pogodnych dni, dużo uśmiechu, pogody ducha. Niech słońce przegoni złe i szare chmury i noś zawsze głowę do góry. Kochamy cię, dzieci twoje, Maciej i Paulinka, mamusia. Wspaniale, pani Kasiu. Pozdrawiamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz NestBank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. NestBank. Siła przedsiębiorców.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Panie Pascalu.
6: Tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew. Ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.

0: przed.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.

0: tylko pogodnie i tylko słonecznie. Pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda. Łukasz Lewandowski.
1: Była zła, gdy zatrzasnął drzwi.

0: reklama.
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mam, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
1: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
9: Została ostatnia reklama.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
12: Jest niedzielne przedpołudnie, jeszcze w Radiu Pogoda trwa sobie niedzielny koncert. Za chwilę rozpoczniemy kolejną jego godzinę. Teraz wiadomości i prognozę pogody poproszę.
13: Służby nie potwierdzają, by za falą przemocy w szkołach stał obcy wywiad. Hubert Hurkacz w 1/8 finału turnieju w Szanghaju. Będzie też o podróżach mieszkańców Unii Europejskiej.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
13: Marcin Krzemiński. Służby nie potwierdzają, by za falą przemocy w szkołach stał obcy wywiad. Analiza zdarzeń z ostatniego tygodnia nie wykazała inspiracji ze strony państwowego aktora. Tak mówiła podczas odprawy u premiera wiceszefowa ABW pułkownik Małgorzata Żochowska. Zastrzegła jednak, że nie można wykluczyć wykorzystania napięcia społecznego do innych celów.
15: Nie można wykluczyć, że takie narastające napięcie społeczne i eskalacja społeczna, którą sami podgrzewamy i podgrzewały grupy nasze i młodzieżowe, rodzicielskie, może spowodować, że będzie to wykorzystane do innych celów, do destabilizacji państwa. Więc apelujemy o to, żeby był po prostu spokój i w tych tematach.
13: Premier zapowiedział utrzymanie dalszych kontroli wzmożonych policyjnych patroli w szkołach w kolejnych dniach. Jutro w Sądzie Okręgowym w Kaliszu ma rozpocząć się ponowny proces policjanta Sławomira L., który w 2019 roku śmiertelnie postrzelił w Koninie 21-letniego Adama C. Poprzedni wyrok uchylił sąd apelacyjny w Łodzi. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału turnieju w Szanghaju. Po zaciętej walce pokonał Chińczyka Idzu 6-2, 3-6, 6-3. Kolejnym rywalem Hurkacza będzie albo rozstawiony z numerem 7 Amerykanin Frances Tiafoe, albo Hiszpan Alejandro Davidowicz Fokina. Przypomnę, że Hurkacz turniej w Szanghaju wygrał w 2023 roku. Piłkarze Ekstraklasy wrócili na boiska po 3-tygodniowej przerwie związanej z meczami reprezentacji. Niemniej mistrz Lech oraz wicemistrz i lider Górnik nie straciły formy. W meczach 10. kolejki poznański zespół wygrał we Wrocławiu ze Śląskiem 4-1, na Zabrzanie pokonali w Białymstoku Jagiellonie 3-1. Na koniec jeszcze podróże małe i duże. Mieszkańcy Unii Europejskiej wydali w ubiegłym roku więcej na podróże zagraniczne niż krajowe, mimo że znacznie częściej wybierali wyjazdy we własnych państwach. Wynika z danych Eurostatu. Na wyjazdy zagraniczne przeznaczyli blisko 379,5 miliarda euro, a na krajowe nieco ponad 266 miliardów euro.

0: Pogoda.
1: Zachmurzenie duże, większe przejaśnienia, ale i też przelotny opad deszczu, a na zachodzie i Pomorzu może zagrzmieć. Na termometrach 13 stopni w Wielkopolsce, 14 w Trójmieście, na Śląsku i na Lubelszczyźnie, 15 na Mazowszu.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Na początku, proszę Państwa, chciałbym przeczytać wiadomość od pani Aleksandry, która pozdrawia serdecznie sąsiadów z jej ulicy, szczególnie Krysię i Staszka. I życzymy wszystkim spokojnej niedzieli, dobrej kawki, smacznego obiadku, właśnie niedługo. I żeby pogoda dopisała, a jak już będzie po obiedzie, to koniecznie spacerek, żeby spalić trochę kalorii. No, żeby tylko pogoda sprzyjała na taki spacerek. A, zresztą wszystko jedno, jaką pogodę. No dobrze, jestem za, chociaż będę w pracy do 14, więc być może jakieś popołudniowe, jak będzie ładnie, spacerek, żeby poszurać liśćmi pod stopami, pod butami. Lubię to. Partita teraz i głowa do góry.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tu mam od Mariusza dla Asi. Mąż dla żony pisze tak. Słuchajcie, na koniec, bo tutaj mam pewien dylemat. Kochanej żonie Asieńce dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń, 100 lat. I koniec. W krótkich żołnierskich słowach pan Mariusz załatwił sprawę. I teraz jest tak. Przysyła kochający mąż Misiu. PS, kocham cię. I teraz nie wiem właśnie, gdzie przestawić, czy przecinek czasami nie powinien być. Przesyła kochający mąż Misiu, kocham cię. Czy jednak, czy on jest misiem, czy ona jest misiem? Teraz cholera, co ja mam z tym zrobić? Przesyła kochający mąż Misiu. Misiu, kocham cię. Chyba to drugie, nie? Zostawmy to, że to druga wersja, a jesienną dziewczynę zaśpiewa Kalina Jędrusik i Jeremi Przybór.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Z tej drogi, którą przeszło za wiosną swoją lato, nie patrzę już na przeszłość, przed siebie patrzę za to, ze wzrokiem na zakręcie, za którym jest już jesień. Wciąż czekam nieugięcie, że ona mi przyniesie jesienną dziewczynę.

0: Wyciągnę ręce do niej, by tak nie przeszła mimo, bo ma we włosach promień, przy którym jaśni zimą.
1: Bo zachód już w niuansach czerwieni gaśnie.

Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz czas na wiadomości z mojego maila. Szanowny panie Robercie, dziękuję. Słucham radia i słucham. I tak zbieram się od kilku miesięcy, by napisać w sprawie życzeń dla mamy. Mama jest w Sokolicy, w DPS-ie. Tej Sokolicy na Mazurach. I pewnie słucha. O, to wspaniale. Pozdrawiam panią. Kochana mamo, bardzo chciałam ci podziękować za odwiedzanie mnie w Suwałkach, na Ojomie, w Owińskach, w internacie i gdy byłam w poznańskim szpitalu po operacji. Tyle kilometrów zrobiłaś do mnie. Nie do wiary. Gdyby nie twój upór i negocjacje z lekarzami, to pewnie by mnie nie było. Ale jestem i bardzo cię kocham. Malina Marta podpisała się dla mamusi. Ojejku, widzicie jak to dobrze mieć kogoś blisko i móc na kimś polegać. A to tylko takie wsparcie rodzica można życie uratować. Wspaniałe, pięknie. Żyjcie zdrowo, dziewczyny.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz. Reklama.
2: Taki pech, to się zdarza, może raz na 100 lat znam.

0: Miałe wakacje. Szczere przyjęcie naszej rodziny i pokazania wam, nam, piękna i historii waszej Normandii. A to, czyli nasi, tam się wyprowadzili i zamieszkają. Lucia i Fabian w Normandii. Zwiedziliśmy dzięki wam wszystkie miejsca walk aliantów. No, słynne lądowanie, desant w Normandii, który odmienił albo przyspieszył koniec II wojny światowej. Cmentarz żołnierzy polskich, amerykańskich, brytyjskich, kanadyjskich, muzea. Bardzo wam dziękuję. To był niezwykły czas. Lucia i Fabian. Louis Armstrong zaśpiewa. Mimo wszystko. What a wonderful world.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz Basia nagrała fajną rzecz. Zawsze nagrywa fajne rzeczy.
2: Dzień dobry, panie Robercie. Proszę o przekazanie serdecznego podziękowania pani Marcie za pomoc przejścia przez ulicę koło banku w Będzinie i wodę i bułkę, którą kupiła za własne pieniądze, nie chcąc zwrotu kasy. W pomocy wejścia do autobusu dnia 16.09.26 roku serdecznie pozdrawiam tę panią i pana, panie redaktorze. Dziękuję.
1: No szkoda, że... Jezus Maria, tak nie wierzyłem. Im dłużej słuchałem, mówię, nie wierzyłem, że z takimi rzeczami ludzie dzwonią do radia. Pomyślałem sobie i myślałem w swojej naiwności, że to jest codzienność, że tak sobie robimy, że sobie pomagamy wejść do autobusu, że pomagamy przejść przez ulicę, jeśli ktoś tego po prostu potrzebuje. Ja, jeśli muszę tak robić, jeśli widzę taką sytuację, to robię tak jak ta pani. Myślę, że państwo też. Dlatego słuchacie Radia Pogoda.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mamo, źle się czuję.
7: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
8: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
9: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
10: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Została ostatnia reklama.
2: Kiedyś na wizytę do urzędu szedłem w ciemno. Dziś rezerwuję ją przez internet. Korzystam z platformy Moja Warszawa, Mobi Wawy i Warszawa 19115. Nauczyłem się tego podczas pierwszej edycji projektu Nowoczesny Senior w Warszawie. Teraz rusza druga edycja, więc czas na ciebie, by zacząć korzystać z miejskich e-usług. Spokojnie, wszystko wyjaśnią i wytłumaczą na bezpłatnych szkoleniach. Cyfrowa Warszawa. Poznaj ją krok po kroku. Więcej na digitalfestival.pl.
3: Reklama.

0: to promocja.
1: Jeden nocący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla Ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
6: Develia. Dobrze być w domu. Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Została ostatnia reklama.
9: Kiedyś na wizytę do urzędu szedłem w ciemno. Dziś rezerwuję ją przez internet. Korzystam z platformy Moja Warszawa, Mobi Wawy i Warszawa 19115. Nauczyłem się tego podczas pierwszej edycji projektu Nowoczesny Senior w Warszawie. Teraz rusza druga edycja, więc czas na Ciebie, by zacząć korzystać z miejskich e-usług. Spokojnie, wszystko wyjaśnią i wytłumaczą na bezpłatnych szkoleniach. Cyfrowa Warszawa. Poznaj ją krok po kroku. Więcej na digitalfestival.pl.
0: Reklama.
10: Już 12, proszę państwa, za chwilkę wiadomości, prognoza pogody, a potem przejdziemy oczywiście do kolejnych życzeń, jeszcze przed nami jeszcze 2 godziny.
11: Groźby zamachu na premiera i ministra obrony. Trwa ważne spotkanie. Prokuratura chce aresztu dla nastolatka. Nagrał film z nożem. Spokojna jak dotąd dogrywka wyborcza w Krakowie.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
11: Marcin Krzemiński. Policja otrzymała zgłoszenie o planowanym zamachu na szefa rządu i wicepremiera, dlatego w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbywa się narada służb, informuje rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Jak dodaje, policjanci zgłoszenie w tej sprawie otrzymali na piśmie.
12: Związane z możliwym zamachem na premiera Donalda Tuska, ale także na wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, ale także minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak polecili podjęcie działań służbom w tej sprawie.
11: W naradzie biorą udział m.in. przedstawiciele Służby Ochrony Państwa, ABW i Policji. Teraz Podlasie i prokuratura, która wystąpiła o areszt dla 17-latka, któremu postawiono zarzuty w związku z filmikiem, na którym widać go z nożem. Chłopak to uczeń zespołu szkół w Wysokim Mazowieckiem. Za fałszywe zawiadomienie o zagrożeniu może grozić do 8 lat więzienia. W wyniku działań po atakach w szkołach na Mazowszu policja skontrolowała 65 tysięcy placówek oświatowych i zatrzymała ponad 100 osób. Przypomnę, że dziś w kancelarii premiera odbyła się rano specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb. Spokojnie jak dotąd przebiega druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Nie było jak na razie żadnych zdarzeń mogących mieć wpływ na przebieg głosowania. Niemniej wczoraj policja wystawiła 500-złotowy mandat kobiecie, która przeszkadzała i zachowywała się głośno podczas liczenia kart do głosowania w jednej z komisji. Kobieta mandatu nie przyjęła, więc sprawa trafi do sądu. Na koniec jeszcze o maksymalnych cenach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, dziś i jutro litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8 zł 6 groszy.

0: Pogoda.
1: Na ogół od 11 do 15 stopni. Dużo słońca, ale są też chmury i miejscami może padać deszcz, a na zachodzie i Pomorzu możliwe również burze, w tym lokalnie opady krupy śnieżnej.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzień dobry Państwu, Robert Janowski. Zaczynamy od pani Halinki, która do mnie napisała na robert@radiopogoda.pl. Z okazji jesiennego weekendu życzymy sobie dużo ciepła, pogody ducha i pozytywnej energii. Niech muzyka umili nam i Państwu też sobie życzymy. Dobra, no niech każdy sobie życzy. Niech muzyka umila każdą chwilę. Tak, nasza muzyka będzie umilała Państwu chwilę, ile lat tylko będziecie chcieli słuchać tego radia. Ilse Daka na przykład za chwilę. One Way Ticket.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Anny teraz w imieniu Tomasza dzwonię.
2: Słucham.
1: Pani Aniu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. To od Tomka. Masz życzenia do Radia Pogoda przyszły, Anusia.
2: A, dziękuję bardzo.
1: Masz być zdrowa, bo jesteś kochana i ma wam się wszystko pięknie układać w życiu. Tak jak do tej pory, domyślam się, że się układa, skoro mąż dla żony przesyła życzenia przez radio, to znaczy, że wszystko w porządku.
2: Nie może być inaczej.
1: A ile lat już tak jest w porządku, Ania?
2: 24 minęło.
1: Kurczę, to ja was nie dogonię, bo mamy dopiero 15.
2: Ale mi mąż zrobił niespodziankę.
1: No popatrz, no do radia specjalnie napisał dla swojej ukochanej Anusi.
2: No to jestem miło bardzo zaskoczona.
1: Ale on cię zaskakuje? Bo jak faceci robią to rzadko, to wtedy to jest święto, co? A jakby to robił częściej?
2: Nie, często mnie zaskakuje.
1: A, często? A ty zawsze jesteś taka uchachana i po prostu najszczęśliwsza na świecie.
2: Tak, staram się.
1: W danym momencie, dokładnie tak.
2: Tak, muszę się pocieszać, bo to ostatnia czwórka z przodu.
1: No i tam, zobaczysz jak jest pięknie. Zobaczysz, mówię ci z doświadczenia, starszy kolega, mówię ci, Anka. Zresztą już chyba, no ale już pewnie zauważyłeś, że masz większy dystans, więcej spokoju w środku,
2: tak,
1: nie?
2: Tak, no. Teraz tylko do przodu, tak. I żeby było zdrowie i spokój,
1: no właśnie.
2: I więcej nie potrzeba i kochani najbliżsi wokół.
1: Ten spokój będzie się pogłębiał i taka mądrość życiowa też. Ostatnio byłem na pokazie mody 60+. Na pokazie piękności. Wybór Miss 60+. Słuchaj, jakie babki, Boże, jaki czat. Co one tam wyprawiały, jakie robią, jakie mają ciekawe rzeczy. Obok mnie DJ Wika, co ma 86 i właśnie wracała z Berlina, gdzie prowadziła dyskotekę do 3 rano. Więc w ogóle zobacz, ile rzeczy pięknych jest przed nami.
2: Tak, tak, mam wspaniałe właśnie koleżanki na kawie, także wspaniałych bliskich, także tylko, żeby zdrowie było i do przodu.
1: Bo miłość od Tomka już masz.
2: Tak, tak.
1: I my cię serdecznie pozdrawiamy, Anusia. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję bardzo.
1: A do tego przepiękna jesienna piosenka o kasztanach śpiewa Barbara Muszyńska.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz wiadomość z mojego maila dla Zdzisławy Talagi od kochających trzech córek. Panie Robercie, niech wiek nie będzie ci ciężarem, lecz, a ładne, lecz dowodem pięknego, bogatego życia. Złota myśl. Przez kolejne lata krocz z uśmiechem na twarzy, otoczona sercami tych, którzy cię kochają. I niech każda chwila przynosi ukojenie, a twój wzrok zawsze patrzy w przyszłość z nadzieją. Kochamy cię, córeczki. Kochają swoją mamusię Zdzisię, Zdzisławę Talagę. Pozdrawiamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 zł za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
1: Magda, wszystko w porządku?
2: Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren, to specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.

0: przed.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Została ostatnia reklama.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Beatki zadzwonimy teraz. Teraz czas na Beatkę.
2: Słucham?
1: Dzień dobry, pani Beato.
2: Tak?
1: Ja się nazywam Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Mam życzenia dla pani od twojego Bartosza.
2: Dziękuję pięknie.
1: Jesteśmy już razem 4 szczęśliwe lata. Kobieta po przejściach, mężczyzna z przeszłością.
2: Zgadza się.
1: Najlepsze związki, mówię ci. Najlepsze, wiem po sobie.
2: Też tak myślę.
1: No kurczę, no już wiemy, czego chcemy, wreszcie, no.
2: Dokładnie.
1: Jezu, ale to jest super. A gdzie mieszkacie?
2: W Warszawie, na Bemowie.
1: No, widzisz. No i ten Bartosz, dziękuję ci za te wspólne, szczęśliwe chwile, Beatko. Kocham cię bardzo i chciałbym ci zadedykować piosenkę. No myślisz się jaką?
2: Myślę, że tak.
1: Beatko, jestem zakochany. Beata z Albatrosu.

0: Słuchaj, ale to tyle lat mieliście działka przy działce, to dopiero wtedy nagle tego dnia?
1: No, ogródki działkowe dosyć duże, nie jakieś tam może bardzo blisko siebie, natomiast no, każdy gdzieś tam żył na swojej działce.
0: Słuchaj, musiało to ognisko zapłonąć dokładnie wtedy, kiedy ty skończyłaś swoje doświadczenia, a on skończył swoje.
1: Też tak uważam.
0: Kurczę, wszystko ma swój czas. Pięknie. No to słuchaj, no jesteśmy, byłem z żoną 15 lat temu w podobnej sytuacji, więc wszystko się pięknie układa. Niech wam się też tak dzieje.
1: Dziękuję i również życzenie trwa u was.
0: Dobra, u nas niech trwa.
1: Tak jest.
0: Trzymaj się, pa. I oczywiście Janusz Laskowski zaraz zaśpiewa dla Beatki. Beata z Albatrosa, bardzo proszę, dziękujemy.
1: Dzięki, pa.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Baśka, co się nagrało? Pokażmy.
2: Dzień dobry, z tej strony Laura i ja chciałabym przekazać najlepsze życzenia dla mojego chłopaka Roberta, mimo że nie ma w najbliższym czasie żadnej ku temu okazji, ale z nim każdy dzień jest niezwykły, więc po prostu chciałabym, żeby on to usłyszał, bo jest wielkim fanem Radia Pogoda. Dziękuję.
3: Wszystkiego dobrego, Robert!
1: Dziękuję, kolego. Bo dwóch Robertów teraz się okazało, ale to miało być dla ciebie, chłopaku, dla Roberta. Chociaż w sumie, jako imiennik też mogę przyjąć na klatę. Laurka, pięknie to zabrzmiało. Pięknie, najbardziej lubię takie życzenia, które nie mają okazji. Ani święto, ani ilość tam lat wspólnie, po prostu od tak sobie, żeby zrobić komuś po prostu z serca przyjemność i wysłać dobre słowo. Laurka i Robert, fajna parka. Trzymajcie się.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
9: Bo nie mam żadnych objawów.
10: Bo nie mam czasu.
11: Bo boję się diagnozy.
12: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
13: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
8: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba. Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
17: Tak, a co?
16: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
17: Już robię drugą.
16: Na komputer.
17: Już biorę pożyczkę.
16: Na co?
17: Na komputer, moje ty szczęście.
18: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
19: Aliorbank albo nic.
18: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
20: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
21: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
22: Panie Pascalu.
23: Tak?
22: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
23: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
22: A to pędzę, lecę, pa!
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
25: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
26: Została ostatnia reklama.
27: Jeśli chcę

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.

0: храм, в сердцах знову ожив нам сибірських кастанів.
1: Реклама.
2: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
1: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
2: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
3: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
4: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
3: Pewne zwycięstwo.
4: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Została ostatnia reklama.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
1: Reklama.
11: O, 13, proszę Państwa. Czas na wiadomości, prognozę pogody i potem jeszcze godzinkę wspólnie spędzimy.
12: Pilne rozmowy po informacji o planowanym zamachu na premiera i ministra obrony. Potem papież o wykrytym u niego guzku w płucu. Wrócimy też do tragicznego wypadku, w którym zginęła rowerzystka.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
12: Marcin Krzemiński. Na początek wracamy do pilnego spotkania spec-służb w sprawie informacji o planowanym zamachu na premiera i ministra obrony narodowej. Narada odbywa się w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zwołano ją pilnie na polecenie ministra spraw wewnętrznych i ministra koordynatora służb specjalnych. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że choć groźby wobec członków rządu pojawiają się co jakiś czas, to ta ostatnia przekazana pisemnie szczególnie zaniepokoiła służby.
14: Zgłoszenie wpłynęło do policji, tak? Dokładnie do dyżurnego policji.
12: Mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałęska. Zapewne więcej dowiemy się podczas planowanego dziś briefingu służb. Natomiast przed chwilą rzecznik rządu przekazał, że mimo informacji na temat możliwego zamachu, premier tu, cytat, pracuje normalnie. Poruszające wyznanie papieża na zakończenie spotkania z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański. Leon XIV powiedział, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu w początkowej fazie i dlatego za ich radą podda się w najbliższych dniach operacji jego usunięcia. Tragiczny finał porannego potrącenia dwóch rowerzystek. W Wielkopolsce zginęła 20-latka, a 27-latka została przetransportowana helikopterem do szpitala. Do zdarzenia doszło w miejscowości Ziemin. Kobiety jechały poboczem zgodnie z przepisami, gdy nagle potrącił je kierowca Audi.
15: Te obywatelki Ukrainy zamieszkujące na terenie powiatu grodziskiego poruszały się prawidłowo. Miały na sobie elementy odblaskowe w postaci kamizelek, wymagane podczas jazdy poza terenem zabudowanym.
12: Mówi Katarzyna Wolna z policji w Grodzisku Wielkopolskim. 20-letni kierowca został zatrzymany do wyjaśnienia sprawy. Możliwy polsko-polski pojedynek na turnieju tenisowym w Wuhan. Jeśli Magdalena Fręch wygra jutro w pierwszej rundzie z Mananchią Sawankiau z Tajlandii, to jej kolejną rywalką będzie Iga Świątek. Fręch co prawda przegrała dziś mecz ostatniej rundy kwalifikacji, ale do turnieju głównego dostała się jako tak zwana szczęśliwa przegrana. W Wuhan wystąpi też Maja Chwalińska. Zabraknie Magdy Linet.

0: Pogoda.
1: 13 stopni na Pomorzu Zachodnim, 14 na Śląsku, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie, nawet 15 na Mazowszu. Możliwe przelotne opady deszczu, ale i też słońce. Najwięcej chmur na zachodzie i Pomorzu, tam oprócz opadów możliwe też burze.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Kłaniam się, ostatnia godzina przed nami koncertu, niedzielnego koncertu życzeń. Tak więc piszcie, wykorzystam to, no nie wiem czy dzisiaj, ale na pewno za tydzień coś się pojawi. Robert@radiopogoda.pl, przypominam. I do Basi się dzwoni, się nagrywa pod numerem 22 444 4004. A la, zabawa trwa. Kto to śpiewał? No, pani Siepińska pewnie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tu jest korespondencja od córki dla taty, czyli córeczka tatusia, która chwilowo przebywa daleko i pisze tak: dla kochanego taty 2000 kilometrów dalej, więc tatusiu, 2000 razy więcej buziaków ci przesyłamy z okazji twojego święta. Tu Beatka ma numer telefonu 033, więc to jest pary, to jest no Francja jakaś, więc akurat we Francji może mieszka. Może córka wyemigrowała, a tatuś tęskni. Ale córka też tęskni, z tego wnoszę. No ale najważniejsze, że o sobie pamiętacie i przesyłacie sobie życzenie. Pozdrawiamy panie Andrzeju, od nas też, a zaśpiewa wam Bahama Mama, zespół Bonnie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz wiadomość od pana Lecha z Rottlingen. Rottlingen? Niemcy? Holandia? Nie wiem. Dla ukochanej żony, tak czy inaczej, Ani, z okazji urodzin, dużo zdrówka i wielu słonecznych dni. O, ten październik jest cudny. Oraz wszystkiego najlepszego życzy z całego serca. Kochający mąż Rottlingen. No to może popracujesz i wrócisz do domu, ja. Skoro żona została w domu, to ty tam po prostu, rozumiem, dorywczo. Ale sporo jest takich ludzi, nie? Co tam się jeździ, ciężko pracuje, żeby zarobić na chleb.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Nerwowość, rowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Została ostatnia reklama.
7: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
8: Reklama.
9: Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy gwaździ. Płynął strumyk, minął jakiś czas,

Жегирь вє. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

0: No.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Teraz do Agnieszki. Spróbujemy zadzwonić urodzinowo.
3: Słucham.
2: Pani Agnieszko, dzień dobry, serdecznie witam. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda.
3: Ojej.
2: Z koncertu życzeń.
3: Ojej, dzień dobry.
2: A propos twoich urodzinek, cześć.
3: No, cześć, cześć, ale te moje urodzinki są nie dzisiaj.
2: Nie szkodzi, ale nie szkodzi, ale są.
3: Są, dobrze.
2: Ja postanowiłem,
3: dobrze.
2: Że dzisiaj masz.
3: A, no to cudownie.
2: A, właśnie, ale to ktoś mnie namówił, żebym tak postanowił dzisiaj. Ja zresztą bardzo chętnie ulegam sugestiom.
3: Ulega.
2: Tak, okay. Więc słuchaj, na razie przeczytam ci, a potem będziemy zgadywać kto, co?
3: Jasne, poproszę.
2: Dzień dobry, panie Robercie. Mam do pana prośbę. Proszę

0: myślę, że mam predyspozycję do tego zawodu, więc no chyba nikt o złym sercu do tego zawodu raczej
1: prawda,
0: nie.
1: Prawda, bo to te, rodzaj misji, nie?
0: Jest tak taki... jest. Tak jest. No w ustawie nawet jest napisane chyba, że to nawet misja jest.
1: No to oni tam sobie mogą pisać w ustawie, to i tak się serca słucha przecież.
0: Tak, tak, tak.
1: A powiedz mi, tak z ciekawości, powiedz mi, czy to twoje nastawienie do innych ludzi, takie chęć wspierania, łatwość dawania czegoś od siebie, czy czasami się sparzyłaś?
0: Tak, takie sytuacje też miały miejsce i trzeba się po tym pozbierać, ale...
1: A czułeś, że to niesprawiedliwe? Że ty jesteś, masz takie szlachetne intencje,
0: to znaczy,
1: a tu nagle...
0: Nawet nie chodzi o to, że to jest niesprawiedliwe wobec mnie, co przykre, że ludzie nie chcą wykorzystać szansy i sytuacji, którą mają przed sobą. I tak się człowiek nieraz po prostu sparza, że daje z siebie tyle innemu człowiekowi, no a ten inny być może nie jest gotowy na to, żeby to przyjąć. Z tym też trzeba sobie radzić.
1: Tak, bo każdy ma swój stan świadomości. Nie wszyscy musimy być na jednym, nie?
0: Jasne.
1: Nie wszyscy musimy rozumieć wszystko tego w tym samym momencie. Przyjdzie moment.
0: Dokładnie. No i tego się trzymam.
1: Tak, i stąd się bierze powiedzenie, może i nawet ta piosenka, którą napisał Wojtek Młynarski, Róbmy swoje.
0: Róbmy swoje, pięknie. I taką piosenkę mi zagracie? Zagrasz później.
1: Słuchaj, tu akurat mam pod palcem Czesław Niemen, może być?
0: Może być.
1: Pod papugami?
0: Oczywiście, równie piękna piosenka.
1: Całuję cię, Agnieszko, wszystkiego dobrego
0: ci
1: życzę.
0: Wielkie, dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Dziękuję, pa.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Bardzo Państwu dziękuję za piękny weekend. Bardzo był piękny. Bardzo razy się wzruszyłem. Także już tęsknię do nas, za następnym weekendem. Po 14 moje najpiękniejsze melodie. Jak zwykle w niedzielę Asia Kruk porozmawia z członkiem Klubu Pogodnych Ludzi i posłuchamy sobie wybranych przez niego najpiękniejszych melodii. Życzę Państwu pięknego popołudnia i pięknego tygodnia. Do usłyszenia, Robert Janowski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Autopromocja.
3: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
4: garść inspiracji,
5: szczypta ciekawostek
4: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
3: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
7: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
6: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
8: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
9: Nie. Jakie to składniki?
8: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
9: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
8: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
10: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
11: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
10: Pewne zwycięstwo.
11: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
12: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
13: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
14: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
15: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
14: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
15: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
16: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: Panie Pascalu,
18: tak?
17: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
18: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
17: A to pędzę, lecę, pa!
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
0: Została ostatnia reklama.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
1: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Reklama.

0: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu na Bemowie? Develia realizuje tu aż 5 projektów mieszkaniowych. Przemyślane układy mieszkań, duże okna, lokalizacje blisko metra, a do tego wygoda mieszkania w pobliżu parków. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Została ostatnia reklama.
7: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
8: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
9: A w dodatku można go podać również na noc.
8: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
7: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
8: Reklama.
10: Radio Pogoda, dzień dobry, Asia Kruk, kłaniam się. Za chwilę zaczynamy audycję z cyklu Moje Najpiękniejsze Melodie, ale najpierw wiadomości.
11: Atak nożownika w Nowym Sączu, mężczyzna nie żyje. Wrócimy też do informacji o planowanym zamachu na premiera i ministra obrony. Zajrzymy też na turniej tenisowy w Szanghaju.
12: Radio Pogoda, wiadomości o 14:00.
11: Marcin Krzamiński. Atak nożownika w Nowym Sączu. Nie żyje 41-latek, który z dwoma nożami w rękach ruszył w kierunku policjantów. Funkcjonariusze wzywali go do odrzucenia ostrych przedmiotów bezskutecznie. Użyli więc kilkukrotnie paralizatora, który nie zadziałał. Następnie mężczyzna został postrzelony. Mimo prowadzonej reanimacji zmarł w szpitalu. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński mówi wprost.
13: Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie.
11: A chodzi o informacje dotyczące planowanego zamachu na premiera i ministra obrony.
13: Sygnały wpłynęły najpierw do służby ochrony państwa, to oni pierwsi weryfikują te informacje. Zebrane informacje przekazują do policji. Policja swoimi źródłami, swoimi kanałami bardziej próbuje to wyjaśnić, zweryfikować i uprawdopodobnić. Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych gruźb.
11: Wyjaśnia Dobrzyński. Stąd spotkanie służb, do którego doszło dziś w Centrum Antyterrorystycznym ABW. Do tematu oczywiście będziemy wracać. Teraz ukraińska odpowiedź na apele Amerykanów. Ukraina będzie gotowa wstrzymać ataki na rosyjskie rafinerie, jeśli Rosja przestanie atakować naszą infrastrukturę energetyczną. Wszelkie kroki zmierzające do deeskalacji muszą być wzajemne i objęte rzeczywistymi gwarancjami, napisał w serwisach społecznościowych Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy poinformował, że tylko w sobotę Rosja zabiła 23 osoby w Zaporożu. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału turnieju ATP Masters 1000 na twardych kortach w Szanghaju. Polski tenisista pokonał Chińczyka Yi Zhu 6-2, 6-3.
14: Nie był to łatwy przeciwnik, ale też po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry.
11: Mówił nasz tenisista, który, przypomnę, w Szanghaju triumfował 3 lata temu.

0: Pogoda.
1: Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, ale może też padać deszcz, a na zachodzie i Pomorzu może zagrzmieć. Na termometrach 13 stopni w Wielkopolsce, 14 w Trójmieście i w Łódzkiem, 15 na Mazowszu.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie w kolejną niedzielę października w Radiu Pogoda. Spotykam się dzisiaj z panem Łukaszem. Dzień dobry, panie Łukaszu.
2: Dzień dobry, witam panią Asię i wszystkie radiosłuchaczki i radiosłuchaczy Radia Pogoda.
1: Państwo zaraz bliżej poznają pana Łukasza, a zaczniemy od tego, że z panem Łukaszem mamy wspólnych znajomych. I teraz proszę wyjaśnić, panie Łukaszu, jak do tego doszło, że my dzisiaj rozmawiamy.
2: To doszło od tego, że poznałem mojego kolegę Tomka, który jeździ na liniach nocnych, pochodzi z Oławy i kiedyś usłyszałem jego najpiękniejsze melodie i praktycznie niestety tak posłuchałem i to miałem łzy w oczach, ale to były takie łzy w oczach, dlatego że to były chwile pełne wspomnień i prawdziwych emocji oraz pięknych melodii. I przyznam szczerze, że trochę mu tej audycji zazdrościłem, ale była to zazdrość inspirująca i pełna podziwu.
1: My z panem Tomaszem, to muszą państwo wiedzieć i być może państwu przypomnę, my z panem Tomaszem spotkaliśmy się z okazji audycji majówkowej. Pan Tomasz jest kierowcą autobusu nocnego we Wrocławiu i zrobiliśmy z nim cały program. Jeździliśmy razem tym autobusem, było naprawdę wspaniale. A pan Łukasz z panem Tomaszem są kolegami po fachu, prawda?
2: Zgadza się. Nawet wczoraj akurat mieliśmy tak okazję na zajezdni się spotkać, pogadać. Też oczywiście, bo powiedziałem, że będę miał swoją audycję, moje najpiękniejsze melodie. Powiedziałem, że 11 października właśnie i powiedział, że będzie słuchał z zapartym tchem.
1: No koniecznie. Pozdrawiamy pana Tomasza, a z panem, panie Łukaszu, za chwileczkę przejdziemy do clou naszej rozmowy, czyli pana najpiękniejszych melodii.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Absolutnie.
1: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie. Pan Łukasz Klubowicz, Klubu Pogodnych Ludzi z legitymacją numer, jak czytam, 1200, będzie prezentował dzisiaj swoje ulubione piosenki. No pięknie sobie pan powybierał. Jest pan romantykiem, panie Łukaszu, widzę. Marta Mirska, Rozstanie z morzem. Skąd ten wybór, panie Łukaszu?
3: Wybór stąd, że jest to melodia taka pachnąca wakacjami, rozgrzanym piaskiem i słoną bryzą unoszącą się w powietrzu. Jest to piosenka taka pełna nostalgii, która przywołuje obrazy letnich dni, spokojnych spacerów brzegiem morza, ciepłych wieczorów i zachodów słońca oglądanych w ciszy. Oraz też opowiada o pożegnaniach, które zawsze są trochę smutne, ale jednocześnie przypominają nam, jak piękne potrafią być chwile, do których później wracamy myślami.
2: Ale pięknie! No to taką pan analizę prawdziwą zrobił tego utworu słowno-muzycznego, a ja się zgadzam z panem, no od wielkiej litery aż po kropkę. Jest to przepiękna piosenka i z ogromną przyjemnością zagram ją panu w Radiu Pogoda z najlepszymi życzeniami i pozdrowieniami. No to proszę, gramy Martę Mirską za chwilę, kolejna pana najpiękniejsza melodia.
1: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, jak ja lubię te audycje z klubowiczami Klubu Pogodnych Ludzi. Czy przez telefon, czy twarzą w twarz. Proszę bardzo, jeżeli są Państwo klubowiczami i chcą Państwo opowiedzieć o swoich ulubionych piosenkach i o życiu swoim też na antenie Radia Pogoda, bardzo proszę telefonować do mnie. 22 444 4004, nawet teraz. A za chwilę wracamy do rozmowy z panem Łukaszem.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda.
0: Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mamo, źle się czuję.
8: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
9: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzelecy, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Została ostatnia reklama.
9: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.

0: w taką podróż właśnie się wybieram, to ja sobie będę pana przywoływać te pana słowa i tę piosenkę też. Pozwoli pan?
1: Oczywiście, jak najbardziej.
0: Super. Do tych pana gór to jeszcze wrócimy w trakcie dzisiejszej audycji, a teraz gramy Pussycat i Mississippi. Nic dodać, nic ująć. Ciekawe, czy państwo będą mieli też takie skojarzenia, jakie ma pan Łukasz.
2: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda w moich najpiękniejszych melodiach. Dzisiaj pan Łukasz będzie opowiadał o piosence Krzysztofa Cwynara Kochaj mnie choć kilka chwil. Panie Łukaszu.
2: To jest z kolei taka piosenka, która jest poruszającą i szczerą, taką prośbą o miłość. Nawet krótką, ale prawdziwą. I zapamiętana zostaje na zawsze. Jest to dla mnie taka delikatna melodia oraz pełna wrażliwości interpretacja, która sprawia, że każda fraza trafia prosto do serca. Jest to taka dla mnie piosenka o nadziei, tęsknocie, odwadze, by otworzyć się na drugiego człowieka, choćby na moment. I przypomina co najważniejsze, że czasem nie liczy się długość wspólnie spędzonych chwil ani dni, lecz ich intensywność i prawda ukryta w emocjach. Bo tych kilka chwil, których spędzamy z najbliższą osobą, może pozostawić w sercu ślad na całe życie.
1: A do tego jest jeszcze skoczna i taka no dosyć,
2: dokładnie,
1: dosyć rytmiczna.
2: A to też ją pierwszy raz w samochodzie usłyszałem, szukałem, nie znalazłem. Dopiero w którymś momencie w Radiu Pogoda były urodziny zapowiedziane pana Krzysztofa właśnie i usłyszałem tę melodię i wiedziałem, że to jest to.
1: To jest to!
2: Dokładnie. Ja większość piosenek przez Radio Pogoda odkrywam właśnie, których wcześniej nie znałem. Wystarczyło pierwsze melodie posłuchać, pierwsze minuty i od razu już po prostu zapada w pamięć.
1: No jasne, że tak. I tak trzymać, panie Łukaszu. Pan jest kierowcą, więc nie może pan pewnie w pracy używać słuchawek, jak pan słucha właśnie w pracy, prawda?
2: Zgadza się, dlatego słucham normalnie w radiu.
1: Właśnie, ale gdyby pan miał kiedyś okazję i zechciał po pracy posłuchać piosenek w Radiu Pogoda, to ja panu naprawdę dobrze radzę. Proszę wziąć słuchawki, usłyszy pan te piosenki na nowo w takich aranżacjach, tam słychać każdy instrument, tam słychać każdy oddech osoby, która wykonuje te piosenki. No po prostu są genialnie zaaranżowane.
2: Zgadza
1: i wściśniusieńko słychać.
2: Zgadza się, bo też słuchałem przez słuchawki takie Bluetooth i właśnie dokładnie jest każda melodia, każdy instrument i słychać na przykład Abba, I do, słuchać te saksofony, to wszystkie te brzmienia po prostu. To jest po prostu człowiek ma gęsią skórkę pod nim.
1: Słyszał pan już tę piosenkę tysiące razy, ale w słuchawkach i w Radiu Pogoda zupełnie inaczej.
2: No,
1: tak. Ja się z tym zgadzam. Panie Łukaszu, do rozmowy o pana piosenkach wrócimy po godzinie 15 i od razu pana zapytam o te góry.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Reklama.
4: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
5: Co robić, żeby serce służyło? Żyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Panie Pascalu.
9: Tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg. Funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
12: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
11: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
13: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
14: Tak, a co?
13: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
14: Już robię drugą.
13: Na komputer.
14: Już biorę pożyczkę.
13: Na co?
14: Na komputer. Moje ty szczęście.
15: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
16: Aliorbank albo nic.
15: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
17: Została ostatnia reklama.
18: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
19: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
18: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
19: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.

0: Cześć, tu Influencer, ten od Cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie. Jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj la bella vita.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Została ostatnia reklama.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Reklama.
12: Radio Pogoda, Asia Kruk, dzień dobry Państwu raz jeszcze. Za chwilę wracamy do rozmowy z panem Łukaszem i do audycji Moje Najpiękniejsze Melodie. No a teraz najważniejsze wiadomości.
13: Duże prawdopodobieństwo spełnienia gruźb zamachu na premiera i ministra obrony. Wrócimy też do interwencji w sprawie nożownika z Nowego Sącza i powiemy o ważnych ćwiczeniach na Mazowszu.
8: Radio Pogoda, wiadomości o 15:00.
13: Marcin Krzemiński. To funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa oceniali, na ile realne jest zagrożenie zamachem na premiera i ministra obrony narodowej w związku z groźbami, które trafiły do służb, i przekazali sprawę policji do dalszego zbadania, powiedział rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
14: To oni, jeśli zrobią to praktycznie codziennie, oni potrafią oddzielić ziarno od plew i informację fake newsową, informację, która może wydawać się jakimś żartem, ale też są bardzo mocno razem przygotowani i przeszkoleni na to, żeby wyłapywać informacje, które stanowią naprawdę realne zagrożenie.
13: W związku z groźbą zamachu przed południem w Centrum Antyterrorystycznym ABW odbyła się narada służb. Nie żyje 41-letni mężczyzna, który z nożem chodził dziś po Nowym Sączu. Został postrzelony przez interweniujących policjantów, zmarł w szpitalu. W związku z użyciem broni zostaną uruchomione wszystkie procedury kontrolne, mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
15: Będziemy musieli sprawdzić, czy ta interwencja przebiegała zgodnie z procedurami, czy to użycie broni palnej było tutaj zasadne.
13: W tym mają pomóc kamery, które policjanci mieli na swoich kamizelkach w chwili interwencji. Co najmniej 11 osób zginęło, a 27 zostało rannych w wyniku zderzenia autokaru wycieczkowego z ciężarówką na autostradzie w prowincji Manisa w zachodniej Turcji. Poszkodowani trafili do szpitali. Na razie nie wiadomo dokładnie, dlaczego doszło do wypadku. Od jutra do piątku w województwie mazowieckim odbywać się będą ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Uruchamiane, jak mówi sama nazwa, będą syreny alarmowe. Chodzi o sprawdzenie funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Na koniec jeszcze przypominam, dziś niedziela niehandlowa, więc duże sklepy i galerie są zamknięte.

0: Pogoda.
1: No sam padać nie powinno na południu i wschodzie, tam też pogodnie. W pozostałych regionach raczej spodziewajcie się deszczu, a na wybrzeżu burz i krupy śnieżnej. Na ogół od 3 do 7 stopni.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie. Raz jeszcze dzień dobry się z panem Łukaszem.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Panie Łukaszu, wspomniał pan jakiś czas temu, że lubi pan wędrówki piesze po górach. Ma pan w te góry dość blisko.
2: Zgadza się.
1: Bo co prawda pracuje pan we Wrocławiu, ale mieszka gdzie?
2: W Wałbrzychu na Piaskowej Górze.
1: Jest mi to miejsce doskonale znane. Mieszkałam w Wałbrzychu 5 lat, mam stamtąd piękne wspomnienia i proszę sobie wyobrazić, że jak tam pracowałam w radiu rano, to później po pracy wsiadałam w autobus miejski i jechałam na narty do Andrzejówki. I to było naprawdę wspaniałe.
2: Zgadza się. I tam nadal jedzie do Andrzejówki linia 12.
1: No proszę.
2: Pod samym Kronieckiem Andrzejówka praktycznie staje.
1: A pan po których górach lubi wędrować najbardziej? Tych właśnie pod domem, czy gdzieś dalej pan wyjeżdża?
2: Ostatnio pierwszy raz po 4 latach, bo trochę tak się zasiedziałem tutaj na wycieczki piesze. Poszedłem w góry, akurat pojechałem do Biskupią Kopę właśnie, czyli do Czech i do Jarnołtówka właśnie na piechotę sobie poszedłem.
1: O, no to kawał drogi.
2: Tak, i bez problemu dałem radę. Więc jak po 4 latach, to chyba kondycja niezła, skoro nie było problemu.
1: A na drugi dzień nie było problemu po tych kilkudziesięciu kilometrach?
2: Nie było. Właśnie człowiek chciał więcej, ale niestety praca.
1: Proszę pana, to ja panu życzę naprawdę pięknych wędrówek wielu i niech pan to robi i za siebie, i za mnie, bo ja mam w góry teraz trochę daleko, a bardzo tęsknię. No nic, z tęsknoty za najpiękniejszymi melodiami spotykamy się tutaj także dzisiaj. To jest głównym powodem. Za chwilę wracamy do pana przepięknych opowieści o najpiękniejszych melodiach.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.

0: Piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: W Radiu Pogoda spotykamy się z słuchaczami w każdą niedzielę po godzinie 14, żeby słuchacze, klubowicze Klubu Pogodnych Ludzi opowiadali o swoich ulubionych piosenkach. I panie Łukaszu, szczerze mówiąc, to ja tę piosenkę, którą pan teraz zaproponuje, to poznaję dzięki panu. Jakoś wcześniej jej nie słyszałam. Renata Danel, We dwoje.
2: Ja też powiem szczerze pani Asiu, że też jej nie słyszałem. Dopiero kiedyś urywek usłyszałem w radiu i tak mi się spodobało. Mówię, muszę zobaczyć, kto tu śpiewa, bo ta melodia to wszystko, ale w końcu doszedłem i dlaczego tam melodia? Bo to jest taka, ja z tej piosenki wziąłem coś takiego, że to jest subtelna opowieść, taka o bliskości i chwilach, które najpiękniej smakują wtedy, gdy są dzielone z kimś bliskim. Jest to taka jakby delikatna melodia i ciepły głos artystki. Przywołuje obraz spokojnych rozmów, uśmiechów i uczuć, które nie potrzebują wielkich słów. Jest to taka dla mnie piosenka o wzajemnym zrozumieniu, czułości i drobnych gestach, które często znaczą więcej niż najpiękniejsze deklaracje. A słuchając tej piosenki, łatwo przenieść się myślami do chwil pełnych spokoju, kiedy świat na moment zwalnia i pozwala się cieszyć tym, co naprawdę jest ważne, czyli obecnością drugiej osoby.
1: No i jeszcze to zwrócił pan na to uwagę, ten głos Renaty Danel, to brzmienie, ten tembr, to ciepło w głosie, dokładnie. Ona to po prostu potrafi.
2: Tak, tak jak samo piosenkę Pada śnieg, tak. To też po prostu na zimę, jak to jest taki tak zwany ten dzwoneczek właśnie.
1: Tak, tak, tak.
2: No
1: tak.
2: Właśnie, też jest to ciepło, czuję się nawet w najmroźniejsze dni.
1: Tak.
2: Właśnie potrafię rozpalić.
1: No, cieszę się, że mamy to samo zdanie o najpiękniejszych melodiach i o artystach z Radia Pogoda. We dwoje gramy dla pana Renata Danel.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: To jest Radio Pogoda. Rozmawiam dzisiaj z panem Łukaszem w audycji, która nazywa się Moje Najpiękniejsze Melodie. Tak będzie do godziny 16. No a jutro rano, już od 6, postaram się państwa obudzić w dobrych nastrojach. Przy poniedziałku to jest nieco trudniejsze niż w inny dzień tygodnia, ale staramy się bardzo, więc proszę to zauważyć. Pogodny poranek w Radiu Pogoda z konkursami, telefonami od państwa i najwspanialszą muzyką na świecie, najpiękniejszymi melodiami od jutro od 6 do 10. Polecamy się!
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Radio Pogoda. Radio

0: A teraz w RTV EURAGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
7: Tak, a co?
6: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
7: Już robię drugą.
6: Na komputer.
7: Już biorę pożyczkę.
6: Na co?
7: Na komputer, moje ty szczęście.
8: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Aliorbank albo nic.
8: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
10: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
11: Została ostatnia reklama.
12: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
13: Reklama.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. No a teraz będzie tanecznie. Ja, szczerze mówiąc, panie Łukaszu, bo to pan Łukasz wybiera sobie dzisiaj swoje ulubione piosenki, kiedy zapowiadam piosenkę Petera Kenta It's a Real Good Thing, to słyszę w głowie, jak on to śpiewa i właściwie już tam nóżka chodzi. A pan wybrał sobie tę piosenkę na dzisiaj. Dlaczego?
2: Dlatego, że tak jak pani Asia wspomniała, te pierwsze melodie, które się zaczynają i jest taki refren instrumentalny, to jest taki prawdziwy zastrzyk pozytywnej energii, światła i radości, którego czasem tak bardzo potrzeba w codziennym zabieganiu. Od pierwszych dźwięków utwór potrafi wywołać taki uśmiech i wprowadzić w nastrój pogody, ducha oraz lekkości. I dla mnie ona osobiście przypomina, czy nawet drobne chwile mogą przynieść szczęście. Dobra melodia potrafi odmienić nastrój w jednej sekundzie. A słuchając jeszcze tej piosenki, łatwo poczuć, że mimo różnych zakrętów życie potrafi być naprawdę piękne i pełne dobrych emocji.
1: Dobre emocje, przy tym zostańmy, tu kropkę postawmy i niech zabrzmi muzyka. Bardzo lubię tę piosenkę, faktycznie, niech ona nas niesie, a za chwilę finał już naszej rozmowy.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki, co to nie pije, nie pali, a tłum szalał hiszpański walc.

Zdenerwował się wtedy okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tarcie.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: W Radiu Pogoda pan Łukasz dzisiaj opowiada o swoich najpiękniejszych melodiach. I powiem panu, panie Łukaszu, że na koniec to pan sobie zostawił petardę Natalii w wykonanie Krzysztofa Klęczona. Skąd ten pomysł, akurat na ten wybór, panie Łukaszu?
2: Dlatego, że kiedyś w audycji właśnie Monika Tarka przygotowała piosenki Krzysztofa Klęczona i właśnie w niej pojawił się ten Natalii piękniejszy świat właśnie i ta piosenka jest na początku taka wolna, ale później tak się fajnie to wszystko rozkręca, ale dla mnie osobiście to jest taka niezwykle ciepła i pełna czułości piosenka o miłości, o trosce i pragnieniu, by bliska osoba miała przed sobą piękniejszy świat i dobre dni. A pan Krzysztof, tego co ja wiem, on napisał ją do swojej młodszej córki, Jacqueline Natalie. Dlatego jest w niej coś bardzo osobistego i prawdziwego. A poza tym jest to melodia, która przypomina o dorastaniu, marzeniach i chwili, kiedy trzeba pozwolić drugiemu człowiekowi wybrać własną drogę. Jest w niej rodzicielska miłość, nadzieja i wzruszenie, ale także świadomość, że czas płynie nieubłaganie. Jest to piosenka, która przypomina, że prawdziwa bliskość pozostaje w sercu, nawet wtedy, gdy życie prowadzi nas różnymi drogami.
1: A dla mnie, pozwoli pan, że coś dodam od siebie, a dla mnie bardzo fajne i jestem dumna z pana jest to, że pan uważnie słucha różnych audycji w Radiu Pogoda.
2: No akurat ja się bardzo interesuję tą muzyką i ja z muzyki praktycznie staram się wyciągać jak najlepsze te brzmienia, dźwięki.
1: Jestem z pana niezmiernie dumna i cieszę się, że pana poznałam. Może się gdzieś tam nam drogi kiedyś przetną na górskich szlakach albo na Dolnym Śląsku, bo często
2: bywam. Chciałem akurat teraz niestety dwa razy chciałem być właśnie na tych dniach seniora teraz we Wrocławiu w tamtym roku, ale okazało się, że ja niestety pracowałem w tych dniach. I nie mogłem na żywo się właśnie ani z panią Asią zobaczyć, ani z panem Zygmuntem tutaj ze studiem Radia Pogoda właśnie. I tak wyszło.
1: To panu powiem, panie Łukaszu, że już w planach jest też przyszły rok, więc jak tylko ogłosimy, kiedy to będzie, kiedy będzie ta inauguracja Wrocławskich Dni Seniora, to proszę się czuć zaproszonym. Pan po prostu bierze wolne i się spotykamy.
2: Dokładnie, oczywiście. I na wspólne zdjęcie pamiątkowe.
1: Oczywiście, z przyjemnością. Panie Łukaszu, bardzo serdecznie panu dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Życzę panu wszystkiego najlepszego. Pozdrowienia serdeczne dla rodziny. No i proszę się dobrze miewać.
2: Na koniec też chciałbym z całego serca podziękować pani Asi za zaproszenie i za tę wyjątkową, pełną ciepła rozmowę. Oraz podziękować wszystkim radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom Radia Pogoda za wspólnie spędzone niedzielne popołudnie.
1: Ściskam pana mocno, życzę wszystkiego dobrego.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mamo, źle się czuję.
8: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
9: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
10: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
11: Bo nie mam żadnych objawów.
12: Bo nie mam czasu.
13: Bo boję się diagnozy.
14: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
15: Ja też nie miałam objawów, byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę, bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
10: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
16: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
17: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
18: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
19: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
20: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
21: Pokaż!
20: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
21: A ile tych linii?
20: Giga!
21: No to będzie Giga Challenge.
22: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na Was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
23: Marian, a po całym tygodniu pracy?
24: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
23: I jeszcze przyceny na urodziny mają. To podwójny powód do kupowania.
1: Została ostatnia reklama.
25: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
0: Reklama.

0: nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Reklama.
8: Ponad 100 zatrzymanych za chwilę o działaniach służb po atakach w szkołach. Potem pogoda, czy to już koniec ciepłej jesieni i ligowy piłkarski klasyk z kontrowersjami w tle.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
8: Marcin Krzemiński. Z kontrolowanych 65 tysięcy szkół zatrzymano 117 osób. To dane z ostatnich 3 dni działań służb. Dziś w kancelarii premiera odbyła się specjalna odprawa po ostatnich atakach nożowników w szkołach. Premier zapewnia, że nie była to akcja zorganizowanej grupy młodych ludzi. Atakowały osoby zafascynowane przemocą, przemocowymi grami i treściami nazistowskimi.
9: To są bardzo często zachowania spontaniczne, wynikające głównie z aktywności sieci. Odnotowujemy oczywiście wzrost fascynacji przemocą. To nie jest grupa zorganizowana, mówimy o pewnej liczbie młodych ludzi, którzy są aktywni w internecie.
8: Dziś, choć to niedziela, to okolice szkół patroluje około 10 tysięcy funkcjonariuszy. Od jutra będzie to około 20 tysięcy. Jeśli zastanawiacie się, czy wróci ciepła jesień, to jest światełko w tunelu. Najpierw jednak te gorsze wieści, do środy raczej pochmurno i wiecznie.
10: Nieco cieplej może zrobić się pod koniec tygodnia, szczególnie właśnie na zachodzie Polski. W piątek temperatura może wzrosnąć do około 17-18 stopni w tamtej części kraju.
8: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Taka pogoda utrzyma się do soboty. W niedzielę natomiast może pojawić się mocny wiatr, szczególnie porywisty na Pomorzu, co spotęguje odczucie zimna. Wielki klasyk z wielkimi kontrowersjami. Legia Warszawa podejmie dziś Wisłę Kraków w hicie 10. kolejki Ekstraklasy, ale na Łazienkowską nie wejdą kibice gości. Najpierw klub tłumaczył się remontem i zaleceniami policji, ale gdy służby temu zaprzeczyły, trybunę gości oficjalnie zamknął prezydent Warszawy. PZPN po tym wszystkim wlepił Legii karę 250 000 zł.
11: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, a tutaj kibiców chyba jest mało.
8: Komentuje z przekąsem trener Legii Marek Papszon mecz wojskowych z Wisłą o 20:15. Drogowa kartka z kalendarza jeszcze pół wieku temu, 11 października 1976 roku, otwarto Gierkówkę, czyli trasę szybkiego ruchu Warszawa-Katowice.
12: Radio Pogoda.
5: Pogoda.
8: Na ogół od 3 do 7 stopni, ale nad morzem nawet 9, a w Kotlinach Karpackich zaledwie 0. Na południu i wschodzie pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, lokalnie z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a w rejonie wybrzeża niewykluczone burze.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
3: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.

0: Zawsze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Została ostatnia reklama.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
7: Reklama.

0: Słuchacze Radia Pogoda pozdrawia Robert Rozgłos.
1: Oszukiwałeś mnie, dręczyłeś mnie. Na każdą prośbę mą odpowiedź miałeś jedną, nie.

bo już nie ja. A w końcu zerwać z kimś, zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć, precz. Mógłbyś się kąpać albo jeść mi chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pal sześć.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej k-

0: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
16: Nie, jakie to składniki?
15: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
16: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
15: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
17: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl. Została ostatnia reklama.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
18: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla Ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
5: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
4: Pewne zwycięstwo.
5: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia 19115 lub do miejskich służb zgłoszenia, ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Została ostatnia reklama.
9: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Reklama.
11: Papież przejdzie operację, wykryto u niego guzek w płucach. Rosja zgodzi się na rozejm, będą wybory, mówi prezydent Ukrainy. Za chwilę też o incydencie podczas wyborów w Krakowie.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
11: Marcin Krzemiński. Niepokojące wieści o stanie zdrowia głowy Kościoła. Papież Leon XIV przejdzie operację. Podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański na placu Świętego Piotra ujawnił, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu. O czym więcej Marcin Starzec.
12: Ojciec Święty zdecydował się na to ogłoszenie na zakończenie spotkania z wiernymi. Powiedział, że guzek wykryto podczas niedawnych badań kontrolnych. Dodał, że jest w bardzo początkowej fazie i że lekarze uznali operację za słuszną, więc za ich radą postanowił się jej poddać. Lekarze uważają, że lepiej zachować ostrożność, dlatego za ich radą zdecydowałem się na operację prewencyjnie. Dziękuję wam za duchowe wsparcie i powierzam się waszym modlitwom. Ojciec Święty przekazał, że zabieg zaplanowano na najbliższe dni.
11: Zaskakujące słowa Wołodymyra Zełenskiego. Jeśli Rosja zgodzi się na 60 dni całkowitego rozejmu, Ukraina zorganizuje wybory, ogłosił prezydent tego kraju kilkadziesiąt minut temu w amerykańskiej telewizji ABC. Zełenski odpowiedział w ten sposób na wczorajsze słowa Donalda Trumpa, który stwierdził, że najwyższy czas, by Ukraińcy wybrali sobie nowego przywódcę. Jest pierwszy incydent w trakcie drugiej tury przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Ktoś miał zniszczyć kilkanaście plakatów wyborczych jednego z kandydatów na osiedlu Złotej Jesieni. Sprawa została została zgłoszona na policję, a głosowanie potrwa do 21. Chinka Qin Wenzheng wygrała turniej w Pekinie. W niedzielnym finale tenisowa mistrzyni olimpijska z Paryża pokonała rosyjską tenisistkę Mirę Andrijewą 7-5, 6-4. Dodam, że Iga Świątek w Pekinie zakończyła zmagania na ćwierćfinale. Czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrał wyścig Formuły 1 Ho Grand Prix Singapuru 17. rundę Mistrzostw Świata. Drugi był Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari, a trzeci lider Mistrzostw Świata Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa. Radio
8: Pogoda. Pogoda.
11: Poniedziałek z chmurami, ale i rozpogodzeniami. Spodziewajcie się przelotnych opadów deszczu, a w szczytowych partiach Tatr śniegu. W górach, na zachodzie i wybrzeżu może też mocno wiać. Na termometrach bez większych zmian od 11 do 14 stopni.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Wygenerowano z AI.

0: wakacje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Została ostatnia reklama.
2: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
3: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
2: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.

0: to promocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.

0: W tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzłowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Kochanie! Ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
6: Tak, a co?
5: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
6: Już robię drugą.
5: Na komputer.
6: Już biorę pożyczkę.
5: Na co?
6: Na komputer. Moje ty szczęście.
7: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
8: Aliorbank albo nic.
7: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Została ostatnia reklama.
11: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
12: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
11: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.

0: Radio Pogoda. Najlepsze do słuchania przez cały dzień.
1: Mówią o mnie słodka, kokietka i pieszczotka.

Ja się boję sama spać. No cóż w tym złego? Choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc. Gdy jestem sama, to nie zasnę przez całutką noc. Ja się boję sama spać, bo strasznie ciemno. Ja się boję sama spać. Któż zaśnie ze mną? A może pan aniołem będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać. Dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Och, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani rusz. Jeśli pan nie chrapi, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić kilkakroć. Czy przez sen pan gada? No, niech pan odpowiada.

0: Ja się boję sama spać. Dopomóż mi.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5.

0: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
7: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
8: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam! A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
12: Pokaż!
11: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
12: A ile tych linii?
11: Giga!
12: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: Została ostatnia reklama.
16: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
17: Reklama.
18: Zatrzymano mężczyznę, który miał grozić premierowi. Dron naruszył przestrzeń powietrzną Mołdawii, a Donald Trump zapowiada rosyjsko-ukraiński rozejm energetyczny.
19: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
18: Marcin Krzemiński. Dziękuję policjantom za szybkie i zdecydowane działanie, napisał w mediach społecznościowych premier. To po informacji, że zatrzymano mężczyznę, który miał grozić i planować atak na Donalda Tuska. Na razie szczegółów brak. Wcześniej przekazywano, że informacja o planowanym zamachu dotyczyła też ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. W związku z tym przed południem w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbyło się spotkanie przedstawicieli służb. Bo groźba miała być naprawdę poważna.
20: Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych groźb.
18: Mówił po na razie rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Dron nieznanego pochodzenia naruszył przestrzeń powietrzną Mołdawii. Do zdarzenia doszło w nocy. Bezzałogowiec miał spaść i wybuchnąć w pobliżu miasta Anenino i w środkowej części kraju. Nie spowodował ofiar ani strat materialnych. Donald Trump ogłosił tymczasem, że zarówno Rosja, jak i Ukraina zgodziły się na tak zwany rozejm energetyczny. Nie będą atakować swojej infrastruktury krytycznej. Amerykański prezydent napisał o tym na platformie Truth Social i wezwał obie strony, by porozumienia nie zrywały. Z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim rozmawiał dziś polski premier. Jestem absolutnie przekonany, że nikt i nic nie zdoła złamać Ukrainy, napisał na platformie X Donald Tusk. Miał też zapewnić Zełenskiego o dalszym wsparciu Polski i Europy dla ukraińskiego narodu. Historyczne odkrycie na budynku w Warszawie. Robotnicy skuwając tynk przy ulicy Puławskiej 48 odkryli znak Polski walczącej z czasów II wojny światowej. Na znalezisku został poinformowany konserwator zabytków. Kotwica zostanie wyeksponowana na ścianie budynku i stosownie zabezpieczona. Radio
19: Pogoda. Pogoda.
18: Jutro bez większych zmian na termometrach, od 11 do 14 stopni. Chmury, ale i też rozpogodzenia. Spodziewajcie się również deszczu, a w szczytowych partiach Tatr śniegu. W górach na zachodzie i wybrzeżu może mocno wiać wiatr.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Została ostatnia reklama.
7: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
9: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
9: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
10: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.

0: Radio Pogoda. Tylko u nas takie przeboje.
1: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata, herbaty szklanka mocna.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato.
1: Gdy wtem drzwi cicho skrzypną
0: i witaj nam herbatą.
1: A cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak. No też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już.

Jeszcze się nie zaczął taniec, choć orkiestra smyki stroi. Twoje ręce

Jeszcze nic się nie skończyło, jeszcze sobie wystarczamy, chociaż trochę.

siódma, cztery, jakaś płyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, płyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od trzech.

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, unapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

0: Radio Pogoda. Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pan zalecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
0: Została ostatnia reklama.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Reklama.
0: Powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna, ordynat Michorowski.
8: Helena Mniszkówna, ordynat Michorowski. Specjalnie dla Państwa czyta Wojtek Masiak. Płomień rósł, potężniał. Jaskrawe języki, wymykając się zdradziecko z szarych mas budowli, strzelały w górę śmiałym pędem. Jak żmije kurczą się i prostują swe śliskie cielska do skoku, tak rozżarte bicze ognia, skotłowane w kłębek, rozwijały się gwałtownie i parły z wściekłą zajadłością coraz wyżej do szczytów. Warkot i świst złowrogi brała w siebie moc marcowa. Szare masy fabryczne, spiętrzone kominy rysowały się nikle w czarnych przestworzach. Teraz otaczał je u dołu krwawy wieniec, niby z krzewów korali, ale ruchomy, szarpiący się w żądzy niszczenia. Straszliwe zygzaki pełzły wężowym skrótem, prężyły się, buchając grzywą purpury i złota. I rosły jak tytany, i szalonym tańcem rozchichotanych demonów goniły za sobą, łącząc w piekielnych uściskach rozwielmożnione, żarłoczne cielska. Już nie krzewy korali, lecz rozpasane fontanny ognia otaczały budowle. Zapaliło się niebo, różowe płachty na chmurach wchłaniały czerwień. Pożoga nabrała rozpędu, waliła w czeluść nocy hukiem, przerażającym gwizdem ognistych batów, niosła w czerwone obłoki olbrzymy dymów. Rozjaśniła się okolica, morelowy odblask lunął na śniegi, pożar sypał potokami iskier. Deszcz z gwiazd purpurowych i złotych, ciskanych z żywiołową furią, zarażał inne dachy, opalał drzewa. Wulkan wybuchał za wulkanem. Kilka ich ziało potężnie, rozlewając się w bezmierny ocean fal. Sadza dymów rosła w bór, zbity, huczący. Ziemia wydała głuchy jęk, szedł po niej grzmot, niby dreszcze przerażenia. Żywioł szalał. Ostre gwizdki sygnałów umilkły. Mrowisko ludzkie cofnęło się w popłochu. Wielki dzwon alarmowy wydawał krótki, urywany krzyk. Gore! Gore! Kaski strażaków migały w tłumie jak pochodnie. Wiły się nad głowami przerażonych ludzi grube węże sikawek. Warczały cienkie tasiemki wody, ginąc w otchłaniach ognistych. Trzask tryskających pomp zagłuszały ryczące kłębowiska szatanów. Okropność bezmierna ogarnęła ludzi. Szalony strach skuwał ich na miejscu. Paliły się niebo i ziemia. Nagle niebem, powietrzem, ziemią szarpnął gwałtownie straszliwy huk. Ludziom zdawało się, że ziemię wysadzono dynamitem. Ze środka rozpalonego muru wielkiego budynku wybuchnął niebiesko-fioletowy słup ognia. Znów się skurczył, rozwalił mur i jak lawa z wulkanu runął po stoku góry niebieską rzeką palącego się spirytusu. Pękł zbiornik w gorzelni. Pożar przy błękitnej szarfie płynącego alkoholu stał się żółty, jakby zmalał. Wykwitły z pożogi bukiet płomieni odmiennej barwy zaćmił go na chwilę, lecz nie zmniejszył. Rządza zniszczenia rwała z siłą naprzód. Tłum ogarnęła panika. Ludzie z wrzaskiem uciekali przed pędzącą rzeką spirytusu. Szał zawładnął żywiołem i ludźmi. Potop, zawieja ognia, do obłędu doprowadziły umysły. Tłumy darły się, przewracały, biegnąc na oślep i wpadając na siebie. Szloch, krzyk ludzki zmniejszały się chwilami i wówczas słychać było pojedyncze głosy, tu i tam rozsiane, głosy stanowcze, fanatyczne. Czasem pod wpływem mówców kilkadziesiąt pięści wznosiło się ponad głowami, wygrażając strażakom. Inni z przekleństwem grozili w przeciwną stronę pożogi, a pojedyncze głosy w przerwach łomotu, trzasku, świstu, płomieni dominowały ciągle. Zabiją nas, szeptali strażacy. Ratować, brzmiała komenda dowódcy. Nie uratujemy. Pożar huczał jak tysiące trąb powietrznych. Romny palą się, gorzelnia ordynacka płonie, parowe młyny! Rozlegały się po okolicy przerażone głosy. W jaskrawym świetle pożogi bielały w oddali mury bliższych folwarków. Jasność, żar piekący rozdzierał noc na daleką przestrzeń. Śniegi leżące blisko ognia stajały w brudnych kałużach, odbijając gorące łuny. Rozżarzone głownie, warkocze iskier, z sykiem grzęzły w błocie, buchając resztkami ognia jak zmęczone bestie pianą. Zdawało się, że słońce spadło na ziemię. Rozprysło się i skłębia, ciska w górę, rzucając dokoła swe zabójcze pasma niby macki potwora. Wyniosłe baszty i wieżyce ordynackiej siedziby rozbłysły w świetle. Róż wsiąknął w mury, krwawo świeciły szyby okien. Z wielkiej bramy sklepionej wypadł ostrym galopem mały orszak konnych i gnał do pożaru, fantastyczny, jak hufiec upiorów. Na czele biegł koń, czarny, zziajany, z rozwianą gęstwą ogona i grzywy. Pożar grał mu w źrenicach, nozdrza niosły pochodnie. Cwałował naprzód, świecąc marmurową piersią. Unosił na grzbiecie smukłą sylwetkę jeźdźca w rozniesionej przez pęd burce, spiętej tylko na ramionach. Już dopadali pożaru, gdy zastąpił im drogę inny jeździec bez czapki, z osmoloną czupryną i okopconą twarzą. Konie wstrzymane gwałtownie stanęły dęba. Zapytania i odpowiedzi skrzyżowały się. Jaki powód? Podpalone, wszystkie rogi zajęte, obcy ludzie, dowodzą agitatorzy. Wszystkie straże są? Tak, panie ordynacie. Ratować domy robotników i służby, od fabryk odstąpić, żywo. Młyny zgorzały, ale spirytus, panie ordynacie. Słuchać komendy. Ludzie ważniejsi, na miejsce, Badowicz. Głos brzmiał spokojnie, ale stanowczo. W tej chwili właśnie pękł zbiornik alkoholu. Oślepiająca rakieta piorunowym grzmotem cisnęła się pod różowy strop nieba i potoczyła z góry, warcząc przeraźliwie wprost na ordynata. Olbrzymi strzelec i dwaj inni gwałtownie odciągnęli karego wierzchowca daleko na stronę. Oniemieli z przestrachu, bladzi, wydali okropny okrzyk zgrozy. Panie ordynacie, dalej, dalej, tu ogień dosięgnie. Dziękuję wam. Brunon i Jur do pożaru, ratować mieszkania. Pan do naczelnika straży na pomoc. Łowczy Urbański skłonił się. Ale panie ordynacie, samemu niebezpiecznie, obcy ludzie, bunt. Proszę być spokojnym. Ordynat został sam. Silnie trzymał rozgorączkowanego konia, lecz Apollo walił kopytami, bryzgając błotem. Chrapał wściekle, przysiadał, na tylnych nogach, z nozdrzy ział ogniem. Spod czarnej czapki ordynata szare oczy błyszczały łuną pożaru. Brwi miał zmarszczone w gęsty łuk. Smagła, szczupła twarz zabarwiła się ogniście. Patrzył w rozpętaną przemoc ognia spokojniej od Apolla. Tylko nozdrza grały mu prędko, podniecone wewnętrzną gorączką i swędem spalenizny. Co ja im zrobiłem? Czy to zemsta? Za co? Myślał poruszony. Agitatorstwo? Bunt? Więc fala przyszła i tu? Uśmiech ironiczny błąkał się na jego ustach, przemknął po wydatnych rysach i zawieją sarkazmu omglił szare źrenice. Bydło, wyrzucił skrzywione wargi. A przecież mają naukę, daje im ją, myślał z goryczą, owczy pęd, jeszcze słabe mózgi. Już był podniecony ideą ocalenia zbłąkanych tłumów.
9: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Helena Mniszkówna, ordynat Michorowski.
8: Ordynat ostrogami trącił Apolla, ruszył w huczące masy ludu, w burze ognia i dymów. Lecz powstrzymał go olbrzymi Jur, chwytając konia za uzdę. Jaśnie panie, tam nie można, tam grożą, przeklinają. Ordynat parł naprzód. Kogo przeklinają, mnie? Jaśnie pana, to podlecy. No dobrze, mówiłem ci, ratować mieszkania, ruszaj do pożaru. Jaśnie panie, ruszaj. Głos ordynata zasyczał. Jur znikł w tłumie. Zabawna historia, myślał Michorowski. Tego jeszcze nie widziałem. Ciekawym. I z uśmieszkiem lekceważenia wtłoczył konia w skłębione rojowisko ludzkie. Jur, ukryty przed wzrokiem ordynata, czuwał jednak z dłonią nieznacznie umieszczoną na kolbie rewolweru. Słyszał gorące mowy agitatorów, którzy wygrażali na panów i milionerów. Widział wzburzony tłum, zaciśnięte pięści i bał się o ukochanego pana. Bali się również naczelnicy Straży Ogniowej i cała inteligencja administracji, zgromadzona przy ratunku. Najspokojniejszy był ordynat. Na swym groźnym wierzchowcu jechał, poważny, dumny, rozsuwając piersią końską zbite gromady robotników i służby folwarcznej. Spotykanym strażakom dawał krótkie, donośne rozkazy i wolno mijał tłumy, nie zwracając na nie najmniejszej uwagi. Całą akcję ratunkową skierował na zamieszkane domy. Od fabryk odstąpili wszyscy. A ludzie oniemieli na jego widok. Spokój i powaga ordynata wywołały ogólny podziw. Zaczęto pospiesznie ustępować z drogi. Tu i tam jakaś ręka, rozwijając zaciśniętą pięść, nieśmiało zdejmowała czapkę z głowy. I ukłonów takich było coraz więcej. Przekleństwa cichły. W oczach gasły żary wściekłości. Tłum zakołysał się, wydając z siebie zaledwie głuchy pomruk zdziwienia. Nie spodziewano się tu ordynata. Na widok jego wyniosłej postaci na koniu, jego twarzy jak z lodu wykutej, bez cienia lęku w oczach, przeciwnie, z szyderstwem widocznym nawet dla ogółu, agitatorzy zamilkli. Jakiś majestat ich zagłuszył. Setki oczu wpiło się wiodącego pana ze strachem, z nagle obudzoną pokorą. Wydał im się karcącym duchem, który ich zgniecie do ziemi. Widoczny dla tłumów, górował nad nimi, oświetlony pożogą, pewny siebie, drwiący, Nawet trochę zawiedziony zachowaniem wyjących przed chwilą groźnych mas. Wtem z oddalonej gromady robotniczej odezwał się zachrypły głos i zaczął wołać tubalnie: burżuj, burżuj milioner, nie dajcie się bracia, okradacz biednego narodu, pączek w maśle, spalić go, zrabować, kto mu się kłania, temu kula w łeb. Bracia, to burżuj, zgładzić panów. Głos agitatora zmienił się w ryk. Odpowiedziało mu kilka pojedynczych okrzyków z tłumu i głucha cisza. Tylko palące się swobodnie fabryki huczały rozszalałym płomieniem. Ordynat ani drgnął. Jechał dalej, lecz na jego ustach uśmieszek ironiczny wzmógł się, w oczach błysnął humor. Zalęknione gromady ludzi, podburzone nowym krzykiem agitatora, zaczęły się tłoczyć, popychać. Na kilku zapaliło się ubranie. Powstała panika, którą spotęgowało jeszcze walenie się przepalonych murów. Burżuj, burżuj, wyzyskiwacz biednych, truteń! Ryczał rozjuszony głos w oddali. Gromady, zewsząd popychane, otoczyły Apolla zwartą, ciężką bryłą ciał ludzkich. Koń wyrzucał głową, zaczął bić kopytami. Wielki komin gorzelni, czerwony jak rubin, chwiał się u podstawy. Groza straszliwa wleciała tu wichrem i rozniosła trwogę. Ordynat stanął w strzemionach, podniósł rękę i wskazując błyszczącą błotną przestrzeń poza ogniem, zawołał donośnie: kto nie ratuje, tam! Marsz! Wolno! Wolno! Ustępować! Nie tłoczyć się! Wolno! Głos ponury nie milknął. Burżuj! Śmierć mu! W okropnym gwarze ludzkim w szumie fali ognia rozległy się dwa suche trzaski rewolwerowe, jeden po drugim. Traf! Traf! Odczute raczej instynktem niż słyszane. Dwie kule świsnęły powyżej ordynata. On lekko przybladł, lecz nie tracąc spokoju wołał, dalej stojąc w strzemionach: wolno, wolno w tył, wolno! Posłuszne gromady szły w porządku, ale w oddali, skąd strzelano, rozległ się mrożący krew wrzask ludzki. Krzyki przeszły w ryk, w wycie dzikich zwierząt. To rozjuszone tłumy robotników goniły uciekającego agitatora, pragnąc zemścić się za strzały. Te dwa trzaski rewolwerowe były przesileniem na korzyść ordynata. Oburzenie, graniczące z obłędem, ogarnęło lud. Żądza zemsty za ukochanego pana zagłuszyła wszelkie uczucie ludzkie. Bo w tym tłumie, obałamuconym, ogłupiałym, miłość do ordynata buchnęła na nowo, jakby odrodzona. W tej chwili wszyscy w najwyższym przerażeniu zrozumieli, że nad uciekającym przybyszem może się spełnić sąd doraźny. Ale ordynat runął z koniem naprzód, wyprostował się w siodle i przeraźliwie gwizdnął. Dopadło go kilku strażników. Nie pozwolić na rozlew krwi, żywo tam, wyrwać go z tłumu, krzyknął z płomieniami w oczach. Gdy strażacy skoczyli co tchu spełnić to polecenie, ordynat znów ją wolno wypuszczać gromady z pogorzeliska. Prawie wszyscy już byli poza pożarem, gdy z łoskotem zawalił się przepalony komin. Stęknęła ziemia pod nowym obuchem. Komin rozsypał dokoła mnóstwo rubinowych cegieł i olbrzymie łomy gruzów. Cały pusty plac wśród płomieni zajaśniał żarem. Teraz już ogień, dym siwoczarny, skotłowany, gryzący, zamieć sypkich iskier, wszystko to zbiło się w masę. W ogniste cielsko miażdżyło się wzajem, pożerało. Do ordynata przycwałował naczelnik straży głębowickiej, wołając: ocalony od mordu, ale ciężko ranny. Wzburzenie ogromne, pilnują go strażacy, co robić? Jak się zachowuje? Czy chce zbiec? Nie może, pokaleczone ma nogi i zbity. Ordynat pomyślał chwilę. Odnieść go do naszego szpitala. Jak to, panie ordynacie, do naszego? Tak. Żywioł przycichał. Już tylko gdzieniegdzie wystrzelał słup jaskrawych płomieni. Otchłań ognista rozlała się nisko przy ziemi, kończąc piekielne dzieło. Dogrywała go żelnia, zabudowania jej i młyny parowe. Zdołano zaledwie w części uratować mieszkania robotników. Sikawki parowe i ręczne działały bez przerwy. Straże z Głębowicz, Słodkowic i Romnów, a także straż z Obronnego nie ustawały w pracy. Ale żar i mnóstwo rozpalonych głowni utrudniały ratunek. Pogorzelisko otaczał obóz ludzki, naród napływał gromadnie z okolicznych folwarków i wsi. Jedni biegli ratować, inni wyrzekali głośno. Szloch poszkodowanych napełnił powietrze. Rozległy się przekleństwa i ciężkie westchnienia zachrypłych piersi. Głosy nad niepojętą dla tych ludzi dobrocią ordynata rozbrzmiewały donośnie. On ich nie słyszał. Stał oddalony od pożaru w otoczeniu kilku powozów z okolicy i konnych mężczyzn. Rozmawiał z hrabstwem Trestką, również na koniach. Był nawet wesół, tylko z lekką chmurą na czole.
9: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Helena Mniszkówna, ordynat Michorowski.
8: Na wschodzie niebo zaczęło różowieć. Inaczej niż łuna, jaśniej, weselej. Słońce blade wznosiło się w górę, przysłonięte dymami pożogi. Mętny dzień rozświetlał zmęczone twarze zielonym blaskiem. Przerażenie zastygło w rysach ludzi. Kopeć osiadły na skórze i ten trupi refleks marcowego dnia w samym zaraniu nadawał zgnębionym gromadom wygląd nieboszczyków. Hrabia Trestka mówił do ordynata. Straszny objaw ten pożar. Jeśli łotry zdołały podburzyć do tego stopnia pańskich ludzi, to dali Bóg koniec świata. Cóż mówić o mnie? Chyba wyjadę za granicę. No, w tej okolicy nieprędko się taka rzecz powtórzy, rzekł w zamyśleniu ordynat. To samo mówiliśmy po dewastacji w szalach. Czemu nie? Fala płynie. Pana oni kochają, a jednak... No i moją Ritę kochają wożarowie. Może przez nią im nie oszczędzą. Nie licz na to, odrzekła hrabina. Ale wie pan, co mi się zdaje? Mówił Trestka. Gorzelnia padła ofiarą głównie dlatego, że spirytus denaturowany. Inaczej łajdaki rozbiliby tylko kufy, aby się spić. Ordynat machnął ręką. To na jedno wychodzi. Wcale nie, bo by się pochorowali przynajmniej, a zresztą spitych powiązałoby się jak baranów i do policji. O, szelmy, do czego to teraz dochodzi? Sapristi, ja bym wiedział, jak z nimi postąpić. Hrabina Rita rzuciła na męża niechętne spojrzenie. Gorycz ugryzła ją w serce boleśnie. Ona odczuła, co myślał w tej chwili ordynat. Wzrok jego błądził po rumowiskach, dymiących węgli, jakby szukający nie kary, lecz pomocy dla ciemnych nizin ludzkich, które siłą konieczności wywołanej nędzą idą na oślep za tymi, co ukazują im raj poza gruzami. Żądza, jeśli nie równości, to chociaż sprawiedliwości materialnej, pędzi tych domniemanych wodzów do czynów krwawych i otumanienia tłumu. Ordynat wzdrygnął się. Inna myśl napłynęła mu do mózgu. Jednak świetną była groza wybuchu, ale cóż za widok, mówił Michorowski. Pani Rita popatrzyła na niego zdumiona. Podziwiam pana. W takich warunkach mógł pan zachwycać się widokiem? No, jeszcze wtedy nie strzelano do mnie. Ależ sama groza, okropność. Cóż pan zrobi z tym ptaszkiem, skoro wyzdrowieje? Zapytał Trestka. Ha, pójdzie w świat. Może się poprawi. W tej chwili przygalopował go żelniany. Stanął przed ordynatem z wahaniem, mnąc kapelusz w ręku. Co tam nowego? Robotnicy chcą przeprosić pana ordynata, rzekł nieśmiało. Wszyscy co do jednego są zawstydzeni i upokorzeni. Mówią, że ich obałamucono. Bardzo wierzę, rzekł ordynat, gdyż inaczej nie gubiliby samych siebie. Gorzelniany spojrzał bystro i spuścił oczy. Czy mogą przeprosić? Zapytał. Powiedz im pan, niech się najpierw wyśpią, ja ich sam zawołam. Gorzelniany skłonił się i odjechał. Jeśli istnieje państwo archanielskie, to na pewno u pana, zawołał hrabia Trestka. Tym łajdakom udało się, że na pana trafili. Gdzie indziej poszliby wszyscy w dyby, nie mówiąc o agitatorze, który dawno witałby się z Abrahamem. Źle mówisz, drogi, przerwała hrabina. Wątpię, czy gdzie indziej za taki strzał lud pragnąłby krwi agitatora. Pragnienie zemsty nad nim to dowód oślepienia tych mas, lecz i miłości dla ordynata. Jednak ferment musiał się dawno szerzyć. O tak, z początku nie słuchano podjudzeń różnych wędrowców. Zbito nawet paru, potem ogólny prąd pociągnął ku sobie. Dużo dopełniły broszury tajemnie rozdawane. Ordynat umilkł, gdyż wiele osób z okolicy żegnało się z nim odjeżdżając. Was zabieram do zamku, rzekł do hrabiostwa Trestków. Dzień już był zupełny, gdy ordynat ze swym orszakiem opuszczał pogorzelisko. Rozpalone ruiny buchały jeszcze ogniem. Strażaków kazał ordynat zastąpić innymi ludźmi. Rozdzierano zgliszcza bosakami, kobiety zalewały pojedyncze ogniska wodą, dźwiganą niemal z pasją. Całą złość i żal tłum wywierał teraz na ogniu. Pastwiono się nad nim, obrzucano błotem, rwano w kawały. Nastąpiła istna orgia zawziętości. Kobiety wśród przekleństw wciskały się na płomienie jak hieny. Obraz przedstawiał okrutne zniszczenie rozpasanego żywiołu i zwierzęcą zemstę ludu. Ordynat miał na ustach ironiczny uśmiech. Nazywają moich ludzi kulturalnymi, a odpatrzcie, rzekł do Trestków. Barbarzyńcy, nie trzyma się ich kultura, odpowiedział hrabia. Daremny trud, najlepiej machnąć ręką. Nie, stale kulturę dawać, aż ich przetrawi, odrzekł Michorowski. Pani Rita utkwiła w nim oczy pełne uwielbienia. Jechano w milczeniu po chrupkim śniegu, poplamionym czarnymi głowniami i kupami sadzy. Nagle hrabia zawołał. Jest, idzie banda. Ordynat, widząc zbliżających się robotników, skrzywił usta z niesmakiem. Czego oni ode mnie chcą? W oczach odbiła mu się nuda. Był zmęczony. Z jękiem, szlochem i chrzęstem kolan na śniegu robotnicza gromada otoczyła Apolla. Wrzaskliwa, ruchoma ciżba błagała o litość. Daruj, jasny panie, my ogłupieli, nas odurzyli, ale my wierni. Nie wypędzajcie, jasny panie, nie posyłajcie do turmy. Służyli będziemy darmo, gdzie jasny ordynat każe. Miłosierdzia, panoczku, litości, darmo służyć będziem, zawodziły kobiety. Ordynat znudzonym ruchem poruszył głową. Nie chcę waszej krzywdy, ale nie lubię buntów. Miłosierdzia, panoczku, nie wyganiaj nas, ratuj! Skomlenia kobiet i błagające oczy mężczyzn utkwione w ordynata rozdrażniły go. Cisnący się tłum, czarny, osmolony sadzą, buchał spalenizną i surowym zapachem potu. Michorowski stracił cierpliwość, nerwy odmawiały mu posłuszeństwa. Rzekł jeszcze spokojnie, ja was nie wypędzam, ale teraz idźcie spać i mnie dajcie odpocząć. Ruszył koniem naprzód. Zdumieni jego spokojem i niespodziewaną obietnicą ludzie stali w milczeniu. Gdy ocknąwszy się, posyłali za nim błogosławieństwa. Ordynat był już daleko. W zamku jednak nie położył się spać. Siedział w swym gabinecie na fotelu z głową opartą na ręku. Utonął wzrokiem w wiszącym naprzeciw portrecie zmarłej narzeczonej i tak pozostał długie godziny. W staroświeckim gabinecie w Słodkowcach cicho rozmawiało dwóch panów. Więc załatwiłeś z nimi polubownie? To dobrze, ale czy się nie rozzuchwalą? Pytał stary pan Maciej Michorowski. Zagroziłem wydaleniem w razie postawienia buntu, odrzekł ordynat. Doszedłem całej sprawy, po prostu byli otumanieni. Zresztą nie oni podpalili. Główny błąd administracji, że pozwoliła na burzenie umysłów. Ostatecznie mnie się nie stała wielka krzywda, ale robotnicy poszkodowani bardzo. Pomimo energicznego ratunku, Cały dobytek poszedł z dymem. A ty ich pewno wspomożesz, rzekł staruszek z uśmiechem. No skoro nie rozpędziłem na cztery wiatry, to tym bardziej nie dam im zginąć z głodu. Młyny będę odbudowywał, więc robota dla nich jest na całe lato. I gorzelnie postawisz? Wątpię. Ordynat zaczął chodzić wzdłuż gabinetu. Pan Maciej zamyślił się. Po chwili spytał znowu. Podwyższyłeś im płace? O nie, tego bym nie zrobił pod presją. Zresztą wynagrodzenie mają bardzo dobre i sami o tym wiedzą. Prócz kilku narwańców ogół nawet tego nie wymagał. A pamiętasz? W szalach? Ordynat zatrzymał się. Tak, ale Ćwilecki nie wypłacał swym ludziom inaczej niż po 10 terminach i to po wielkich prośbach. W ogóle wszystkie warunki u niego były okropne. Moim ludziom wytłumaczyłem bezzasadność ich postępku. Zrozumieli, są skruszeni i znowu służą mi z ufnością. Zawziętość natomiast przeciw agitatorom jest taka, że obawiam się rozlewu krwi w razie pojawienia się nowych. O, nowi nieprędko się pojawią. Znowu umilkli. Waldemar chodził po gabinecie. Pan Maciej patrzał w okno na szare drzewa parku i gromady trzepoczących się wróbli. Głowa starca była zupełnie biała. Białe wąsy i brwi, twarz pomarszczona, bolesna, plecy zgarbione. Przedstawiał ruinę człowieka. Tylko w oczach gorzała jeszcze dusza, żywa, myśląca, chwilami tragiczna. Pomiędzy brwiami ból zastygł i wrył się w ciało głęboką bruzdą. Po tym człowieku życie przeszło ciężkim bólem, zostawiając po sobie ślady walk i nieszczęść. Lecz najwięcej białego włosa na głowę, a bolesnych bruzd na czoło, rzucał ponury dramat, który zgnębił jego wnuka. Zgon narzeczonej Waldemara stał się dla starca najostrzejszym kamieniem z życiowego młyna.
9: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Helena Mniszkówna, Ordynat Michorowski.
8: Pan Maciej teraz miał nowe zmartwienie i obawy o wnuczkę. Ocknął się z zamyślenia i rzekł: otrzymasz list od Lucy. Są z matką w Nicei, ale Lucia chce wracać do Belgii. Pisze, że woli klasztor niż to życie, jakie jej urządza idalka. Zresztą sam zobacz. Podał ordynatowi duży arkusz zapisanego papieru. Waldemar przeczytał. Twarz skrzywiła mu się ironicznie. Zawołał: ciotka zawsze była wariatką. Przepraszam, dziadku. Nie krępuj się, Waldi. Wiem, jaka jest idalka. Te dwie kobiety razem przebywać nie mogą, chociaż są najbliżej w świecie spokrewnione. Ciotka chyba chce się wydać za mąż. To jedynie motywuje te wieczne bale, maskarady i otaczanie się cudzoziemskimi adonisami. No, może myśli o Luci. Skoro jednak Lucia nie chce, nie widzę racji gwałtem ją prowadzić do ołtarza. Cóż zatem robić? Tak, zostawić tego nie można. Lucia jest rozstrojona. Niech dziadzio napisze do ciotki, może na święta przyjadą. Staruszek smutnie zwiesił głowę. Idalka nie przyjedzie, zanadto ją absorbuje zagranica, zresztą boi się rozruchów. Waldemar wzruszył ramionami. Do pokoju wszedł cicho służący, stanął przy drzwiach i chrząknął znacząco. Pan Maciej drgnął niespokojnie. Ordynat spytał: cóż tam znowu? Nowa bieda, jaśnie panie. No, w szalach znowu strajk, ograbiony pałac. Jaki pałac? Czyś zwariował? Przecie pałac ograbiony dawniej. A, to pewnie pawilon. Kasjer zabity i hrabiostwo uciekli. Kto ci to mówił? Precz idzie słuch, jaśnie panie. Jechał stamtąd gajowy i mówił to samo. Czy on jest? Nie, pojechał. Niech natychmiast strzelec Jur jedzie do szal, zobaczy i dowie się dokładnie prędko. Służący wybiegł. Ordynat spojrzał na bladą twarz pana Macieja i rzekł spokojnie: proszę się, dziadziu, nie przejmować. To jeszcze nic pewnego. Trochę w to wątpię. Byłoby za prędko jedno po drugim. Pan Maciej gorączkowo potrząsnął ramieniem. Oczy starca gorzały. Na policzkach wystąpiły wypieki. Waldi, ja się boję o ciebie, słyszysz? Truchleję o ciebie, takie czasy. Ordynat siadł, wziął rękę dziadka i tulił do siebie. W twarzy miał wzruszenie. Przemówił łagodnie, jak do dziecka. Cicho, cicho, spokojnie. No, niech się dziadzio nie obawia, no, nie ma czego. Nic mi się nie stanie. Ale dziś nie pojedziesz? Zaczekam na wieści z szal. Zmrok zapadł. Szara godzina rozesłała swą makatę, owijając nią wszystko dokoła. Na dworze padał drobny, gęsty śnieg, pomieszany z deszczem. Wicher ciskał go na szyby okien i wył przeciągle. Z parku dochodziło skrzypienie starych drzew, jękliwe, jakby ktoś głośno żebrał. Pan Maciej i ordynat siedzieli w fotelach zamyśleni. Starzec przeżuwał szczękami i meł w ustach słowa modlitwy. Suche, sztywniające palce przesuwały paciorki różańca. Ordynat zimny wzrok skierował na okno i siedział jak posąg. Tylko poruszające się często brwi i nozdrza świadczyły, że poza tą chłodną powierzchnią, kipią,

0: Maciej nie pytał o nic. Głaskał wnuczkę po twarzy i po rozwianych włosach. Patrzył jej w oczy, jakby chcąc się przekonać, że jest ta sama. Nie widział jej dawno i nie mógł się nią nacieszyć. Dziewczyna z objęć dziadka rzuciła się w ramiona Waldemara, wypowiadając krótkie, urywane zdania, przeplatane płaczem i śmiechem. — Gdzie zostawiłaś mamę? — spytał pan Maciej. Lucia spochmurniała. — Ja, dziadku, uciekłam. Z mamą pogniewałam się. Mama jest w Monte Carlo. — I nie bałaś się sama jechać? — Cóż mi się mogło stać? Jestem dorosła. Ale wrażenia straszne, już od granicy począwszy. Warszawa... Nagle rzuciła się do Waldemara i, chwytając go za ręce, zawołała z lękiem. — Ależ tu te strzały, w Romnach, Waldi, jak to było? To straszne. — Któż ci już naopowiadał, ciekawym? — Żydek z Rudowej, który mnie przywiózł. Pan Maciej oburzył się. — Jak to? Przyjechałaś wynajętym powozem? — Taką sobie nędzną dryndulką, dziadziu — zaśmiała się Lucia. — Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie te wieści. — Boże, i dziadzio tu sam? Okropność! Pan Maciej przygarnął ją do siebie z czułością. — Widzisz, że nie sam. Waldi nade mną czuwa i Ksawery... Pana Ksawerego nie powitałam. Gdzież on jest? Przyjął mnie tylko Jacenty i nie poznał. Musiałam się wylegitymować. Przytuliła się serdecznie do ramienia staruszka. Szepnęła z uczuciem. Teraz, dziadziu, ja się tobą zaopiekuję. Nie odstąpię cię nigdy. Będziemy razem przebywali złe i dobre wypadki. A nie boisz się, dziecko? Tu rozruchy zaledwie się zaczynają. Mogą się wzmocnić. — Nie, dziadziu, ale tu jesteśmy u siebie, w ojczyźnie. Nie godzi się nam jej opuszczać w takiej chwili i bawić się u obcych. Pan Maciej odsunął wnuczkę od siebie, popatrzył na nią badawczo. — Jak ty się zmieniłaś, Luciu? Ona zapłonęła. — Spoważniałam, dziadziu, nabrałam rozumu. Teraz inaczej myślę. Waldemar pocałował ją w rękę. W oczach miał iskry zadowolenia. — Jesteś dzielną dziewczyną, Luciu — rzekł z uznaniem. Krwisty rumieniec zabarwił jej policzki. — Zawdzięczam to tobie, Waldi i Stefci — dokończyła szeptem. Wtem za drzwiami rozległ się hałas i prędkie kroki. Do pokoju wpadł blady Jacenty, za nim strzelec Jur i młodszy pokojowiec. Wszyscy, spiorunowani wzrokiem ordynata, stanęli w miejscu i zaczęli cofać się w tył. Ale pan Maciej krzyknął: co się stało? Milczeli, lękając się odezwać. Ordynat podszedł do nich. Albo zachowywać się spokojnie, albo już mówić, co się stało. W szalach. Ograbiona kasa, kasjer zabity, hrabstwo uciekli, wożarowie strajk, palą budynki hrabiego, bunt. Wrecytował jednym tchem przerażony Jur. Jezus Maria, jęknął pan Maciej. Ordynat wypchnął za drzwi służących i sam za nimi wyszedł. Uderzyć w dzwon pożarny, niech straż rusza. Jeden pojedzie do Głębowicz po tamtą i Romeńską. Ty, Jur, ani kroku z pałacu. Masz być na rozkazy pana. Dla mnie siodłać konia żywo. Wydał polecenie i sam wszedł do gabinetu. Pożegnam was, jadę do Ożarowa. Proszę być spokojnym, dziadziu. Za okna rozległ się przytłumiony głos dzwonu. Bił wolno, rytmicznie, lecz tak przejmująco, jakby w każdym dźwięku zamykał tysiące ludzkich jęczeń. Waldemar podniósł rękę do czoła. — Ha, burza idzie — rzekł do siebie i wyszedł z gabinetu. W kilka minut później cwałował na czele straży ogniowej, wyprzedzając dowódcę. Od strony Ożarowa świeciła rozległa łuna.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Helena Mniszkówna, ordynat Michorowski.
0: I znowu ordynat objął komendę nad pożarem. Trafił na chwilę najtragiczniejszą, zawalenia się obór. Stada krów z rykiem przeraźliwym rzucały się prosto w ogień. Szał ogarnął bydło. Po okolicy szedł jeden grzmot ryków. Żałosny bek cieląt roznosił echa straszliwe. Krowy waliły racicami w ziemię, łowiąc w pyski spieniony swąd spalenizny. Oczy zwierząt gorzały wściekłością. Popłoch i

0: ogłupienie gnało je na oślep w płonące zwaliska. Zginęły obory, stodoły i magazyny ze zbożem. Wszystko pokryła wyjąca, szeroko rozchulana płachta pożogi. Z klęski ocalały tylko stajnie. Całą siłę obrony skierowano na nie, bo do palących się budynków nie było dostępu. Z miejscowych ludzi nikt nie ratował. Gromady ich stały w pobliżu, urągając strażakom, śmiejąc się z hrabiego Trestki, który biegał pośród ognia i klął różnymi językami. Michorowski dopadł go gdzieś na boku i rzekł z wymówką: panie, proszę nie robić z siebie widowiska, ludzie się śmieją, trzeba zachować powagę. Trestka miał wzrok błędny. Ja im się zaśmieję, łajdakom, złodziejom tym, ja ich wszystkich w dyby, do kryminału, pasy drzeć, szelmy. I grad pocisków bardzo dobitnych popłynął z ust hrabiego, przeplatany gęsto cudzoziemskimi epitetami. Ordynat miał niesmak na ustach, ale cierpliwie starał się hrabiego uspokoić. W końcu oddał go pod opiekę pani Rity. Lecz i to niewiele pomogło. Hrabia albo klął, albo łamał ręce, wołając: moje obory, moje obory. A szkody istotnie były olbrzymie. Spaliło się kilkanaście krów. Zwęglone ich ciała, wzdęte, leżały tu i tam, stercząc nogami, niby jakieś dziwaczne kupy węgla spalonych wnętrzności i popiołów. Straszny widok uderzał w oczy. Ciała popalone roznosiły cuchnące wyziewy. Po zduszeniu ognia ordynat w prywatnym gabinecie hrabiego rozmawiał z panią Ritą i miejscowym rządcą. Hrabia był również obecny, ale nie mówił nic, powtarzając jedynie żałosną skargę. Moje obory, moje obory. Ordynat pytał o różne szczegóły tyczące się powstania buntu. Badał drobiazgowo warunki utrzymania i opłaty służby. Przeglądał księgi, sprawdzał rachunki. Okazało się, że agitatorów nie było. Służba, łącznie z wsią, rozpoczęła strajk z powodu niewypłacalności dworu, nieuregulowanych serwitutów i niechęci osobistej. Ordynat przeglądał całą rubrykę procesów, czasem wprost śmiesznych, i poruszał głową. Bajeczne zdolności czy maniactwo, myślał, głośno zaś rzekł: jedyna rzecz, do której się lenię, to procesy. Ja teraz przestanę się procesować, będę strzelał prosto w łeb. Przynajmniej łajdaków mniej zostanie, krzyczał hrabia. Pani Rita zacięła usta, ordynat milczał. W kilka godzin potem ordynat, po naradzie z hrabiną, chciał odjechać, ale mu nie pozwolono, gdyż kilkudziesięciu strajkujących oblegało pałacowy ganek, chcąc się widzieć z hrabią. Pani Rita ścisnęła za rękę Michorowskiego. Niech pan nas nie opuszcza. Pan zna Edwarda. Tu trzeba rozumu, taktu, a Edward taki zrozpaczony. Dodała, jakby usprawiedliwiając męża. Ordynat został i nauczył hrabiego, jak ma się zachowywać wobec tłumu. Tłumaczył długo, doradzał i w końcu zdołał przekonać, że strzelać do ludzi nie można. Strajkujących wezwano do wielkiej sieni pałacowej. Wchodzili głośno, z ostrym tupotem butów, z hardo podniesionymi głowami. Pluli i porządkowali nosy z hałasem, nie oszczędzając błyszczącej posadzki. Wygalowany kamerdyner patrzył na nich przez uchylone drzwi. Bał się wyzywających min tych ludzi. Gdy już się wszyscy zebrali, wyszedł do nich Trestka, wypchnięty prawie przemocą. Ordynat nie pokazywał się. Hrabia stanął na progu, osowiałym wzrokiem spojrzał i spadły mu binokle. Wolno zaczął je przecierać chusteczką, ale ręce mu drżały. Szkła znowu opadły, huśtając się na sznurku. Zaczął je łapać gorączkowo. W ciżbie zaszemrały ciche śmiechy i szepty. Sapristi, zaklął Trestka. Z gniewem chwycił binokle, nałożył je i zakładając ręce na plecy, wystąpił śmiało naprzód. Podniósł wysoko głowę. No, zawołał z dumną miną. Odpowiedziało mu milczenie. No, powtórzył głośniej. Cisza. Tłum zakołysał się, szmer się wzmógł, zaskrzypiały buty i cała gromada posunęła się naprzód nagłym ruchem. Hrabia cofnął się gwałtownie w tył. Wyraźny przestrach miał na twarzy. No, no cóż to, oniemieliście? Jakiś chłop barczysty zawołał przepitym głosem. Niech nam pan hrabia podwyższy pensję i ordynarię, my tego chcema. Trestka się zaperzył. Ja wam będę płacić za to, żeście mnie spalili? Zwariowałeś jeden z drugim. To nie tylko my spalili, bo i wieś. Nie trzeba było z nimi zaczynać. Wypasy od dziada, pradziada należały do nich. Odezwał się ktoś z gromady. Trestce spadły binokle, osadził je mocniej i wybuchnął. I las? Co? I las do nich należał? A jakże, drzewo mogą brać. Albo to im dziedzic zabroni, kiedy z dawna tak było? Magnat rzucił się do nich, podniósł pięść i wygrażając nią wołał – Zabronię! Zobaczycie, gałgany, że zabronię. Ja was nauczę. Dwór okradać będziecie, wpierw poznacie kryminał. Zaczął kląć po swojemu. W gromadzie powstał głośny gwar. To niech ich dziedzic pakuje do turmy, jeżeli da rady, a nam proszę dać większą pensję i ordynarię – krzyknęło parę osób. Nie dam, nic nie dam, słyszycie? I was do kryminału oddam, łajdaki sapristi, w dyby was! Tłum poruszył się, wzburzenie rosło. Jeden głos zaczął wołać. Jak nie dostaniem czego chcema, to jeszcze spalim resztę i do roboty nie pójdzie nikt. Teraz inne czasy nastały, aha, wołał drugi. Teraz pany przycichną, tak ma być jak chcema, a jak nie, to strajk. Niech pan hrabia nie krzyczy, bo się nie boi nikt. Dać podwyżkę i ordynarię większą, mniej roboty, to i będzie ład. My tu mamy spisane to, czego chcemy. Niech pan hrabia przeczyta. Trestka wychodził z siebie. Ja? Ja mam czytać? Coście nagryzmolili? Won stąd, gałgany! Palić mnie jeszcze będziecie? Grozić? Ja was postrzelam jak psów! A dobrze, to będziemy się bić! Rozległy się urągliwe głosy. Hrabia, nieprzytomny z gniewu, zziajany, krzyczał, klął i bił się po kieszeniach, szukając broni. Zabiję! Zabiję jak psów! Wyglądał komicznie. W szalonej pasji skakał, rzucał się, blady, spocony, z rozwścieczonymi oczyma. W gromadzie powstał śmiech, zaczęły się żarty. Nagle w drzwiach stanął ordynat, spokojny, surowy, z groźną fałdą pomiędzy brwiami, wszedł i zatrzymał się chwilę. Tłum drgnął i umilkł, jakby ludziom zamurowało usta. Wyprostował się służbowo. Trestka, nie widząc ordynata, nie mógł pojąć dziwnego zachowania się zuchwałej gromady i zdumiony również zamilkł. Obejrzał się. Ordynat podchodził wolno. Teraz hrabia zrozumiał. Złość i śmiech szatański zasyczał w jego głosie. Zawołał nagle ucieszony. Ha, ha, łotry, chamy przeklęte, nie spodziewaliście się, że jest ordynat, a co? Języki wam stanęły w miejscu, hultaje? Michorowski mu przerwał, odciągając na stronę. Szepnął po francusku. Proszę odejść. Nie tak pana uczyłem. Dość kompromitacji. Tyle było siły w słowach ordynata, że Trestka zmieszał się, spuścił głowę i wolno wyszedł. Michorowski zimny wzrok skierował na wyprostowaną gromadę służby. Spytał spokojnie. Czego chcecie? Twarze spokorniały jeszcze bardziej. Gnieciono w rękach czapki, przestępując z nogi na nogę, najśmielszy zaczął. My, jasny panie, my tu wspólnie, my tu przyszli gromadą. Widzę, że was dużo, ale czego chcecie? My chcemy podwyżki. Jakiej? O, tu spisane, może jasny ordynat przeczyta. Michorowski wziął papier i przebiegł go wzrokiem. Te warunki są niemożliwe. Pobieracie pensje i ordynarie takie same jak w dobrach ordynackich, zatem wystarczające. Ja swoim ludziom nie podwyższam i wy nie możecie o to prosić, tym bardziej, że nie zasługujecie na to. My u jasnego pana woleliby za pół ceny służyć niż u hrabiego za całą, odezwały się głosy. Niech pan hrabia podwyższy i zapłaci co zaległe, to pójdziemy do roboty. A jak nie, to nie, krzyknął drugi rozrzutnie, ale inni wepchnęli go do środka gromady, zamykając mu usta. Odkąd się wam należy? Spytał ordynat. Od adwentu, jasny panie. Dobrze. Dziś będziecie opłaceni i jesteście wolni. Od 1 kwietnia możecie znaleźć miejsce. Tu potrzeba ludzi spokojnych. Wprowadź ich do kancelarii pana kasjera. Lokaj skłonił się, ordynat wyszedł. W gromadzie zaległa cisza. Spoglądali na siebie w milczeniu, gdy zaś lokaj otworzył drzwi i zaczął ich energicznie wypraszać, wyszli ciężko ze spuszczonymi głowami. Wypłata trwała długo. Ordynat posyłał po pieniądze do Głębowicz, bo w ożarowskiej kasie zabrakło. Pani Rita była jak struta. Trestka klął i zacierał ręce, dziękując ordynatowi. Ale ten milczał.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Helena Mniszkówna, ordynat Michorowski.
0: Po dewastacji w Ożarowie groza padła na okolice. Wielu obywateli wyjechało, ale i burza przycichła. Zwolnienie całej służby w Ożarowie zrobiło wrażenie. Lud stracił ochotę do strajków, fantazja zmieniła się w przygnębienie. Agitatorów zabrakło. Jeśli się jakiś pokazał, wypędzano go z folwarków i ze wsi. Spokój zdawał się zapewniony. W Słodkowcach pan Maciej cieszył się wnuczką. Staruszek pod jej troskliwą opieką odżył, nabrał humoru. Tylko listy pani Elzonowskiej, niesłychanie burzliwe, pełne wymówek dla córki, wnosiły zły podmuch do pałacu. Pani Idalia nagliła córkę do powrotu, gniewała się na ojca, że ją zatrzymuje, ale Lucia sama nie chciała wracać. Widząc, że matki nie przekona, przestała odpisywać na listy. Gorliwie zajmowała się dziadkiem, oprócz tego stała się czynną opiekunką ochrony i szpitala imienia Stefanii. Sama uczyła dzieci niektórych przedmiotów. W rannych godzinach, kiedy pan Maciej jeszcze spał, co dzień smukła postać Luci, o długich, jasnych warkoczach dążyła na lekcje do ochronki. Dzieci witały ją okrzykami radości. Chorzy w szpitalu uśmiechali się na jej widok. Stała się dobrym duchem Słodkowic. Panu Maciejowi przypominała Stefcię Rudecką. Miała słodycz i łagodność tamtej, nawet coś w ruchach. Tylko tamta była żywa, jak iskra i weselsza. Lucia spokojna i poważna. Charakter jej zmienił się. Nabrała hartu. Dawny dziecięcy upór przybrał cechy niezłomnej stanowczości. Uśmiechała się rzadko, ale promiennie, najczęściej do dziadka, do dzieci i do chorych. Powierzchownie zmieniła się niewiele, tylko wyrosła i nabrała szyku. Jej dziewczęca figurka, teraz zaokrąglona ładnie, miała wdzięczną linię w rysunku. Lucia swe bujne, jasno popielate włosy splatała w dwa grube warkocze i okręcała nimi głowę na kształt korony. Jej cera, delikatna jak narcyz, ożywiła się w Słodkowcach. Krasiły ją barwne usta, dość pełne, i oczy szaro-błękitne, nieco podkrążone, świecące spod ciemnych rzęs i delikatnych, ciemnych brwi. Powieki miała najczęściej spuszczone, wzrok chmurny, rzucany spod czoła. Cechowała ją skrytość i nieufność w stosunku do ludzi. Nie pragnęła ich widoku. Słodkowce jej wystarczały. Nie bywała nigdzie. Czasem do Obronnego jeździli razem z Waldemarem, odwiedzając jednocześnie Ożarów. Lucia mieszkała w swym dawnym pokoju obok pokoiku Stefci, który przerobiła na rodzaj kaplicy czy na mały przybytek sztuki. Wśród najpiękniejszych kwiatów mieściły się tam cenne obrazy oraz różne przedmioty artystyczne, niegdyś ulubione przez Stefcię. W tym nagromadzeniu sztuki oryginalnie wyglądało nietknięte łóżko, zasłonięte kotarą, lustro z konsolką i marmurowa umywalka ozdobiona srebrnymi naczyniami. Nad sofką wisiał pyszny obraz Madonny, kopia rafaelowskiej z kaplicy Sykstyńskiej w staroświeckich ramach. Szczyt kominka ozdabiał wielkich rozmiarów portret Stefanii Rudeckiej, wyłaniający się z drogocennych makat. Pokój był poświęcony pamięci narzeczonej ordynata. Lucia przesiadywała w nim często, z książką w ręku lub zapatrzona przed siebie, z własnymi myślami. Czasem chmurne jej oczy wpatrywały się uparcie w malowany na płótnie widoczek Słodkowic roboty Stefci. Stał na staluszkach w otoczeniu palm. Była to dla Luci droga i ostatnia pamiątka po przyjaciółce. Inne jej prace pastelowe i olejne ordynat pozabierał do Głębowic. Lucia w tym pokoju przypominała sobie minione czasy wesołe, bez troski, jak wiązanki różowych kwiatów. Potem przyszły inne i zaćmiły szczęście. Lucia znienawidziła świat, poczuła wstręt do ludzi, szczególnie do własnej sfery. Arystokracja, uwielbiana dawniej, niby jakaś wyrocznia, w oczach Luci zmalała. Stała się nienawistną. Każdy arystokrata wzbudzał jej nieufność, nawet członkowie rodziny, prócz Waldemara i dziadka. Prawie nie wierzyła, że i oni są arystokratami. Jej nienawiść wpadła w fanatyzm. Pobyt w klasztorze w Belgii złagodził ją trochę, lecz nie przeistoczył. Pozostała w niej niewiara w ludzi. Nienawiść zmieniła się w ironię. Lucia bez miłosierdzia kuła nią własną sferę. Była dla swego otoczenia skryta, nieprzystępna. W Słodkowcach zmiękła. Jednak ani pan Maciej, ani Waldemar nie znali jej myśli. Chowała je dla siebie. Ale zaczęła posępnieć, wpadając chwilami w stan zupełnej apatii. Pan Maciej myślał, że to tęsknota za światem. Wreszcie posądził Lucię o tajone uczucia, może zawody? Potwierdzeniem tego była jej ucieczka z Nicei. Bawiła się tam, miała powodzenie i starających się. Pan Maciej wywnioskował, że ktoś zainteresował ją głębiej, że Lucia kocha bez wiedzy matki, wbrew jej zamiarom. Ale z wnuczki staruszek nic wydobyć nie mógł. Tak przeszła wiosna i część lata. Pani Idalia, obrażona, zła na córkę, nie opuściła zagranicy. Zamieszki w kraju odstręczały ją również, nie pragnęła powrotu. W połowie lipca do Słodkowic przyjechał z ordynatem Jerzy Brochwicz.
1: Powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna, ordynat Michorowski.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia, ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Została ostatnia reklama.
8: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
9: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
10: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
9: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
10: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
9: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
11: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Reklama. Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
12: Czy można w Warszawie zrobić kurs samoobrony i kurs pierwszej pomocy zupełnie za darmo? No oczywiście, że można, tylko trzeba trochę poszukać, ale skoro mnie słuchacie, to już szukać nie musicie, bo za moment wszystko dokładnie Wam opowiem. A o czym opowiem? Opowiem o świetnej inicjatywie warszawskich strażników miejskich, którzy już od kilku dobrych lat prowadzą taki kurs dla mieszkańców Warszawy pod nazwą Bezpieczna Warszawianka i Bezpieczny Warszawianka. Warszawiak. Brzmi znajomo? Znajomo, bo my o tym również od jakiegoś czasu mówimy już na antenie radia. Przypominamy o tym, że można się zapisywać i opowiadamy o tym również dzisiaj. Moim gościem jest Magdalena Nowak, strażniczka miejska, która sama na początku wzięła udział w takim kursie i ten kurs tak naprawdę zawodowo zaprowadził ją do Straży Miejskiej, ale więcej na ten temat opowie sama. A przed mikrofonem Marta Kaźmierowska i do wysłuchania rozmowy serdecznie zapraszam. W Straży Miejskiej na Młynarskiej dokładnie się znajdujemy i będziemy mówić o tym, co jest taką chlubą warszawskiej Straży Miejskiej, a mowa o projekcie, o programie Bezpieczna Warszawianka, Bezpieczny Warszawiak, czyli edukujecie, uczycie Państwo warszawiaków z pierwszej pomocy. Ale zanim do tego przejdziemy, pomyślałam o tym, że takim doskonałym punktem wyjścia jest Pani historia, bo tak naprawdę od Bezpiecznej Warszawianki u Pani zaczęła się praca w Straży Miejskiej.
13: Tak, znalazłam się w Straży Miejskiej po kursie, właśnie po kursie Bezpieczna Warszawianka. To jest nie tylko kurs udzielania pierwszej pomocy, ale przede wszystkim jest to kurs samoobrony. I moja historia zaczęła się od biegania. Biegam, bardzo lubię biegać w takich odludnych miejscach, w takich godzinach, kiedy nie za dużo osób się kręci, na przykład nad Wisłą. Jakieś takie ścieżki gdzieś leśne sobie zawsze wybierałam. I pewnego dnia ktoś mi podsunął taki pomysł i powiedział: słuchaj, czy ty się czujesz tak bezpiecznie? Mówię: no tak, nigdy jeszcze nic takiego mi się niebezpiecznego nie przytrafiło. No ale dobrze by było, gdybyś poszła na kurs. I wiesz, jest taki kurs w Straży Miejskiej, on jest absolutnie bezpieczny, można tam dołączyć, trwa 9 tygodni, więc jest taki dosyć solidny, spróbuj, zapisz się. Udało mi się zapisać i na tym kursie, jak popatrzyłam sobie na instruktorów, którzy prowadzili te zajęcia z taką pasją, zaangażowaniem, wspaniali ludzie. Dostałam tam też taki solidny wycisk fizyczny, pomyślałam sobie, że to jest takie no bardzo na serio i stwierdziłam, może ta straż. Szukałam wtedy takiego stabilnego zajęcia, bo do tej pory wykonywałam wolny zawód. Mam też dwójkę dzieci, I to się wiąże z tym, że nie mogę już sobie pozwolić na to, żeby być albo bardzo zaangażowaną w pracy, a w domu już troszkę mniej. Jednak muszę być też dla tych dzieci. Musiałam znaleźć taki balans pomiędzy pracą, a tym czasem, który będę poświęcała dzieciom. I stwierdziłam, że może jest to coś dla mnie. Zobaczymy. Miałam też zawsze w sobie taki element takiej potrzeby, takiej sprawiedliwości społecznej albo takiego porządku. I stwierdziłam, zobaczymy, czy się w tym sprawdzę. I okazało się, że to jest zajęcie dla mnie.
12: Bezpieczna warszawianka, bezpieczny warszawiak. Od tego się u pani zaczęło. To powiedzmy troszkę więcej na temat tego kursu. 9 tygodni to wydaje się dużo, ale tak jak pani powiedziała, z bardzo wielu zagrożeń w otoczeniu tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy.
13: Tak, i ja też sobie nie zdawałam sprawy, dopóki nie posłuchałam, co mają do powiedzenia nasi doświadczeni instruktorzy. Kurs trwa 9 tygodni, to dużo, ale też mało, dlatego że tych zagadnień związanych z bezpieczeństwem jest bardzo, bardzo dużo. Od tego, w jakich przestrzeniach miasta się poruszać, nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak wiele obszarów objętych jest monitoringiem, ale jak wiele jeszcze nie, czyli nauczyłam się na tym kursie, jakie obszary miasta sobie do tego mojego ulubionego biegania wybierać, gdzie się poruszać, jak wracać, którędy. Oprócz tego, jeżeli już chodzi o same sposoby samoobrony, tych zagadnień jest całe mnóstwo, bo mnóstwo jest też sytuacji, w których to niebezpieczeństwo może nas zastać. Musimy się umieć obronić w każdej sytuacji. Musimy sobie zdawać w ogóle sprawę z tego, jakie zagrożenie może nas czekać, przewidywać. I tego wszystkiego nasi instruktorzy uczą, żeby działać instynktownie i mechanicznie w momencie, kiedy nie ma już za dużo czasu na to, żeby przemyśleć jakąś taktykę. Na tym kursie nikt nie nauczy się tego, jak zaatakować. To jest tylko i wyłącznie samoobrona. Na tym kursie mile widziane są panie w każdym wieku. Dolną granicą wieku jest 18 rok życia, natomiast na tyle, na ile pozwala sprawność fizyczna, to zapraszamy na ten kurs wszystkie panie, które chcą poczuć się bezpiecznie w przestrzeni miejskiej.
12: Miejsca na te kursy, one bardzo szybko się rozchodzą, czyli cieszą się dosyć dużym powodzeniem.
13: Tak, możemy powiedzieć, że ten kurs to jest taki legendarny kurs. Mamy bardzo dużo chętnych pań, ale też coraz więcej chętnych panów. Zapraszamy bardzo serdecznie również mężczyzn. Nie wiem, z czego to wynika, ale panowie tak trochę nieśmiało podchodzą do zapisów. Także panie, też prosimy, jeżeli się decydujecie na to, żeby pójść na taki kurs, zachęćcie też swoich mężów, partnerów, braci, bo to jest naprawdę bardzo przydatna umiejętność, umieć się obronić w dzisiejszym świecie i wiedzieć, czego unikać.
12: Z jednej strony samoobrona, a z drugiej wcześniej wspomniana pierwsza pomoc, to również obejmuje ten kurs.
13: Tak, jedne zajęcia są poświęcone na podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wszystkie zagadnienia są tutaj poruszane, jeżeli chodzi o taką pomoc, bo różne są też sytuacje, w których po pierwsze my sami możemy się znaleźć, ale też bardzo ważne jest to, żeby umieć pomóc drugiemu człowiekowi. Proszę pamiętać, że już nawet sam telefon i wezwanie pomocy to już jest pierwsza pomoc. I tutaj nasi instruktorzy, którzy również są kwalifikowanymi instruktorami, kwalifikowanymi ratownikami pierwszej pomocy przedmedycznej, uczą, jak tą pomoc wezwać skutecznie i co poradzić w momencie, kiedy mamy różne przypadki. Przez zawał serca, przez jakieś wstrząsy, drgawki, epilepsję, ataki, pozycja boczna ustalona i oczywiście masaż serca, czy to z użyciem defibrylatora, czy jeżeli nie, to samemu jak podjąć taką interwencję w bezpieczny dla siebie sposób.
12: Jeżeli chodzi o kursy samoobrony, co panią najbardziej zaskoczyło?
13: Ich intensywność. To nie jest taki po prostu kurs, gdzie przyjdziemy, troszeczkę poćwiczymy i już wszystko wiemy. To jest naprawdę solidny wycisk, po którym trzeba być świadomym tego, że będą zakwasy. I bardzo dobrze, bo gdzie ćwiczyć, jak nie tam.
12: Skoro rozmawiamy o bezpieczeństwie, od razu dopytam, bo powiedziała pani na początku ciekawą rzecz, że dowiedziała się pani, które miejsca są objęte monitoringiem, które miejsca na mapie Warszawy są tymi bardziej niebezpiecznymi. Które to są miejsca?
13: Na pewno monitoringiem objęte są te miejsca, gdzie się gromadzi jak najwięcej osób, gdzie są tłumy. No bo tam dochodzi najczęściej do jakichś takich niebezpiecznych sytuacji. Natomiast w ogóle odradzałabym miejsca odludne. Ten kurs uczy takiej też świadomości miejsca, w którym się znajdujemy. Ja po tym kursie na przykład gdzieś tam z tyłu głowy zawsze mam taką świadomość, idąc gdzieś, nawet do galerii handlowej, wiem, gdzie są najbliższe wyjścia, gdzie są najbliższe schody. Taki kurs zmienia po prostu taką świadomość uczula też na wiele takich sytuacji niebezpiecznych. Częściej się rozglądam, czy to w metrze, jeżeli na przykład podróżuję, wybieram zawsze pierwszy wagon, jakieś miejsca wieczorem, jeżeli wracam, wybieram gdzieś za kierowcą, za motorniczym. Jeżeli wieczorem wracam metrem, to wybieram te wagony, w których są, zawsze znajdują się jakieś osoby. Nigdy takiego wagonu, który jest pusty.
12: Tak sobie myślę, że osoby, które niestety mają złe intencje, one chyba doskonale zdają sobie też sprawę z tego, gdzie atakować.
13: Tak, ale po tym kursie zwiększa się nasza świadomość miejsca, w którym się znajdujemy, albo na przykład taka świadomość miejsc, do których niekoniecznie powinniśmy chodzić. I to jest właśnie bardzo ważne w tym kursie. Instruktorzy dają też bardzo wiele cennych wskazówek, takich już bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem, nie już z przestrzenią miejską, co robić, żeby poczuć się pewniej i żeby, jakby to powiedzieć, nie kusić losu.
12: Uważać na siebie, raczej korzystać z tych pierwszych wagonów i nie zapuszczać się w takie miejsca odludne, zwłaszcza wieczorami.
13: Do tego bym dała jeszcze kilka innych wskazówek. Jeżeli gdzieś się wybieramy wieczorem, czy to w sezonie letnim, w czasie wakacji, czy na przykład w sezonie jesienno-zimowym, kiedy wracamy z pracy, nawet o tej godzinie 16 jest już ciemno, to jeżeli wracamy, no to jeżeli środkami komunikacji miejskiej poprośmy kogoś, żeby wyszedł na przystanek po nas. Jeżeli gdzieś wychodzimy, zawsze informujmy jakąś bliską osobę, gdzie wychodzimy, z kim i o której wrócimy. Takie proste sposoby pomogą nam ustrzec się przed niebezpieczeństwem. Na przykład związujemy włosy w kucyk nisko nad karkiem, kitkę chowamy za kołnierz, torebkę wybieramy zawsze taką, którą można przewiesić przez ramię, tak na skos. Jeżeli na to jeszcze zapniemy kurtkę, to jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że ktoś nam tą torebkę zerwie. Jeżeli nie musimy, nie zakładamy żadnej drogocennej biżuterii. Jeżeli ona ma dla nas wartość sentymentalną, czy jest rzeczywiście droga, zostawmy ją lepiej w domu. Wybierajmy buty, które są wygodne, które pozwolą nam uciec bardzo szybko, oddalić się z danego niebezpiecznego miejsca. Miejmy przy sobie zawsze naładowany telefon.
12: A propos butów, to nie jest dobra informacja dla miłośniczek szpilek.
13: Ale zawsze warto do tej torebki zapakować na przykład baletki. One też wyglądają pięknie. No nie mówię już o jakimś takim obuwiu, w którym naprawdę da się biegać. Do tej całej listy dodałabym jeszcze to, że jeżeli wracamy taksówką, przygotujmy się do tej podróży jeszcze przed wyjściem. W momencie, kiedy wychodzimy, czy to z imprezy, czy to z pracy, jesteśmy zmęczone, nie będzie czasu i nie będzie przestrzeni na to, żeby trzeźwo pomyśleć o tym, jaką trasę ten kierowca powinien wybrać. Po pierwsze, żeby nas nie oszukać, a po drugie, żeby nas nie wywieźć w jakieś miejsce, które jest niebezpieczne. Więc opracowujemy sobie wcześniej trasę, w jaki sposób będziemy wracać, jakim środkiem komunikacji. Wybierajmy, jeżeli chodzi o taksówki, sprawdzone firmy.
12: Powróćmy jeszcze na moment do kursu. Ten kurs z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Macie coraz więcej chętnych?
13: Tak, rzeczywiście. Miejsca na te edycje rozchodzą nam się jak świeże bułeczki. Rokrocznie szkolimy z samoobrony, z pierwszej pomocy przedmedycznej około 330 kobiet i 60 mężczyzn.
12: A z czego to może wynikać? Czy właśnie kursanci mówią o tym, że chcą po prostu na przykład nauczyć się zasad samoobrony, przejść taki kurs, a może przytrafiły im się jakieś takie przykre zdarzenia?
13: Motywacja do podjęcia uczestnictwa w naszych kursach jest bardzo różna i tak naprawdę należałoby porozmawiać z każdą uczestniczką i z każdym uczestnikiem. Ja z własnego doświadczenia i z tego, co jakby przeżyłam na swoim kursie i dziewczyny, z którymi rozmawiałam, to są bardzo różne przypadki. Czasami przychodziły posiniaczone, więc wyobrażam sobie, że być może gdzieś w bliskim otoczeniu miały jakiegoś agresora i po prostu potrzebowały się przed nim obronić. Ale są też panie, które przychodzą trochę z ciekawości, jak to jest. Trochę przychodzą, bo właśnie pracują w jakimś odludnym miejscu i mają kawałek do przejścia do przystanku. Ja przyszłam po to, żeby poczuć się trochę pewniej biegając. Rozmawiałam też z dziewczyną, która nawet nie chciała się przyznać do tego, jak ma na imię, ponieważ musiała po prostu przed czymś uciec życiowo i czuje się w tej chwili pewnie i tą pewność jakby chciałaby zachować, bo tak naprawdę nie wiemy, co nas w życiu spotka.
12: Dopytam jeszcze o samą Warszawę. Czy mamy takie konkretne miejsca, których powinniśmy unikać, a może dzielnice, które według statystyk, państwa statystyk, są tymi najbardziej niebezpiecznymi?
13: Możemy powiedzieć, że Warszawa jest dosyć bezpiecznym miastem i duża część jest objęta tym monitoringiem miejskim. Natomiast no, zachęcamy do uczestnictwa w naszych kursach, bo tak naprawdę nigdy nie wiadomo, co się wydarzy i kiedy.
12: I oczywiście wszelkie informacje na temat kursów możemy śledzić i w mediach społecznościowych Straży Miejskiej, i na stronie internetowej.
13: Tak, nasze kursy odbywają się kilka razy do roku i serdecznie zapraszamy do tego, żeby śledzić media społecznościowe i do tego, żeby zaglądać na naszą stronę www.
12: To była strażniczka miejska Magdalena Nowak i mam nadzieję, że coś z tego materiału dla siebie zabraliście. Nie tylko informacje o istnieniu takiego kursu, ale również te informacje, jak na siebie uważać i na co zwracać uwagę. Na przykład na to, żeby wkładać do torebki, tutaj uwaga dla pań, wkładać do torebki baletki albo tenisówki. To są drobne gesty, które naprawdę mogą wiele zmienić. Warto również zaglądać na stronę internetową Warszawa 19-115. Tam również mamy informacje o innych kursach, również kursach samoobrony i kursach z pierwszej pomocy, które są organizowane w poszczególnych dzielnicach w ramach budżetów obywatelskich. A skoro mamy jeszcze kilkadziesiąt sekund czasu antenowego, to zdradzę Wam pewną ciekawostkę, którą usłyszałam na korytarzach właśnie na Młynarskiej. Okazuje się, że jednym z częstych zdarzeń, do których są wzywani strażnicy miejscy, jest suszarka wystawiona na balkonie. Otóż okazuje się, że sąsiad może wezwać straż miejską, kiedy nasze pranie, mówiąc kolokwialnie, ścieka mu na głowę. No i wówczas grozi nam mandat do 500 zł. I tym przemiłym akcentem kończymy tę część programu.
7: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
12: Demokratyczny klub piłkarski. Słyszeliście o takim? Jeżeli nie, to za moment wszystko Wam opowiem. To jest taki klub, który mieści się na warszawskiej Pradze, który kilka lat temu został nagrodzony przez UEFA. Za co? No właśnie za tą demokrację. Demokrację, która, jak wiemy, ustrojem doskonałym nie jest, ale tak jak mawiał premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill, nikt nic lepszego jeszcze nie wymyślił. No i wszystko przed nami. Ale wracając do klubu, na warszawskiej Pradze UKS Zły Praga, bo to właśnie o nim mowa i o nim nieco więcej powiemy. Na czym dokładnie polega ta demokracja, jak zarządzany jest taki klub i czy ma prezesa, a może jest kilku prezesów? O tym wszystkim posłuchacie już za moment, a przed mikrofonem Marta Kaźmierowska i do wysłuchania rozmowy serdecznie zapraszam. Jan Dziubecki, prezes AKS Zły Praga, jest dzisiaj gościem w studiu radiowym. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
12: I dzisiaj rozmawiamy o klubie, który już samą nazwą mówi, że nie zamierza być i nie jest całkiem zwyczajny. AKS Zły powstał w Warszawie w 2015 roku i od początku chciał budować futbol trochę inaczej, demokratycznie, społecznościowo, bez przemocy, z bardzo mocnym naciskiem na równość i otwartość. W 2019 roku UEFA uznała AKS Zły Praga za najlepszy klub Grossroads w Europie, ale zanim pojawiły się nagrody i zainteresowanie mediów, była grupa ludzi, która po prostu uznała, że chce stworzyć własny klub.
14: Tak było, mogę powiedzieć, choć ja nie jestem członkiem, założycielem tego klubu, od razu powiem. Ja działam w klubie gdzieś tak od roku 2018, może 17, aż sam nawet dobrze nie pamiętam, czyli długo już, ale nie byłem członkiem, założycielem. Znam dobrze legendę założycielską klubu, ponieważ ona zawsze jest, wielokrotnie do niej wracamy, też jest jakoś ta trochę przedstawiana w takim piosence, która stała się takim, piosence stadionowej, która jest takim trochę hymnem klubowym, która mówi: spotkali się w offside, zamienić parę słów, z Tyrmanda wzięli nazwę, stworzyli nowy klub. I to jest właśnie, trochę tak było, że grupa znajomych, którzy się znali wcześniej i kibicowali klubom warszawskim, różnym klubom, że to nie jest tak, bo
12: Polonia Warszawa, Polonia, Legia Warszawa,
14: Są tam jakby, jest oczywiście trochę tak, że część tych ludzi właśnie była związana jakoś z Polonią, gdzie przez jakiś czas na trybunach była, tak starano się wprowadzić, czy oni, część, grupa kibiców, takie bardziej właśnie równościowe hasła, i to się nie spotkało tam z uznaniem większości, a przynajmniej tych osób, które tam się uważały, że mają prawo decydować o różnych rzeczach, i się trochę poczuli, że tak zostali w zasadzie z tej Polonii wyproszeni. Ale jakby jest też grupa, zresztą ja zawsze byłem i nadal w zasadzie jestem kibicem Legii, i jakby to nie jest tak, że to są kibice konkretnego klubu, tylko grupa przyjaciół, która lubiła piłkę nożną zawsze i czuła, że trochę im brakuje takiego miejsca, gdzie ten futbol można trochę inaczej się nim zajmować, się nim bawić.
12: A powiedzmy w takim razie, bo wspomniałeś o legendzie, kto wtedy był przy stole, kto założył ten klub?
14: No to było 15 osób, kobiet i mężczyzn, trochę może częściowo wywodząca się też trochę z jakichś takich środowisk punkowych, chociaż bym nie chciał, żebyśmy byli traktowani, że jesteśmy jakimś klubem punkowym, ale no taka, to takie też są fakty, które po prostu czuły potrzebę działania i tego, żeby zajmować się swoim kochanym sportem, ale żeby to właśnie wyglądało trochę inaczej. Tak, to pytanie, kto to był? No to była zwykli warszawiacy, znaczy można powiedzieć.
12: A jakieś konkretne nazwiska?
14: Wieloletnia, no między innymi wieloletnia prezeska naszego klubu Karolina Szumska, bo ja teraz objąłem tę funkcję, za chwilę o tej funkcji prezesa też może opowiemy, bo to też jest tak.
12: Właśnie, bo jesteście demokratycznym klubem, ale to zaraz o tym, tak jak
14: powiedziałeś, powiemy. Wrócimy do tego. Tak. Karolina Szumska na przykład, Krzysztof Górniak, który ciągle jest w zarządzie i w zarządzie też jest jeszcze ciągle Sebastian Wrzosek, także jeden z założycieli, ale tych osób było 15, wszystkich teraz nie wspomnę, więc też nie chcę, bo potem jak zacznę wymieniać jednej zapomnę, to będzie
12: to
14: najgorzej.
12: Będzie wstyd, no.
14: Tak, część z tych osób już zresztą naturalnie jakoś tam po drodze gdzieś się wykruszyła, już nie działa aktywnie, albo nawet w ogóle już nawet na meczach trudno ją spotkać, ale część tych osób ciągle jest bardzo aktywna.
12: Mhm. A co było nie tak z tym światem kibicowskim? No już po części odpowiedziałeś na to pytanie, ale co było nie tak, że trzeba było odejść, nie można było tego środowiska jakoś zmienić? Byliście w aż takiej mniejszości?
14: Znaczy, ja to też właśnie nie mogę mówić za siebie, no ale myślę, że tak, że jak się spojrzy na stadiony w Polsce, myślę, to się jednak nawet w ostatnich latach się robi w jakimś sensie, można powiedzieć, jeszcze gorzej. Widać, że ta siła, która na tych stadionach wiedzie prym, jest tak, głosi hasła mocno prawicowe, często w ogóle nietolerancyjne. Takie hasła, jakie my byśmy chcieli, żeby były widoczne i to, że futbol jest dla wszystkich i że wszyscy są mile widziani na trybunach, niezależnie od płci, od orientacji seksualnej, od rasy, od narodowości, to jakby nie jest mainstreamem w tej chwili niestety na polskich stadionach.
12: I za to też otrzymaliście nagrodę od UEFA.
14: Znaczy nagrodę od UEFA dostaliśmy, to jest nagroda, my tak nawet nie wiedzieliśmy do końca, jak ją myśmy ją tłumaczyli, dla najlepszego klubu amatorskiego, to jest dla klubu Grassroots, to ona, myślę, że być może to, że my staramy się tworzyć takie otwarte, inkluzywne środowisko miało wpływ, ale generalnie to chodziło o to, że to jest klub, który powstał jak się oddolnie i że staramy się oddolnie tworzyć klub, który jednocześnie właśnie jest otwarty i inkluzywny. To dla nas było bardzo ważne od samego początku, że ta inkluzywność także łączy się w tym, że od początku mamy i sekcję żeńską, i sekcję męską i traktujemy na równi, czyli są dla nas równie ważne, bo w wielu klubach jednak takich, które tych najbardziej znanych, to mają swoją sekcję męską, jest ewentualnie czasem sekcja żeńska, która jest traktowana po macoszemu,
12: dokładnie, tak. Chciałam to powiedzieć. Powróćmy do tego wątku demokracji i do tego, że no, jesteś prezesem, ale trochę jednak nie jesteś. Co to oznacza, że klub jest demokratyczny?
14: To było bardzo ważne od początku istnienia tego klubu, że ten klub tak by też jest takim klubem, którego po angielsku się mówi fan-owned, czyli że jego kibice są właścicielami klubu. To też jakby część tego, co jakby się nam w piłce nożnej nie podoba. Czasami jest jakiś prezes klubu, który, no nie wiem, może go sprzedać komuś innemu, urządzać po swojemu, co się może kibicom nie podobać, może wziąć jakiegoś sponsora, który jest kontrowersyjny. No podejmować jakieś decyzje, które dla fanów są nie do przyjęcia. Klub powstał po to, żeby był nasz i w związku z tym wszystkie decyzje ważne staramy się podejmować demokratycznie i to też nie chodzi nam o demokrację w takim rozumieniu, że po prostu, nie wiem, 51% przegłosuje 49% pozostałych i taka jest decyzja. Raczej idziemy w stronę konsensusu. Znaczy, jeżeli jest decyzja trudna, to nie jest tak, że dobra, kończymy dyskusję, głosujemy i większość wygrywa, tylko staramy się znaleźć jakieś miejsce, gdzie się możemy spotkać. Oczywiście to jest bardzo trudne, dobrze brzmi w teorii, gorzej w praktyce, ale jakoś to działa i też jakby takim naszym trochę hasłem jest i też nawet tam w jakiejś przyśpiewce stadionowej można usłyszeć, że tu każdy jest prezesem, ona, on i ty i właśnie wielokrotnie mówimy, że u nas każdy członek klubu jest prezesem w jakimś sensie. Mhm. Oczywiście mamy właśnie, ja teraz pełnię tę funkcję prezesa, bo ktoś tam musi podpisać umowę, w różnych formalnych sytuacjach jest to niezbędne, natomiast no ja sobie też nie uzurpuję prawa do podejmowania decyzji, zwłaszcza tych takich strategicznych, bez uzgodnienia. Znaczy, bo wiadomo też, że oczywiście, co też właśnie w klubie demokratycznym mieliśmy czasem takie sytuacje, że potrafiliśmy dyskutować na najmniejszy temat, albo długo na jakiś bardzo taki krótki temat, który nie jest aż tak ważny. No, jest dużo decyzji, które trzeba podejmować z dnia na dzień, w ogóle bardzo szybko, no i tutaj mam te, jako prezes to prawo, czy też jako zarząd mamy prawo, ale jednak w ważnych sprawach musimy wysłuchać głosu wszystkich.
12: Chciałam zapytać o nazwę Zły. No, co prawda doczytałam, że inspirowaliście się powieścią Leopolda Tyrmanda, ale no nazwa Zły, no to chyba nie jest nazwa, która każdemu może przypaść do gustu. Dlaczego akurat Zły?
14: Tak, jest to nazwa kontrowersyjna i w związku z tym często jesteśmy o nią pytani, zwłaszcza jak na przykład jedziemy gdzieś na mecz do mniejszej miejscowości, czasem tam nawet tak na początku jesteśmy traktowani z jakąś nieufnością, dlaczego Zły. I my w zasadzie, jak o tym mówię, dlaczego klub się nazywa Zły, to są trzy takie takie główne nawiązania w tej nazwie. Pierwsze to jest właśnie i bezpośrednio jednak to jest nazwa inspirowana powieścią Leopolda Tyrmanda Zły i tym głównym bohaterem, właśnie tytułowym Złym, który jest taką postacią, taki trochę polski Batman czy Zorro, taka postać, która walczy z przestępczością, ale robi to poza prawem, działa też. Tak, policja jego, milicja w książce też go próbuje schwytać, no bo on wymierza sprawiedliwość sam, poza systemem. I dla nas jakby taka trochę inspiracja kogoś, że my jesteśmy też tacy, staramy się zmieniać ten świat futbolu samemu. Trochę oddolnie i poza systemem, może można powiedzieć. Chociaż oczywiście w tym systemie też jesteśmy, bo gramy w rozgrywkach ligowych, ale na pewno nawiązanie do tej postaci takiego kogoś, kto stara się czynić dobro, a nazwany jest złym, nam się to spodobało. Także Zły jest nawiązaniem do tego, że Praga, dzielnica, w której gramy mecze od samego początku i z którą jesteśmy bardzo związani.
12: No dobrze, kojarzona raczej nie jest.
14: No właśnie, ma taką złą legendę. Oczywiście Praga się bardzo zmieniła i w ogóle zachęcam wszystkich do odwiedzania Pragi. Naprawdę jest tam, nie ma tam się czego bać, ale ma taką, jest owiana taką trochę złą legendą. Ale jest też, taki trochę trzeci, taki przekorny wątek jest taki, że, no, że jeżeli, a tak czasami można gdzieś usłyszeć, zwłaszcza jak się słucha luminarzy polskiego futbolu, że właściwie wszystko jest super w polskiej piłce nożnej, no to jeżeli wszystko jest dobrze, to my jesteśmy ciśni.
12: Tak się teraz zastanawiam, bo no tak, jesteście jakby też alternatywą, no to jest też wasza nazwa, AKS, Alternatywny Klub Sportowy, to jest ta alternatywa do tej kultury kibicowskiej, którą znamy?
14: No tak, myślę, że ta nazwa Alternatywny Klub Sportowy do tego nawiązuje, że jesteśmy po prostu, działamy w inny sposób niż większość pozostałych klubów. Mhm. Tak, i też jesteśmy jakąś alternatywą także dla tego, jak temu można kibicować, jak można kibicować piłce nożnej.
12: Co bardzo mi się jeszcze spodobało, to jak przeczytałam, że no faktycznie na waszych meczach nie występuje agresja. Nie występuje wrogość. I to się tak da? Przez 90 minut nie traktować drużyny przeciwnej wrogo?
14: Da się. To różnie, znaczy, różnie to bywa. Znaczy, nie, bywa dobrze. Znaczy, generalnie jest dobrze. Dobrze. I może się powiedzieć, że różnie bywa. Mhm. Da się. Znaczy, bo my nadal chcemy wygrać mecz i nadal kibicujemy naszej drużynie. I czego my się jakby wyrzekamy i uważamy, że tego nie ma miejsca na stadionie na to jest obrażanie drugiej drużyny bez powodu w zasadzie. Tak? Znaczy, w sensie, że są inni. Że są, czyli nie ma u nas przyśpiewek przeciwko innej drużynie. Koncentrujemy się na wspieraniu swojej drużyny. Także mimo, że sędziowie często podejmują kontrowersyjne decyzje, także staramy się swoje oburzenie nawet decyzją wyrażać w sposób, który jest słowami parlamentarnymi i bez jakichś gruźb wobec sędziego, bo to też ma miejsce na stadionach i też nam się to nie podoba. Staramy się też nawet pozdrowić drugą drużynę zwykle przynajmniej raz w jakiejś przyśpiewce. Natomiast nadal my chcemy wygrać ten mecz i kibicujemy naszej drużynie, żeby wygrała. I też czasem możemy się do jakichś tam drobnych nawet złośliwości wobec drugiej drużyny gdzieś tam pokusić coś takiego, ale nadal ma to być w dobrym tonie i raczej dowcipne, niż żeby nastawione na to, żeby sprawiać komuś przykrość, żeby kogoś obrażać. A że oczywiście jesteśmy ludźmi, to też czasem się komuś coś wyrwie na trybunie. To też nie jest tak, że nigdy, tylko że jednak się staramy sami siebie w tym pilnować. Czyli jeżeli na przykład przyjdzie jakiś kibic, który zacznie jednak na przykład obrażać kogoś, no to jest tam wewnętrznie przez innych tonowany.
12: To był Jan Dziubecki, prezes AKS Zły Praga, czyli Demokratycznego Alternatywnego Klubu Piłkarskiego, który mieści się na Pradze Północ.
0: Zmieniamy temat.
12: A teraz, skoro jesteśmy w temacie sportu, bardzo ważna informacja. Widzimy, co się dzieje, widzimy, że Warszawa jest niemal cały czas jednym wielkim placem budowy, jeżeli chodzi o budowę dróg, wymianę torowisk, albo na przykład budowę ścieżek rowerowych. I tutaj bardzo dobra informacja dla kolarzy, dla rowerzystów, dla tych, którzy poruszają się po mieście na dwóch kółkach, bo okazuje się, że pojawiły się pieniądze, unijne pieniądze, które pozwolą na budowę kolejnych ścieżek rowerowych. Co to oznacza? No, na pewno będzie bezpieczniej i bardziej komfortowo. I jak czytam, Warszawa pozyskała ponad 32,5 miliona złotych dofinansowania ze środków unijnych i za te pieniądze powstaną lub zostaną zmodernizowane ścieżki rowerowe, a w Międzylesiu ruszy budowa parkingu. Umowa, jak informuje warszawski ratusz, zakłada budowę i przebudowę 18 odcinków ścieżek rowerowych o łącznej długości ponad 11 km. Inwestycje, jak czytamy, poprawią ciągłość sieci rowerowej, bezpieczeństwo uczestników oraz integrację różnych form transportu w stolicy i aglomeracji warszawskiej. A co to oznacza w praktyce? W praktyce trasy zostaną powiązane m.in. z węzłami przesiadkowymi przy stacjach metro Świętokrzyska, metro Stokłosy i metro Plac Wilson. Jacksona, a także z ponad 20 przystankami transportu publicznego i 28 budynkami użyteczności publicznej. W ramach projektu powstanie również około 200 stojaków rowerowych, śluzy rowerowe, kontrapasy strefy Tempo 30 czy punkty samoobsługowej naprawy rowerów. Budowa tych ścieżek, jak czytamy również, potrwa przez kilka najbliższych lat.
0: Jeszcze dziś w programie.
12: Będzie o wodzie, bo nie wiem, czy wiecie, ale każdy z nas bez względu na pochodzenie, region, ma w sobie ten poznański gen, czyli gen oszczędzania. Oszczędzamy również w Warszawie, bardzo to lubimy i oszczędzamy między innymi na wodzie. W jaki sposób? Za pomocą recyklingu wodnego, czyli wodę z miejskich pływalni spuszczamy i czyścimy nią warszawskie ulice. Z tego, co udało mi się ustalić, do 2026 roku zużyliśmy już 14 milionów litrów wody z basenów do oczyszczania ulic, ale więcej na ten temat wie Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta.
15: Podczas wakacji ośrodki sportowe mają przerwy techniczne, które są konieczne, żeby przeprowadzić remonty czy konserwacje. W czasie tych przerw baseny muszą być opróżnione. Jednak woda z nich, zamiast trafić do kanalizacji, jest przepompowywana do zamiatarek i zmywarek.
12: I tak oto oszczędzamy i mamy czyste ulice.
0: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
12: Tymon Tkaczyk ze Stowarzyszenia Warka jest dzisiaj gościem w studiu radiowym ponownie, bo i ponownie będziemy rozmawiać o jabłkowym szlaku turystycznym, a właściwie o jabłkowym szlaku rowerowym, o którym mówiliśmy już na antenie radia, a dzisiaj do tematu powracamy. Powstało 10 takich tras o różnym stopniu trudności, którym towarzyszą audiobooki. Te audiobooki opowiadają historie, opowiadają legendy z południa Mazowsza, które dotyczą przede wszystkim jabłek, ale nie tylko, bo również różnych pomników, albo na przykład takiego wiatraka koźlaka, który został rozebrany, który stał na Woli w Warszawie, został rozebrany i przewieziony właśnie na południe Mazowsza. O tym również w tych audiobookach usłyszycie, ale dowiecie się również o wielu ciekawych legendach, które opowiadają sami mieszkańcy, a których na pewno nie wyczytacie w internecie. To jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że macie okazję, niepowtarzalną okazję wziąć udział w specjalnej grze. To szczególnie przy trasach skierowanych do rodzin z dziećmi. To jest taka specjalna gra, za którą otrzymuje się punkty, a za te punkty nagrody. I o tym za moment mój gość w studiu radiowym, Tymon Tkaczyk ze Stowarzyszenia Warka, sam opowie. A przed mikrofonem Marta Kaźmirowska i do wysłuchania rozmowy serdecznie zapraszam.
16: Każda z tych tras, w zasadzie wszystkie, ale te tak zwana przygoda rodzinna, gdzie rodzice mogą z dziećmi się udać, stworzyliśmy taką grę terenową dla dzieciaków, tak? No bo chcieliśmy czymś przyciągnąć też tych ludzi, żeby mieli gotowy pomysł na spędzenie weekendu z rodziną, z dzieciakami. W związku z tym dzieci mogą odpalić sobie tak zwany paszport szlaku jabłkowego, paszport zdobywcy szlaku jabłkowego w formie cyfrowej i przejeżdżając przed kolejne punkty, gdzie są, odsłuchujemy sobie audiohistorię, są też kody QR-u, które po zeskanowaniu zbierają punkty i tych punktów mogą zebrać sobie tam na przykład 100 i po zakończeniu takiej trasy mogą przyjść do Stowarzyszenia Warka albo Stowarzyszenie Wyśle pamiątkowe takie medale jabłkowe do każdej trasy mamy przygotowane i dzieciaki mogą sobie taką kolekcję robić. To jest też pomysł na spędzenie czasu na południowym Mazowszu, to jest pomysł na wyjazdy weekendowe od wczesnej wiosny do praktycznie późnej jesieni.
12: No właśnie, a liczycie Państwo na to, że turyści, że to nie będą tylko wyjazdy weekendowe, że turyści będą zatrzymywać się tam na dłużej? Wiemy też, że za tego typu turystyką idą pieniądze.
16: Wie pani co, tam są miejsca, w którym przyjeżdżają turyści, to jest Pałac Mała Wieś, tam jest hotel w Hynowie, tam są takie miejsca, gdzie turyści mogą się zatrzymać i spędzić czas. Mało tego, tam przyjeżdżają też ludzie, czy tam wynajmują miejsca firmy na integrację, bo to są niektóre bardzo duże obiekty. Wiem, że te obiekty mają swoje wypożyczalnie rowerów i my już prowadzimy rozmowy, żeby tam te znalazły się trasy i mapy naszego szlaku jabłkowego. I w samej Warce nad Pilicą jest potężne pole namiotowe, tak, także, że wiemy, że przyjeżdżają tam ludzie i to jest też dla tych, którzy gdyby się chcieli zatrzymać na 2-3 dni i chcieliby wypożyczyć rowery, mogą to zrobić na miejscu, jeżeli mają własne, nie ma problemu, żeby mogli zwiedzić sobie 2-3 trasy akurat przy takim pobycie.
12: A jest w ogóle szansa, żeby na przykład zwiedzić jakieś gospodarstwa sadownicze?
16: Tak, powiem tak. Gospodarstwa sadownicze jest szansa, żeby zwiedzić i na naszej trasie nawet partnerzy szlaku jabłkowego to są właśnie sadownicy i którzy robią poza sezonem letnim też, ale warsztaty na przykład dla szkół i dla dzieciaków, tak, z okolicznych szkół, ale też dla przyjezdnych, więc można coś takiego zrobić, ale na przykład są też, jest takie miejsce, które nazywa się Nasza Tłocznia. Nasza Tłocznia to już jest taki zakład, który przerabia jabłka na soki i można zobaczyć, jak ten owoc prosto z sadu trafia do naszej tłoczni i w naszej tłoczni jest pakowany do specjalnych kartonów, butelek i tak dalej. Można tam zakupić, poczęstować się. Można uczestniczyć też w warsztatach, czyli przejść cały ten proces produkcyjny. Oni organizują właśnie takie warsztaty dla szkół, ale też dla ludzi, którzy zbiorą się w jakieś grupy, będą chciały do nich przyjechać i nie ma problemu, żeby tak było. Przepiękne miejsce, przepyszne soki i bardzo otwarci ludzie.
12: I niesamowite historie, tak jak pan wspominał. Co dla mnie też ciekawe jest kulinarnie, skoro rozmawiamy już o sokach, gdzie można tam zjeść dobrą szarlotkę?
16: Powiem tak, na trasie rowerem na szlaku jabłkowym jest sporo miejsc. W ogóle szlak jabłkowy, oddzielając już od rowerowego szlaku jabłkowego, mógł poszczycić się tym, że stworzył tak zwany, można powiedzieć, laur, czyli taką nagrodę dla właśnie organizacji czy partnerów, którzy na szlaku jabłkowym stworzą jakieś niepowtarzalne dania właśnie kojarzące się z jabłkami albo no kojarzące się z jabłkami. I to się nazywa jabłko na widelcu. I są takie miejsca, które mogą się poszczycić takim właśnie znakiem jabłko na widelcu. I na przykład w hotelu w Chynowie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Chynów i Warka to są dwa miejsca, do których tak naprawdę można dojechać pociągiem. Tam przyjeżdża kolej. 45 minut, 60 minut można założyć rowery, nie potrzeba używać samochodu. Można przyjechać, wysiąść i tam zacząć. I przynajmniej kilka tras się stamtąd zaczyna, a na pewno kilka i kolejnych kilka się krzyżuje, tak? I z Warki, i z Chynowa. I właśnie tam jest takie miejsce, w którym można zjeść wątróbkę z karmelizowanymi jabłkami, jeżeli ktoś lubi wątróbkę. Można zjeść pyszną kaczkę w jabłkach. Można zjeść żurek królowej Bony, to już w restauracji w Warce. Tak, bo to jest żurek na pieczonych jabłkach. Na piwie, kolejnym jak gdyby dobru tego regionu piwowarskiego, na suszonych grzybach. Można zjeść barszcz jabłkowy w małej wsi, w Pałacu Mała Wieść, właśnie na pieczonych, na jabłkach. Pyszne szarlotki, jest taka knajpa kultowa 45 kilometr, to jest takie miejsce, w którym zatrzymują się rowerzyści w Koniewie. I tam właścicielka piecze przepyszną szarlotkę, naprawdę wyjątkową. Jest sporo takich miejsc.
12: Tak sobie teraz myślę, że warto chyba się przemęczyć i przecierpieć na rowerze, żeby właśnie spróbować tego wszystkiego, o czym pan mówi.
16: Wie pani co, można pojechać i powiem tak, jeżeli ktoś chce przejechać trasę na batonach energetycznych, może, ale jeżeli ktoś niekoniecznie na batonach energetycznych chce przejechać na rowerze, no to na pewno znajdzie kilka fajnych miejsc, bardzo ciekawych i bardzo przyjaznych, gdzie naprawdę zje pyszne jedzenie i też się posili, nie ma problemu.
12: Ma pan takie poczucie, że to południe ma zawsze, one do tej pory było...

0: transportował, rozebrał, złożył i jeszcze mu funkcjonował długie lata. Mało tego, przetrwał wojnę.
1: Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna wielokrotnie powtarza, że wcale nie trzeba wyruszać daleko, w Polskę, a nawet poza Polskę, bo tak naprawdę świetnie możemy spędzić czas na Mazowszu i to z niewielkim chyba budżetem.
0: Absolutnie się z tym zgadzam. Oczywiście się zgodzę. Nie musisz mieć samochodu, żeby przyjechać na południowe Mazowsze. Nie musisz mieć roweru, żeby tam go wypożyczyć. Możesz wziąć swój, bo lubisz jeździć na rowerze, więc jeździsz. My zrobiliśmy, no bo otworzyliśmy rowerem na szlaku jabłkowym, no i chcieliśmy przetestować te trasy, czyli po prostu zebrać troszkę opinii, wyłapać pewne błędy. No wiadomo, przy takim przedsięwzięciu, takim cyfrowo trochę turystycznym, gdzie wychodzimy w region, ale tak naprawdę też to wszystko się mieści gdzieś w jakiejś aplikacji. Musieliśmy dopasować to wszystko, czy te kody działają, czy te miejsca są, czy tych tabliczek nikt nam nie pościągał, czy te trasy są przejezdne, czy nikt nie rozkopał tego, tak? Czy to, jak to wygląda z punktu widzenia takiego przeciętnego rowerzysta, albo nieprzeciętnego, takiego, który lubi jeździć na rowerze i widział mnóstwo różnych tras, tak? Czy te mapy, GPX-y się ściągają, tak? Czy to traseo działa i tak dalej. I mamy bardzo fajne informacje zwrotne, tak?
1: No właśnie miałam o to pytać, jakie są informacje zwrotne?
0: Wszyscy gratulują pomysłu. To jest pierwsza informacja zwrotna, tak? Bo pomysł naprawdę jest przedni i fajnie się sprzedaje, fajnie się go pokazuje, fajnie się o nim rozmawia. Druga sprawa, że te trasy są zrobione w pętlach, w związku z tym gdziekolwiek byś nie zaczął, wrócić w to samo miejsce. Przyjedziesz samochodem, zostaw ten samochód, nie bój się o niego, po prostu wrócisz za 3 godziny czy za 4 i znajdziesz go w tym samym miejscu. Możesz dojechać, tak jak powiedziałem, pociągiem, więc nie musi to być samochód. I ciekawostki na miejscu, tak? Że ci ludzie po prostu przejeżdżają, zatrzymują się, odczytują sobie kody QR-u i słuchają historii. Historie ich zafascynowały. Ja ostatnio właśnie też czytałem na naszym rozmawiałem z dziewczyną, która właśnie testowała nasze trasy i powiedziała, że fantastycznie, porobiła mnóstwo zdjęć. Ja nawet nie widziałem tylu miejsc, tyle ona widziała z punktu z siodełka rowerowego. A ona ją przejechała po prostu rowerem, w związku z tym mogła zobaczyć więcej niż ja, jeżdżąc po punktach i wieszając QR-kody i rozmawiając z właścicielami tych miejsc, występując o zgody i tak dalej, i tak dalej. Rezerwat Modrzewina. 200-letnie Modrzewie. 200-letnie Modrzewie. Przepiękna trasa rowerowa. No przepiękna po prostu. Jedzie się wśród takich wielkich, potężnych Modrzewi trasą rowerową, więc ludzie są zauroczeni. Tak? Więc jeżeli chodzi o takie opinie, które zebraliśmy, bardzo fajnie.
1: Ja dopytam jeszcze o ten największy sad Europy. Naprawdę tak jest? To jest udokumentowane, że to jest największy sad w Europie?
0: Każdy z południowego Mazowsza powie pani tak.
1: A spoza Mazowsza?
0: Spoza Mazowsza też pani powie tak, dlatego że po prostu kieruje się tym, co usłyszał od ludzi, którzy tam mieszkają, tak? Tak, to jest największy sad Europy. Rzeczywiście, to jest zagłębie jabłkowe, nie tylko jabłkowe, tak, ale głównie jabłkiem stoi. Jabłko grójeckie. Tak naprawdę mamy historię 3 muszkieterów. To są 3 ludzie, którzy jakiś czas temu, 3 sadownicy, którzy wystąpili z pomysłem, żeby to jabłko grójeckie wynieść, że to nie jest tylko jakieś tam jabłko, ale to jest jabłko grójeckie, to jest ta marka. I dzisiaj tą markę mamy. I jak pani będzie wiedziała, to jest jabłko, które ma odpowiednią wielkość, musi mieć ogonek, to jest ten smak tego jabłka, taki lekko winny, tak? No i na każdym jabłku oczywiście jest królowa Bona. Taka jest nalepka, królowa Bona. Pani wejdzie jabłka grójeckie, to zobaczy pani ten emblemacik, to jest właśnie glok.
1: Tutaj postawimy kropkę i nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zachęcić państwa do tego, żebyście wybrali się w któryś z 10 szlaków. No właśnie, będzie więcej tych szlaków?
0: My już dzisiaj mamy chętnych i osoby, które na otwarciu naszych szlaków rowerowych podchodziły do nas. To są na przykład ludzie z sołectw, tak, sołtysi, którzy chcą, żeby przez ich sołectwo, tak, miejscowość, wieś przelatywał szlak jabłkowy, żeby tam było takie miejsce, bo oni przygotowali, mają naturalny staw, mają przygotowany fantastyczny pomost, mają przygotowane miejsce do odpoczynku, do pogrillowania. Tam działa koło gospodyń wiejskich, które w weekendy może świadczyć usługi, właśnie pyszna szarlotka czy jakieś inne rzeczy i chcieliby, żeby taki przystanek właśnie tam gdzieś przebiegał przez nich. Tak? To są różnego rodzaju punkty ludzi, którzy otworzyli właśnie działalność gospodarczą i którzy też ściągają ludzi, chcieliby ściągnąć ludzi, więc zainteresowanie jest. To jest ta kwestia tego skalowania tego szlaku. Myślę, że tam jest miejsce na bardzo, bardzo wiele jeszcze takich smaczków i wytaczenia takich właśnie ścieżek.
1: A gdzie szukać informacji na temat szlaków?
0: www.szlakjabkowy.eu. Tam po otwarciu od razu dowiecie się państwo o szlaku jabłkowym, czyli o tym wielkim projekcie objawiającym właśnie na całym powiecie grójeckim, ale tam też jest przejście do rowerem na szlaku jabłkowym i te wszystkie trasy są tam opisane, są podane i z charakterystyką, która jest trasą rodzinną, która jest trasą dla bardziej wymagających, którą dla takich tras osób, które chcą tylko przejechać rekreacyjnie.
1: I po raz kolejny zachęcamy państwa do tego, żeby skorzystać z któregoś z 10 szlaków i poznawać południe Mazowsza. A ja dziękuję serdecznie.

0: Serdecznie moim i waszym gościem był Tymon Tkaczyk ze Stowarzyszenia Warka.
1: Dziękuję bardzo.
0: I nie wiem jak wy, ale ja zrobiłam się głodna, nie tylko głodna historii i tego, co może nam zaoferować południe Mazowsza, ale również głodna w taki ludzki sposób, bo burczy mi w brzuchu na myśl o tych wszystkich wątróbkach i przede wszystkim szarlotkach, słodkościach, które możemy tam znaleźć. I tak od razu pomyślałam, że z tym przemęczeniem się na rowerze jest trochę jak z górskimi wędrówkami, bo z jednej strony chodzimy po górach z różnych powodów, żeby się zmęczyć, żeby zobaczyć przepiękne widoki, żeby zobaczyć na przykład wschód słońca na górskim szczycie, ale niektórzy z nas chodzą również po to, żeby zjeść szarlotkę w schronisku. To jest bardzo często taka wisienka na torcie i od razu skojarzyłam to z tymi rowerowymi wycieczkami po południu Mazowsza. Taka 75-kilometrowa trasa zwieńczona właśnie szarlotką z grójeckich jabłek. Czy nie brzmi smakowicie? Myślę, że tak. No ale więcej szczegółów, tak jak słyszeliście, na temat trasy, na temat tego, co możemy znaleźć po drodze i co, która trasa nam oferuje, znajdziecie na stronie internetowej Stowarzyszenia Warka. Tam więcej nie tylko o tych jabłkowych szlakach turystycznych, jabłkowych szlakach rowerowych, ale również te ciekawostki związane z kulinariami na południu Mazowsza i na temat tego, gdzie możemy do jakiego gospodarstwa jabłkowego, sadowniczego zajrzeć, żeby na przykład z bliska przyjrzeć się produkcji soku jabłkowego. Tymczasem wychodząc już z południa Mazowsza i z jabłkowego szlaku turystycznego, o którym moglibyśmy rzeczywiście rozmawiać bez końca, warto również wspomnieć o innych szlakach, o których mówi Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, a są to na przykład szlaki muzyczne, śladami Fryderyka Chopina, są to szlaki filmowe. Na przykład taki szlak zawiedzie was do Wilkowyi, chyba wiecie o jakim serialu mówię. Ale są to również szlaki industrialne i wiele, wiele, wiele innych, ale mam nadzieję, że i o tym na antenie radia będziemy mogli nieco więcej na ten temat powiedzieć.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
0: Dzik jest dziki, dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo szybko zmyka. I tym wierszem Jana Brzech witam się z wami w tej części programu i porozmawiamy o dzikach, bo również o innych dzikich zwierzętach, które coraz chętniej i coraz śmielej wchodzą na teren Warszawy. Co ciekawe, dziki zyskały niedawno nawet taką swoją etykietę. Nie są już nazywane leśnymi zwierzętami, ale zwierzętami miejskimi. O tym pisali mieszkańcy, którzy alarmowali Rzecznika Praw Obywatelskich i w tym apelu, w tym piśmie czytamy, że tych zwierząt na terenie miasta i nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o Białołęce, ale również na przykład o Śródmieściu jest coraz więcej. Dlaczego tak się dzieje? O tym więcej w rozmowie z przyrodniczką Angeliką Gaskowską. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska i do wysłuchania rozmowy serdecznie zapraszam.
3: W zasadzie zwierzęta w tym momencie już żyją w mieście. Ja bym obserwując faunę Warszawy od 100 lat, bo tyle mniej więcej od 2008 roku datuje się moja obecność w Warszawie. Obserwując te zwierzęta od tak długiego czasu, widzę, że one po prostu weszły do miasta i zostały. Miasto jest świetnym miejscem do życia, a dziki są super inteligentnymi zwierzętami. One doskonale adaptują się do takich warunków, które my im stwarzamy. Są to też zwierzęta, które nie są bardzo wysoko wyspecjalizowane, jeżeli chodzi o pokarm. Są oportunistami pokarmowymi, są w stanie odżywiać się bardzo różnymi rzeczami, bardzo różnym pokarmem i to im pozwala po prostu korzystać z tego, co my zostawiamy, czy może nie tyle dla nich specjalnie, bo tak my nie dokarmiamy specjalnie dzików w mieście, ale korzystają z tego, w jaki sposób my zagospodarowujemy miasto. Warszawa jest bardzo zielonym miastem, ponad 44% terenu miasta to są tereny zieleni, obszary leśne, obszary parkowe, Wisła wraz z dzikimi brzegami, różnego rodzaju skwery, bulwary. Świetne miejsce do tego, żeby po prostu tam bytować, zapewniające miejsca dziennego ukrycia, nocnego, buktowania. Mieszkańcy Warszawy również mają ogólnie dosyć dobry stosunek do dzików. W związku z tym po prostu te zwierzęta tutaj czują się jak u siebie w domu. I w tej chwili po prostu obserwujemy taką stabilną miejską populację, która jest osiadła i dosyć sprawnie rozmnaża się na terenie miasta. No i właśnie to jest przyczyną, czyli to intensywne rozmnażanie się dzików, które nie mają żadnych wrogów naturalnych, bo nie grożą im tu wilki, nie grożą jakieś drapieżniki, nie grożą czynniki chorobowe, bo afrykański pomór świń nie występuje od jakiegoś czasu już na terenie Warszawy. Jest dostępność pokarmu wystarczająca dla wychowania zachowania młodych. Są miejsca ukrycia i dziki oczywiście świetnie adaptują się do warunków miejskich i uczą się, że my im również nie zagrażamy. No i nie mają powodu, żeby się z tego miasta wyprowadzać, bo na zewnątrz może się okazać, że zdobycie pokarmu i życie bywa trudniejsze niż w mieście. W związku z tym po prostu są tutaj jak u siebie.
0: No właśnie, ale tutaj mowa nie tylko o dzikach, ale również między innymi o łosiach, które coraz częściej pojawiają się w Warszawie. Dlaczego tak jest, że te zwierzęta mimo wszystko, no bo słuchamy, nie dziwi mnie akurat dzik na przykład na Białołęce, ale już kiedy pojawia się w Śródmieściu, to już troszkę dziwi, prawda?
3: Tak, ale dziki są w stanie przechodzić w ciągu nocy czy w ciągu doby wiele kilometrów i są w stanie migrować i często tak robią, że migrują między tymi miejscami, gdzie zdobywają pokarm, a z tymi, w których odpoczywają albo na przykład się rozmnażają, więc możemy je spotykać tak incydentalnie w bardzo nietypowych miejscach, ale jeżeli jakieś miejsce je przyciąga, to znaczy, że najprawdopodobniej jest tam gdzieś w okolicy pokarm. I oceniając tą obecność dzików w centralnych dzielnicach Warszawy, powinniśmy też wziąć pod uwagę to, co te dziki tutaj przyciąga, czyli bezpieczeństwo i zdobywanie pokarmu najprawdopodobniej. Ale odnosząc się też do pani, powiedzmy, pierwszej części pytania i do tych populacji zwierząt, które są coraz bardziej liczne, musimy troszeczkę popatrzeć szerzej i na zmiany w rolnictwie, które już nie jest rolnictwem rozproszonym z bardzo różnymi uprawami, z uprawami, których na przykład dzięki którym zimą nie ma żadnego pokarmu dla zwierząt, bo na przykład wszystko zostało sprzątnięte z pól. W tej chwili mamy taką intensywną produkcję rolną, często wysokoenergetycznej karmy dla zwierząt, jaką jest kukurydza. I kukurydza bywa źródłem pokarmu bardzo długo jesienią, a czasami również zimą, bo jednak nawet zbiór tych kukurydzy z pól przez kombajny powoduje, że jednak część tych połamanych kolb zalega na polach. I te zwierzęta są w stanie żerować i w sezonie letnim, i w sezonie zimowym na tej kukurydzy. Jest to taki rodzaj fast foodu dla dzików, który powoduje jeszcze przyspieszone rozmnażanie się tych zwierząt. Łosie zostały objęte moratorium. Są gatunkiem łownym, ale od 2000 roku nie poluje się na te zwierzęta, w związku z tym ich liczebność również wzrasta. Musimy do tego dołożyć też zmiany klimatyczne, które sprzyjają części zwierząt, jeżeli chodzi o zdobywanie przez nich pokarmu i poprawę warunków życia dla nich. Oczywiście zmiany klimatyczne nie są pozytywne dla wszystkich gatunków zwierząt, dlatego obserwujemy, że niektóre z nich się rozmnażają, ale takie gatunki jak sarny, jelenie, łosie, dziki czy wilki zdecydowanie korzystają na tych zmianach. Jest ich po prostu coraz więcej. Żubry również są coraz bardziej liczne w naszych lasach, bo program ochrony tego gatunku jest bardzo sprawny i powoduje, że faktycznie coraz nowe siedliska są zasiedlane żubrami z hodowli w taki sposób kontrolowany, ale oczywiście te zwierzęta również gdzieś się rozmnażają później, więc możemy też się coraz częściej spotykać z żubrami. Ja widziałam zdjęcie żubra na ulicy Puchocińskiej i nie wydawało się to fotomontażem, więc bardzo możliwe, że jakiś osobnik również w trakcie migracji i poszukiwania swojego miejsca gdzieś tutaj zawędrował. Więc jeżeli decydujemy się żyć w zielonym mieście, w takim mieście, w którym będzie dużo takich terenów, na których nam się również dobrze żyje i dobrze odpoczywa i które poprawiają komfort życia w mieście i też zabezpieczają miasto przed skutkami zmian klimatycznych, to niestety musimy się liczyć z tym, że te tereny będą również zasiedlane przez zwierzęta. I dziki są tego przykładem.
0: Bardzo często słyszymy ostatnio o tych bliskich spotkaniach, no czasami trzeciego stopnia, ludzi z dzikami, ludzi z łosiami albo z innymi gatunkami zwierząt, ale bardzo często też właśnie spotykam się z taką argumentacją, że no nie ma się czemu dziwić, skoro to my wchodzimy na teren leśny, tak naprawdę na teren tych zwierząt, więc nie ma się czemu dziwić, no, że z nimi mimo wszystko obcujemy, prawda?
3: To prawda, do mnie docierało sporo takich skarg od ludzi, którzy się wybudowali w pobliżu lasu, miało być pięknie, ładnie i ten las miałby być widoczny przez te duże okna w tych nowoczesnych domach. Tu się okazało, że na podwórku są dziki, lisy, kuny, pod na przykład elewacją, a dzięcioły wykuwają w sobie dziury w ociepleniu budynku, tak? Więc tak, przyroda sobie potrafi radzić. Jeżeli my wchodzimy na teren, który do tej pory był aktywny przyrodniczo, to zdecydowanie te zwierzęta nie znikają w momencie naszego wejścia w to miejsce, tylko raczej będą próbowały zaadaptować się do tych nowych warunków i część gatunków będzie w stanie się zaadaptować i przyzwyczaić. I czasami w taki sposób, który będzie przez nas negatywnie odbierany. Oczywiście to już dotyka pani dużo szerszego problemu, tego w jaki sposób należałoby projektować rozwój miast, bo z punktu widzenia tylko i wyłącznie przyrody, gdybyśmy patrzyli tylko i wyłącznie interesem przyrody, to nasze miasto powinno być jak najmniejszą powierzchnię, gdzie my byśmy byli skupieni w totalnie betonowych budynkach o wysokości kilkudziesięciu pięter na jak najmniejszej powierzchni i bez jakiejkolwiek przyrody zieleni, powiedzmy, pomiędzy tymi budynkami.
0: A wiemy, że od tego odchodzimy teraz.
3: Od tego odchodzimy, bo to jest dla nas po prostu nie do zniesienia, tak? To byłoby coś strasznego mieszkać w takim getcie i w takim więzieniu. Chcemy mieć jednak za oknem drzewo, chcemy, aby ulica była ocieniona drzewem, chcemy mieć blisko do parku, tak, w taki sposób, aby móc codziennie korzystać z tych zasobów przyrodniczych. Chcemy mieć jakoś też niedaleko las, chcemy mieć gdzie wychodzić z psami czy pobiegać. To jest naturalne. No i niestety wtedy musimy musimy się liczyć z kontaktami, musimy się liczyć, że będą następowały te kontakty z mieszkańcami tych terenów zieleni. Oczywiście można miasto kształtować, czy próbować kształtować w taki sposób, aby zachowywać korytarze migracji, zachowywać kliny napowietrzające, czy na przykład kształtować to otoczenie wokół siebie w taki sposób, aby jednak nie przyciągać nadmiernie dzikich zwierząt, czyli na przykład utrudniać im po prostu zdobywanie pokarmu w naszej okolicy. W przypadku miast często niezabezpieczone śmietniki są takim punktem, który przyciąga do karmy, ale również ogrody, które nie są zabezpieczone. Czyli takie nasadzenia z atrakcyjnych roślin, na przykład z roślin cebulkowych, albo takie nasadzenia, które mają drzewa czy krzewy, które produkują liczne owoce jesienią, późnym latem czy jesienią, będą zawsze przyciągały dziki. Więc przy projektowaniu przestrzeni wokół nas, przestrzeni terenów zieleni, powinniśmy jednak na to zwrócić uwagę.
0: Pani wspomniała przed wejściem na antenie o sytuacji z Wilanowa, o tym rozchodniaku, zdaje się?
3: Rozchodniku.
0: To jest chyba też taki przykład tego, że musimy chyba szczególną uwagę zwracać na to, jak projektujemy miasto, ale też to, co pani powiedziała, że tak naprawdę dziki się już chyba do nas przyzwyczaiły i ten nasz zapach, ta nasza obecność, ona w ogóle w niczym im nie przeszkadza.
3: Tak, dziki absolutnie akceptują naszą obecność i w 99,9% przypadków są, te nasze interakcje kończą się neutralnie, po prostu wszyscy się rozchodzą w swoją stronę, dziki się nie przejmują nami, nie przejmują się psami, które nam towarzyszą, chociaż czasem faktycznie ataki dzików na psy się zdarzają. No i niestety czasami się zdarzają takie sytuacje, które mogą być niebezpieczne albo są niebezpieczne, wtedy kiedy dziki domagają się pokarmu, bo są po prostu przyzwyczajone do tego, że ktoś je karmi, więc po prostu kojarzą napotkane osoby z możliwością zdobycia pokarmu i mogą się domagać tego pokarmu w sposób taki mniej lub bardziej natrętny. I widziałam taki film z Falenicy, w którym po prostu dziki dopadły czyjś rower, na którym były zawieszone siatki z jedzeniem, no i ten rower pociągnęły, usiłując wydobyć to jedzenie z tych siatek. Zachowały się zupełnie racjonalnie, jak na te zwierzęta, które po prostu zdobyły pokarm, no tak jak były przyzwyczajone. Ktoś przychodzi z siatką i je karmi, więc no się poczęstowały, tak? Nie można tutaj mieć do nich o to pretensji, ale to niestety my je nauczyliśmy takiego zachowania. Dziki czasami atakują psy, bo raczej psy im się kojarzą z drapieżnictwem, z koniecznością zabezpieczenia siebie przed drapieżnikami, przed wilkami na przykład. I czasami takie ataki na psy bywają również interpretowane jako atak na człowieka. Dzik biegnie za psem, a pies wraca do swojego opiekuna, do swojego przewodnika stada. Czyli, krótko mówiąc, dzik biegnie w stronę człowieka i taka sytuacja może być odczytywana jako atak. Może się zdarzyć takim niechcącym potrąceniem człowieka w tym pędzie. Może się tak wydarzyć, albo jeżeli będziemy chcieli uratować swojego pieska, gdzieś się pochylimy, to też możemy przy okazji być zaatakowani. Więc na to też trzeba zwrócić uwagę i na przykład do lasu zawsze wychodzić z psem na smyczy. W taki sposób, aby on jednak nie sprowokował, gdzieś nie biegał. Oczywiście wkraczamy teraz w taki okres, kiedy lochy mają młode i tutaj wyczulenie matek na opiekę i ochronę młodych jest dużo wyższe niż, powiedzmy, wrażliwość takiego przeciętnego dzika na obecność człowieka w swoim otoczeniu. I może się zdarzyć tak, że taka locha, która wcześniej tolerowała przechodzenie obok siebie w odległości metra, kilku metrów, tym razem zaszarżuje. I takie przypadki również w Warszawie miały miejsce, więc na to też trzeba zwracać uwagę. Przede wszystkim nie wolno tych zwierząt traktować pobłażliwie, nie wolno niedoszacowywać zagrożenia, które mogą stworzyć, ale to nie wynika z tego, że te zwierzęta są złe, agresywne, tylko po prostu one będą działały zgodnie ze swoim programem, tak? W ramach którego funkcjonują, zgodnie ze swoimi odczuciami, wrażeniami, które mają na swój temat, na nasz temat, zgodnie ze swoimi emocjami, więc po prostu my jesteśmy mądrzejsi, inteligentniejsi i powinniśmy przewidywać takie sytuacje, umieć się zachować.
0: A to jest ważne, co pani teraz powiedziała i to miało być moje kolejne pytanie. Jak się zachować w przypadku, kiedy spotykamy na swojej drodze dzika albo łosia? Chyba absolutnie nie podchodzić, tylko w drugą stronę, wycofywać się,
3: tak,
0: prawda?
3: W żadnym wypadku nie podchodzimy, ale też nie uciekamy w panice, nie krzyczymy. Czyli staramy się, żeby, albo inaczej powiem, jeżeli chcemy upolować zwierzę, to musimy być bardzo cicho, podchodzić w taki sposób, aby to zwierzę nie było w stanie nas zlokalizować. Zwierzęta mają różne zmysły, bardzo mocno wyczulone, na przykład dziki mają słabszy wzrok, doskonały węch i słuch, więc jeżeli chcemy zrobić sytuację, znaczy doprowadzić do sytuacji odwrotnej, czyli żeby żadne zwierzę nie było zaskoczone naszą obecnością, no to powinniśmy się zachowywać troszeczkę hałaśliwie w taki sposób, aby zwierzęta wcześniej wiedziały, gdzie można się nas spodziewać. Dobrze jest też nie schodzić z utartych ścieżek, bo zwierzęta doskonale wiedzą, którędy ludzie się najczęściej poruszają i na przykład w rezerwatach dobrze jest po prostu nie schodzić z wyznaczonych szlaków, bo zwierzęta wiedzą, że będziemy na szlaku, ale niekoniecznie mogą być zadowolone z tego, że z tego szlaku schodzimy i wchodzimy gdzieś w jakieś miejsce, gdzie one się czuły bezpiecznie. Mogą też zareagować agresywnie w ten sposób, w takich sytuacjach. Więc jeżeli możemy, to powinniśmy trochę dać się tym zwierzętom usłyszeć lub zobaczyć wcześniej, a jeżeli już dojdzie do takiego spotkania oko w oko, to nie panikujemy, staramy się wycofywać, nie wykonując przy tym gwałtownych ruchów, nie krzycząc. Na pewno nie należy robić sobie selfie ze zwierzęciem, nie należy podchodzić do takiego zwierzęta próbować go pogłaskać, bo to może być odczytane jako atak. Zwierzęta nie rozumieją naszej chęci kontaktu w taki sposób, jak my to rozumiemy i mogą po prostu się bronić w taki sposób, jak uznają za stosowne. I zwłaszcza tutaj ostrzegałabym przed łosiami, bo łosie są dosyć spokojne, flegmatyczne, ciekawskie. Przynajmniej takie są na pierwszy rzut oka, ale to nie znaczy, że nas czujnie nie obserwują i nie oceniają tego dystansu pod kątem takim, czy nie uległ jakiemuś takiemu dramatycznemu skróceniu i czy już się nie czują zagrożone. I czasami jedynym sygnałem, że łoś od obserwacji, takiej stoickiej obserwacji, do ataku, gdzie przejdzie od tej obserwacji zaraz do ataku, jest położenie uszu po sobie i takie trochę zmiany sylwetki. I to może być przeoczone przez kogoś, kto nigdy nie miał do czynienia z taką sytuacją, a już później nie będzie drugiego ostrzeżenia, będzie szarża i atak. I atak łosia jest bardzo niebezpieczny dla człowieka, to zwierzę może człowieka zabić. Były przypadki w Warszawie ranienia człowieka przez łosia. Te zwierzęta wyglądają na spokojne, majestatyczne, to mają też taki pierwiastek, gdzie są bardzo szybkie i śmiertelnie skuteczne.
0: No majestatyczne, ale też no, ogromne, to są chyba największe ssaki kopytne z tego, co czytałam.
3: Tak, to są największe ssaki kopytne. Samce mogą mieć w naszych warunkach 400 kg, może już za chwilę nawet 500. Samce są trochę mniejsze, w głębie mają ponad 2,20 metra wysokości, więc to są naprawdę duże zwierzęta, większe niż konie, na przykład, do których jesteśmy przyzwyczajeni.
0: Moim gościem była przyrodniczka Angelika Gackowska, a my do tematu będziemy jeszcze wracać na antenie radia, ale przysłuchując się temu, co powiedziała pani Angelika, przypomniał mi się taki trend z TikToka, o którym mówili również pracownicy Kampinoskiego Parku Narodowego. Swego czasu osoby, które spacerowały po parku, robiły sobie selfie z łosiami. Pamiętajcie, absolutnie tego nie powtarzajcie, bo tak jak słyszeliście, to nie tylko największe ssaki kopytne, ale też szalenie szybkie zwierzęta, które mają bardzo krótki ląd i ograniczoną cierpliwość.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.

0: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
1: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
2: Została ostatnia reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda. Zaprasza Tamara Pawlik-Lipska.
6: Dzień dobry Państwu. Zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Agata Romaniuk.
7: Dobry wieczór.
6: Chciałabym powiedzieć autorka, pisarka, reportażystka, kobieta chodząca?
7: Tak, na pewno, na dwóch nogach cały czas jeszcze.
6: Bo będziemy rozmawiać właśnie o książce Na nogach. No i może od razu wyjaśnijmy, no bo też myślę, że duża część naszych słuchaczy kojarzy cię z książek dla dzieci, ale dzisiaj rozmawiamy absolutnie na tematy dorosłe i o książce, o tematyce dorosłej.
7: Tak, chociaż jest w tej książce sporo o tym, jak uczymy się chodzić, jak chodzą dzieci i czym mały piechur różni się od dużego, to bo chodzenie jest taką czynnością, która towarzyszy nam całe życie i daj Boże, abyśmy jej nigdy nie stracili. Ale zyskać ją niełatwo i to wie każdy, kto miał pod opieką czy na wychowaniu dziecko i wie, jak trudne są te pierwsze kroki.
6: Jak wyglądały twoje pierwsze kroki przy tej książce? Skąd w ogóle pomysł na napisanie jej?
7: To było tak, że w tym pandemicznym lecie, pamiętacie państwo, między pandemią a pandemią było krótkie lato i ja wtedy spotkało mnie w życiu coś złego i moja amerykańska przyjaciółka mi poleciła, żebym to Forrest Gumpnęła z systemu. Pamiętacie państwo pewnie Forresta Gumpa, który jak spotkało go nieszczęście, Jen i złamała mu serce, to zaczął biegać. Mm-hmm. Ale no on jest Amerykaninem, to może biegać, jestem Polką, więc zaczęłam chodzić i 82 przechadzki później mi przeszło. I moja wydawczyni zapamiętała tę historię i zaproponowała mi napisanie książki o chodzeniu. I ja się zdziwiłam, ale jak to o chodzeniu? Co można ciekawego o chodzeniu napisać? No i teraz jesteśmy 426 stron później.
6: No właśnie, no bo ja też zaczynałam czytać książkę i nie wiedziałam, nastawiłam się, otworzyłam umysł, że tak to ujmę, i nie wiedziałam, czego się spodziewać. I przez pierwsze kilkadziesiąt stron myślałam sobie, czy to reportaż, czy to felieton, czy to wspomnienia, da się jakoś pójść którymś tropem, zakwalifikować tę książkę gdzieś?
7: Myślę, że to jest taka książka na dwie nogi. To, z jednej strony to jest esej i on jest tak zbudowany, że jest po prostu różnych zjawisk kulturowych, cywilizacyjnych, fizjologicznych związanych z chodzeniem, a z drugiej strony to jest reportaż, bo jednak jest tam, ja jestem reporterką tak w sercu i umyśle, więc jest tam po prostu bardzo dużo bohaterów, którzy albo dokądś szli w jakiejś sprawie, albo mieli z chodzeniem jakieś kłopoty, albo wybrali się na pielgrzymkę, albo na przykład muszą stale być w ruchu i chodzić, bo nie mają domu.
6: Do bohaterów jeszcze przejdziemy tej książki, natomiast mnie też bardzo zaciekawił ten cały element takiej stricte wiedzy o chodzeniu, takiej naukowej wręcz. Jak się w ogóle dociera do takich informacji?
7: Jak to mawia profesor Ryszard Koziołek, cytać, dużo cytać, panocku. Więc po prostu musiałam bardzo dużo przeczytać o fizjologii, o motoryce chodzenia, o biomechanice chodzenia i zgłębić to tak, żeby państwu to jednak podać w strawnej formie, żeby to się dobrze czytało. Ale po prostu, no też jak Kapuściński mówił, trzeba przeczytać 10 razy tyle, co się napisze. Ja myślę, że trzeba przeczytać 100 razy tyle, co się napisze, żeby to potem ująć jakoś zgrabnie, co mam nadzieję, że mi się udało.
6: Ale rzeczywiście przeczytałaś, myślisz, że dobiłaś już do tego ponad 100 razy więcej?
7: Myślę, że tak. Myślę, że przeczytałam na pewno parę tysięcy stron tekstu. No bo, nie wiem, sama historia butów jest bardzo rozbudowana. Ja chciałam państwu przytoczyć tylko te najciekawsze historie. No, Ewolucja chodu to są książki, nie wiem, największa jest 6-tomowa na przykład. Więc, a tutaj to się rozgrywa na kilkunastu stronach u mnie, więc to jest taka trochę pigułka tego, co najważniejsze o tym, co czasami bywa takie przegapione, no bo chodzenie jest taką oczywistą dla nas rzeczą, tak oczywistą, że przeźroczystą, rzadko kiedy o tym myślimy.
6: To właśnie też był dla mnie taki bardzo zaskakujący moment, kiedy orientowałam się, że poruszasz i te strony chodzenia i na przykład no pielgrzymki, no przecież to jest przede wszystkim chodzenie, jeśli chodzi o pielgrzymki i nie tylko, że jakby myślę, że wielu z nas ma takie skojarzenie, że no chodzenie no to spacer, tak? A jednak to chodzenie możemy wykorzystywać chociażby właśnie w takiej terapeutycznej roli.
7: Tak, możemy chodzić medytacyjnie, możemy chodzić terapeutycznie, możemy też chodzić politycznie i to jest cała wielka sprawa, prawda? Różne marsze przeciwko czemuś, albo za czymś, albo w jakiejś sprawie. No ale też chodzimy po to, żeby się podobać. My chodzimy w związku z tym w pięknych butach, chodzimy po górach, chodzimy z psem i uczymy dzieci chodzić i chodzimy z wózkiem, więc naprawdę po prostu to jest taki nasz, jeden z najważniejszych sposobów takim funkcjonowania w świecie, bycia w świecie i zmiany. No i to mnie popchnęło do tego, żeby w kilkunastu krokach to opisać, chociaż tej książki nie trzeba czytać linearnie. No, każdy z państwa może zainteresować się czymś innym, jak się okaże, że was interesuje, nie wiem, chodzenie jako proces twórczy, to jest temu poświęcony jeden rozdział, a jeśli chcecie się przejść ze mną i z Adamem Wajrakiem, przyrodnikiem po Puszczy Białowieskiej, to możecie wybrać inny rozdział.
6: No właśnie, jak wiele osób namawiała się do wspólnych spacerów, żeby napisać tę książkę?
7: Nie musiałam bardzo namawiać, bo to byli ludzie, którzy z jakiegoś powodu w ogóle chodzą po prostu, więc na przykład, nie wiem, z Michałem Książkiem, autorem Atlasu Szczelin i dziur i szczelin, po prostu poszłam na taki organizowany przez niego spacer śladami iskrzyków, czyli robaczków świętojańskich. I to było absolutnie wspaniały przyczynek do tego, żeby zacząć rozmawiać o tym, czy boimy się chodzić w nocy. Jak chodzić w nocy? Co można zobaczyć? I jak trzeba patrzeć, żeby to zobaczyć? Więc tacy zawodowi piechurzy w ogóle byli dla mnie najciekawsi. Tak samo jak, nie wiem, ultradystansowe piechurki Agnieszka Dziadek albo Kamila Kiela, które z tego zrobiły sposób na życie. I mają wiele tysięcy, żeby nie powiedzieć kilkadziesiąt tysięcy w nogach.
6: No właśnie, twoja książka też trochę pokazuje, że chyba zapomnieliśmy, że chodzenie nie musi służyć tylko przejściu z punktu A do punktu B. Co jeszcze możemy zrobić dzięki chodzeniu?
7: No właśnie, tak, bo nasze chodzenie na co dzień jest takie bardzo utylitarne. Idziemy do pracy, do szkoły, ty idziesz do radia, ja idę na zakupy z właśnie najkrótszą drogą, najszybciej jak można, po wygodnym. Nasze chodzenie jest bardzo ustrukturyzowane przez to, jak projektujemy sobie świat. Czyli świat chce, żebyśmy chodzili po chodnikach, po alejkach, po bulwarach, a nie na skos przez łąkę albo poza szlakiem w puszczy. A ja w tej książce też próbuję namówić państwa do tego, żeby sobie pozwolić na takie wałęsanie się zupełnie swobodne i żeby zejść z tych wytyczonych przez nas samych zresztą szlaków i żeby się tego nie bać, żeby się zgubić, żeby przystanąć, żeby się zagapić, żeby się zatrzymać, żeby wrócić po swoich śladach, żeby się trochę zerwać z tej cyfrowej i cywilizacyjnej smyczy, na jakiej teraz trochę ugrzęzło nasze chodzenie.
6: To by się udało zerwać na chwilę. Ty zresztą opisujesz to w swojej książce. Ale tak sobie myślę, wybranie się w podróż bez żadnego telefonu, pewnie wiele razy słyszałaś już to pytanie, ale naprawdę nie bałaś się tego?
7: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo reakcje były skrajnie różne. Czyli niektórzy mówili, weź mnie ze sobą, to jest świetny pomysł, a inni mówili, a właśnie, nie boisz się, to jest absolutnie szalone, ojciec i mąż dostaną zawału. Nie dostali, uprzedzam państwa. Ja też nie wiedziałam, gdzie będę chodzić. No mój pomysł był taki, żeby pojechać na Dworzec Centralny, jak śpiewała Maryla Rodowicz, wsiąść do pociągu byle jakiego. I tak zrobiłam. I akurat mnie wywiozło do Przemyśla, więc no nie było się tam czego bać za bardzo. Natomiast samo to, że nie miałam żadnej wyznaczonej trasy, nie bardzo wiedziałam, która jest godzina, nie mogłam niczego sprawdzić w komórce, a musiałam pytać ludzi i rozglądać się dookoła, było niezwykle odświeżające. Naprawdę to była kąpiel po prostu w czystej, nie wiem, deszczówce albo w wodzie w krystalicznym jeziorze. Cudowne doświadczenie, bez żadnych cyfrowych zanieczyszczeń, bez tego, że coś pika, czegoś chce, ale też takiej pokusy, no bo jak żyjesz tu i teraz i skręcasz za róg i pytasz kogoś, a którędy nad san, to jest bardzo dużo przyzwolenia na to, że mogą cię różne rzeczy spotkać niespodziewane i dobre. I tak rzeczywiście było. Polecam Państwu. Niekoniecznie Przemyśl, ale w ogóle taki sposób chodzenia po świecie przez dzień czy dwa bez żadnego planu i bez tych no takich właśnie cyfrowych smyczy, które policzą nam kroki, powiedzą nam, że trzeba spać, albo że przyślą powiadomienie z aplikacji albo coś podobnego.
6: To jakie niesamowite rzeczy spotkały cię podczas takiej właśnie wyprawy?
7: Właśnie spotkały mnie rzeczy niesamowite, zwykłe. To znaczy kontakt z ludźmi, których musiałam zaczepić, no bo właśnie nie wiedziałam, gdzie co jest, nie miałam żadnej mapy. Musiałam sobie znaleźć nocleg bez użycia przecież telefonu, to nie mogłam skorzystać z jakiejś wyszukiwarki, więc musiałam...
6: Niektórym się to może wydawać wręcz niemożliwe do wykonania.
7: No i właśnie wcale nie, akurat nocleg nie był taki łatwy, bo okazuje się, że w Przemyślu jest dużo noclegów, no ale trzeba gdzieś wcześniej zarezerwować i tak dalej, więc ostatecznie wylądowałam w starym hotelu europejskim, który europejski był tylko z nazwy i miał taką recepcję i dwie gwiazdki i dziury po dwóch gwiazdkach. W sumie kiedyś było ich czterech i to było takie zanurzanie w przeszłości. Bym pewnie nigdy nie trafiła tam na nocleg, bo by mi aplikacje i portale i serwisy nie pokazały tego miejsca. A trafiłam tam i mieszkali tam ze mną wspaniali ludzie i obsługa była wspaniała, a jednocześnie było to takie doświadczenie dawności. I w ogóle cały ten mój pobyt w Przemyślu był takim doświadczeniem czasów minionych. Ja jestem osobą już wiekową, bo bardzo dobrze pamiętam lata 90., więc taki skok na główkę w te czasy ówczesne był wspaniały, ale to, co wspominam najlepiej, to życzliwość ludzi, którzy jak się dowiadywali, że nie mam telefonu i w sumie nie mogę sobie niczego sprawdzić, że mówili, a to ja wezmę panią za, ja panią podprowadzę. Mm-hmm. I ludzie mnie zaprowadzali na rynek i na wzgórze zamkowe i po prostu i mówili, a wie pani, a tu po drodze to są takie drożdżówki. Mm-hmm. I te właśnie krótkie, może ktoś powiedzieć powierzchowne, ale jednak bardzo serdeczne interakcje były paliwem tej analogowej wędrówki.
6: Co się działo po powrocie z tej analogowej wędrówki? Miałaś od razu taki głęboki skok, nie wiem, w media społecznościowe, telefon, czy jednak wracałaś tak powoli do tej cyfrowej cywilizacji?
7: Zupełnie nie miałam, spodziewałam się, że będę mieć takie FOMO, ale co się w tym czasie stało przez te kilka dni? Wręcz przeciwnie, jak dotarłam do domu, to nie miałam ochoty tego telefonu w ogóle włączać. Wiedziałam, że muszę to zrobić, bo mój mąż był wtedy w innym mieście i na pewno chciałby się dowiedzieć, że wróciłam cała i zdrowa, ale miałam taką ogromną niechęć wyjścia z tej ciszy i z tego spokoju. W ogóle to, co nam, myślę, zrobiły, sami sobie zrobiliśmy ostatnie czasy, to zabraliśmy sobie ciszę i ciemność. Rzadko kiedy możemy tego doświadczyć. Więc tak opóźniałam ten moment. Ale oczywiście potem rzeczywistość mnie zaatakowała, natomiast od tego czasu staram się zachować większą higienę cyfrową i jeszcze więcej chodzić. Więc jak tylko mogę, to idę na nogach.
6: No ale wtedy udaje ci się chodzić rzeczywiście po na przykład takich szlakach, do których właśnie zachęcasz, czyli z dziurami, z trawą, z jakimiś pagórkami, różnymi nierównościami. No czy jednak musisz wybierać chodniki?
7: No jak dzisiaj szłam do radia, to szłam jednak chodnikiem, ale mam większą uważność na to, żeby zobaczyć, co wystaje, co wyrasta, co zagląda, co gdzieś pękło, na poetykę łuszczących się szyldów, na którą Marcin Wicha tak pięknie zwracał uwagę w kamionku i na to, jak też nie ludzkie przechodzi przez ten świat, przez nas ludzi zaprojektowany i zabetonowany. Więc myślę, że widzę tego więcej. I na pewno się bardzo dużo do ludzi uśmiecham, ponieważ to była moja metoda w tej podróży analogowej, że po prostu jak się zacznie do kogoś uśmiechać, to ludzie naprawdę w 9 na 10 przypadkach tak samo odpowiadają. Zresztą ostatnio na jakimś spotkaniu autorskim ktoś zapytał, prowadzący zapytał obecnych na nim gości, czy lubią być zagadnięci przed kogoś. Właściwie wszyscy powiedzieli, że tak. A czy ktoś z Państwa zagaduje? No nie. A ja myślę, że można. I jak się jedzie samochodem, to jest niemożliwe. Jak się jedzie hulajnogą elektryczną albo metrem, to też nie jest możliwe. Ale jak się jedzie na piechotę, to można.
6: Ale właśnie ja na przykład po przeczytaniu twojej książki zwróciłam większą uwagę na ludzi, których mijam. No i jednak mam trochę inną obserwację, że wielu z nas ma słuchawki, szczególnie takie bardzo duże.
7: To prawda.
6: I mam wrażenie, że to jest od razu taki sygnał, nie dotykaj.
7: Tak, ma słuchawki albo patrzy się w telefon i tak dalej. I do tych to w ogóle trudno jest bardzo dotrzeć albo strach zaczepić, bo jeszcze można dostać fangę w nos. No ale nie wszyscy tacy są. Dzieci nadal biegają naokoło kałuży, staruszki nadal siedzą na ławkach w parku, nastolatki idą nogę za nogą z lekkim fochem i blazą na twarzy, więc ciągle jest takich dużo osób, które idą właśnie nie zamykając się na to, co je otacza, więc myślę, że można próbować. To są takie małe odwagi, wiecie państwo. Co najgorszego może się stać? Ktoś burknie pod nosem.
6: Nic albo się nie odezwie.
7: Tak, nic takiego dramatycznego. Ale też chodząc mamy szansę, ostatnio chodziłam z Mateuszem Kusznierzewiczem, który jest takim promotorem takich codziennych 20-minutowych przechadzek. Zainicjował takie grupy w 30 miastach. Jak szliśmy razem przez Park Szczepanowskiego, no to po prostu to było wspaniałe, bo zauważmy, 3 wiewiórki, to, że kasztany już spadają i że astry są w takim kolorze, jak w ogródku mojej babci i towarzyszyło nam naturalne światło i wiatr i szelest liści, no po prostu to jest za darmo, to jest inkluzywne, każdy może tego doświadczyć, to mamy na wyciągnięcie ręki i wiem, że być może to brzmi trywialnie i tak jakoś, nie wiem, banalnie, ale naprawdę wydaje mi się, że czasami szukamy jakichś takich wymyślnych sposobów na relaks, well-being i dobrostan, a wystarczy zrobić ten pierwszy krok, chociaż, jak pisze Wiesław Myśliwski w Widrokręgu, najtrudniej jest zrobić pierwszy krok, bo pierwszy krok jest krokiem serca, a nie nóg.
6: Czy właśnie, skoro też przy tych krokach i takich zorganizowanych spacerach przez chwilę jesteśmy, no okazuje się, że te 10 tysięcy kroków to chyba jakiś taki trochę wymysł.
7: No właśnie, tak. Jak zaczęłam się tym interesować, to okazało się, że to jest absolutnie wymyślone przez japońską korporację w 1964 roku po olimpiadzie w Tokio. Po prostu oni skonstruowali pierwszy krokomierz, który nazwali po japońsku tak, że jeden z tych znaczków oznaczał 10 tysięcy, ale to było zupełnie losowo wybrane, bo ten znaczek po prostu przypomina sylwetkę człowieka. Więc mogło to być 5 tysięcy, albo 4, albo 12. Więc drodzy państwo, wystarczy, jeśli będziecie chodzić 4 czy 5 tysięcy kroków dziennie i to już przynosi korzyści zwrotne, wtedy to nie musi być te 10 tysięcy. Ale jak to często, no jakaś myśl odrywa się od źródła i funkcjonuje potem przez kolejne 60 lat zupełnie niezależnie, więc ja wcale niekoniecznie robię te 10 tysięcy, ale zdarza się, że robię 20, a czasem 5, ale też od czasu pisania tej książki przestałam to liczyć. Wydaje mi się, że to jednak powinno się liczyć w zachwytach i oddechach i uśmiechach, a nie w tych krokach.
6: No właśnie, no to co jest w takim razie najważniejszego podczas chodzenia?
7: Chyba najważniejsze jest, żeby złapać swój własny rytm i uspokoić oddech, żeby patrzeć w przestrzeń, bo to, co jest taką bolączką, też rozmawiałam z okulistą, to akurat ta rozmowa nie weszła do książki, ale mówił, że my bardzo dużo się skupiamy nie tylko na ekranach, ale w ogóle na bliskich planach. W związku z czym nie ćwiczymy akomodacji oka, bo bardzo rzadko patrzymy w przestrzeń. A jak idziemy, to mamy większą szansę. Trzeba nawet, żeby no, tak jak kiedyś na sawannie zauważyć przebiegającą zebrę, to teraz, żeby zobaczyć, no, w którą stronę skręca ulica, czy zapaliło się zielone światło. Więc kardio dla serca, dla stawów, oczy, uszy, oddech, wszystko pracuje. Myślę, że to, żeby znaleźć swój rytm i swoje ulubione szlaki, to jest chyba najważniejsze. Wcale nie trzeba chodzić daleko. Adam Wajrak mówi, że on się stara chodzić coraz bliżej. Kiedyś musiał iść daleko w puszczy, żeby coś ciekawego zobaczyć, a teraz od kiedy puszcza jest objęta ochroną, to przychodzi do niego i może zobaczyć dzięcioła zielonego, czy innego ptaka, czy na przykład grubodzioba w swoim własnym, na swoim własnym podwórku, więc wcale nie, to mogą być bardzo mikro wyprawy.
6: No, ale gdy używasz tutaj właśnie, odwołujesz się do postaci pana Adama Wajraka, no to myślę sobie o tym, że być może dla niego daleko znaczy zupełnie coś innego niż na przykład dla mnie.
7: Tak, nie. Właśnie też tak myślałam. Jak pojechałam na ten spacer po puszczy z nim, to się tak uzbroiłam, że po prostu jak my ruszymy, jak ja będę odcierać pot z czoła, nie dam rady. Okazało się, że nie. Adam jest zwolennikiem chodzenia wolno i pomalutku i blisko i zatrzymywania się i robienia pętelek. I właściwie wystarczy wyjść za jego dom w Teremiskach i już są żubry. Co mi obiecywał i się sprawdziło. I powiedział, że właściwie chodzenie po puszczy jest bardziej staniem i przyglądaniem się i kucaniem i nasłuchiwaniem i wąchaniem. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że żubry pachną mlekiem, a nie wcale jakąś marszrutą, która jest wyczynem. W ogóle żyjemy w kulturze wyczynów, Ranmagedonów i różnych innych. A może możemy żyć w kulturze takich mniejszych czynów? No po prostu właśnie pozwolić sobie na to, żeby to się działo też wolno. I ta przechadzka po puszczy z Wajrakiem tego właśnie mnie nauczyła, że nie trzeba cisnąć, nie trzeba cisnąć.
6: Ale jednak w swojej książce też skupiasz się na tych, którzy cisną, chodzą zawodowo wręcz, bo chyba tak mogę powiedzieć, ogromną ilość, ogromną liczbę kilometrów. I tak sobie myślę, czy do takiego chodzenia wyczynowego to trzeba się jakoś bardzo przygotowywać?
7: Tak, oczywiście i sprzętowo, bo tu już mówimy o takich odległościach jak, nie wiem, 5000 kilometrów, 3,5 tysiąca kilometrów. To są takie szlaki, szczególnie wzdłuż wybrzeża Pacyfiku. Mhm. No i to tak nie bardzo można ruszyć z biurka, nawet nie pod względem zdrowotnym, chociaż też oczywiście warto wcześniej zadbać o kostki, stawy kolanowe i w ogóle o jakąś taką ogólną sprawność, ale przede wszystkim sprzętowym, bo to oznacza, że ruszamy czasami na pustyni w Meksyku, a dochodzimy do Kanady o zupełnie innej porze roku i możemy po drodze brnąć w śniegu, więc będzie nam potrzebne i bikini, i raki. Mhm. Ale tak jak właśnie opowiadałam o tym Kamila Kielar, to też się ta odporność też się buduje w ciągu trasy, która tam, no nie wiem, po pierwszych 2 czy 3 tygodniach ma się takie właśnie, a jak to ona mówi, hajkerskie łydki, czyli takie łydki, piechurki. Ale to jest cała filozofia też bycia w przyrodzie i ci ludzie, którzy to robią, to nie robią koniecznie po to, żeby tam nastukać tych tysiące kilometrów, tylko żeby pobyć w miejscach, w których nie ma właśnie cywilizacji, nie ma asfaltu, nie ma zanieczyszczenia światłem, gdzie jest po prostu najczystsza przyroda, wielkie stare drzewa, gdzie są niedźwiedzie, które wcale okazuje się nie są tak chętne ludzi atakować, gdzie można się zmierzyć z naturą, tą w rozumieniu przyrody i naturą naszą własną ludzką. Więc też jest w tym coś medytacyjnego, chociaż trzeba zrobić te 3,5 tysiąca kroków, a nie... Nie kroków, tylko
6: kilometrów,
7: a nie 3,5 tysiąca kroków. Ale ja myślę, że nawet na tych naszych 3,5 tysiąca kroków można próbować to robić. Mhm. To uważność jakoś tam ćwiczyć.
6: Czy spotkanie z takimi wyczynowymi piechurkami nie zachęcało cię gdzieś tak w środku, żeby ruszyć z nimi w taką trasę?
7: Aż tak bardzo nie, bo to ja bym aż tak długo nie chciała, no bo to są takie wyprawy 3, 4, 5, 6 miesięczne. Ja bym bardzo tęskniła i myślę, że potrzebuję też mojego kota i książek i przytulenia męża, więc nie chciałabym, ale bardzo mnie zachęciły z kolei takie świeckie pielgrzymki, czyli takie krótsze wyprawy, na przykład szlakiem rybaka wzdłuż wybrzeża Portugalii. I wspaniała osoba Justyna Dąbrowska, psychoterapeutka i pisarka, opowiadała mi, że ona chodzi na takie wyprawy ze swoim mężem i swoimi wnukami, ponieważ uważa, że to ma bardzo taki więziotwórczy charakter, że się razem idzie. I oni tego roku wiosną byli właśnie na takiej wyprawie 10-dniowej, gdzie po prostu codziennie razem szli. Jak ja z państwem rozmawiam i z tobą, to mój tata z moim synem są właśnie teraz w Tatrach na takiej tygodniowej wspólnej włóczędze i myślę, że właśnie takie ramię przy ramieniu buduje się więź, a nie tylko na kanapie czy rozmawiając przez telefon.
6: Wiadomo, że książka jednak musi mieć jakąś... Kiedyś musi się skończyć, mówiąc wprost, więc nie mogłaś ująć absolutnie wszystkich aspektów chodzenia. Ale czy zgłębiałaś jeszcze więcej tematów niż te, które i tak w dużej liczbie zostały ujęte w książce?
7: Tak, to prawda. Ta książka jest jakimś zbiorem też zaniechań. Niestety, bo rzeczywiście kiedyś trzeba było zrobić ten ostatni krok. I na przykład nie ma tam żadnego rozdziału o polarnikach. O tych, którzy idą na takie wyprawy odkrywcze przez wiele, wiele miesięcy. Też dlatego, że bardzo dużo o tym napisano, to znaczy właściwie każdy polski polarnik to ma w ogóle własną książkę, albo napisano o nim. Uznałam, że to by było wtórne. Chodziłam też z ludźmi, którzy chodzą zawodowo, ale nie w sensie, żeby chodzić, tylko mają taki zawód. Na przykład wybrałam się na dyżur z listonoszem, ale okazał się bardzo nieciekawy. Po prostu wrzucał awizo i to właściwie byłoby tyle, a spodziewałam się, że będzie w jakichś rozmowach, interakcjach z różnymi ludźmi, to się nie wydarzyło. Nie udało mi się też spędzić dyżuru z anestezjolożką, bo dyrekcja szpitala się na to nie zgodziła, a to jest taki zawód, bardzo dużo się chodzi, co wcale nie było dla mnie oczywiste i wydawało mi się, że to byłoby ciekawe przetrwać taki dyżur i zobaczyć.
6: Ale to właśnie tu dopytam, dlaczego dużo się chodzi w zawodzie anestezjologa?
7: No dlatego, że jest się wzywanym do różnych zabiegów w różnych częściach szpitala.
6: Różne oddziały, no
7: różne
6: tak.
7: Oddziały i różne zabiegi i tak dalej. W związku z czym anestezjolog, co było dla mnie nieoczywiste, jest bardzo dużo na nogach właściwie cały czas i kluczowe jest, żeby mieć dobre buty. Więc wydawało mi się, że spędzić takie 24 godziny razem i opisać to by było ciekawe, to się nie wydarzyło. Nie napisałam też o wielu utworach literackich, które są albo o chodzeniu, albo zostały wychodzone, zanim zostały napisane, bo nie o wszystkim sposób napisać. I nie napisałam też o czymś, co żałuję akurat, o tym, że jako kobiety uczymy się chodzić 2 razy. Znaczy, uczymy się chodzić jako człowiek, po prostu w tym cyklu do 7 roku życia, a potem się uczymy chodzić jako kobiety. Oczekuje się od nas pięknego chodu, jakiegoś chodu, chodzenia na wysokich obcasach i myślę, że to mógł być cały osobny esej.
6: Pomyślałam sobie właśnie w kontekście kobiet, że jeszcze potem uczymy się trochę chodzić jako matki, czyli musimy bardzo mocno zwolnić, jak ten nasz człowiek jest to bardzo mały.
7: Absolutnie. I to w ogóle też jest ciekawy wątek, on się trochę pojawia w książce o tym, jak się w ogóle chodzi z dziećmi, jak się nim towarzyszy i że na przykład jak się ma tego dwulatka, to się idzie do tego przedszkola oddalonego 300 metrów, półtorej godziny.
6: A wraca się 2,5.
7: I że pamiętam, jak byłam młodą mamą, okropnie mnie to irytowało, a teraz jako dojrzała kobieta myślę, że to był absolutnie piękny czas, ja wtedy nie potrafiłam tego zauważyć. Bo ważna była to granie w misie patysie na mostku i to zbieranie kasztanów i żeby obejść każdą kałużę 3 razy i że to chodzenie z dziećmi jest też takim towarzyszeniem im w stawaniu się po prostu człowiekiem, konstytuowaniu samego siebie, bo potem to oni już chodzą tak szybko, a teraz mój 17-latek, jak o tym pomyślę, że my już jesteśmy w stanie iść tylko za nimi, ale też oczywiście taki jest cykl życia i o to też chodzi, żeby zabezpieczać im tyły.
6: Też z takich miejsc, w których byłaś, żeby pochodzić, ogromne wrażenie na mnie zrobiło więzienie. I chyba chciałabym jednak tu trochę zaspoilerować i opowiedzieć, i poprosić cię, żebyś opowiedziała o tym, no bo to chyba musi być rzeczywiście trudne doświadczenie wchodzić na spacerniak, który jest bardzo mały, otoczony.
7: No i tak, ja właśnie byłam też, bo są bardzo różne spacerniaki, niektóre w największych więzieniach, na przykład w Wronkach, to jest taki ogromny teren po prostu rekreacyjny, są siłownie plenerowe i boiska i ten spacerniak jest po prostu takim elementem większej przestrzeni, ale w takich aresztach śledczych albo więzieniach o zaostrzonym rygorze, to te spacerniaki są takimi studniami od góry ograniczonymi siatką, więc jest tylko taki płachetek nieba i chodzi się właściwie w kółko i ja miałam taką ambicję, poszłam tam sobie w balerinkach i spódnicy, że ja to pochodzę po prostu przez ten czas, który jest mi dany. Bardzo szybko miałam poczucie bycia zwierzęciem w klatce i po prostu kręciło mi się w głowie, więc usiadłam na ławce i wcale nie chodziłam. I to było niezwykle przejmujące doświadczenie, że to, że ludzi zamykamy w więzieniach, to jest jedno, ale to, że to oznacza też, że no, chodzi się w takim ograniczonym wymiarze, dla mnie byłoby to jakąś przejmującą karą. I rzeczywiście strażnik opowiadał, że zupełnie inaczej chodzą różni skazańcy, zależnie od rodzaju wyroku, ale to już Państwu zostawię do przeczytania, czym takie chodzenie się różni.
6: Czy ty, zanim zaczęłaś pracę nad książką, zwracałaś uwagę na to, jak chodzą ludzie?
7: W ogóle nie, mimo że się naprawdę tym interesowałam jakoś, bo właśnie sama tyle chodziłam, ale po prostu kompletnie się temu nie przyglądałam. Teraz robię to obsesyjnie, po prostu w ogóle patrzę ludziom na buty i też patrzę, jak chodzą i potrafię się zakochać w tym, że ktoś tak pięknie idzie. Kołysze biodrami, znaczy ma takie dobre po prostu ten kształt miednicy, taką amortyzację. Ale tak, jest to dla nas zupełnie przeźroczyste. Oczywiście gdzieś z tyłu głowy mamy taki obraz tego, jak chodzą różne znane postaci. Każdy z Państwa wie, jak chodził Charlie Chaplin i wie, jak chodziła Marilyn Monroe. Ale często sobie nawet nie uświadamiamy, że jesteśmy w stanie rozpoznać naszych bliskich po tym, jak idą z daleka. Że ten element sylwetki tego, czy się kołyszą, czy drobią, czy robią duże kroki, czy są zgarbieni, jest czymś takim no, bardzo charakterystycznym i zostaje w głowie na zawsze. I na przykład czasami mi się zdarzy w mieście gdzieś zobaczyć kogoś z daleka albo z okna autobusu, kto idzie jak mój brat, który już nie żyje. Mhm. I mam wtedy taki ścisk serca, że potem się okazuje, że zupełnie nie jest podobny z twarzy niż czegoś innego, ale idzie jak Krzyś. I to jest takie z jednej strony bardzo trudne dla mnie, a z drugiej strony czułe wspomnienie. Więc przyjrzyjcie się Państwo temu, jak chodzą wasi synowie i córki, i mąż, i matka, bo to jest unikalne, jedyne na świecie.
6: A czy możemy zatem powiedzieć, że na przykład Polacy jako naród chodzą w jakiś określony sposób?
7: Bardzo ciekawe pytanie. Nie wiem, czy umiem na nie odpowiedzieć. Nie sądzę, żeby to było narodowe. Myślę, że to jest jednak bardziej osobnicze, płciowe, osobnicze, związane z wiekiem, bo wiek też nam coś robi, jeśli chodzi o chodzenie. Aczkolwiek my mamy mniejszą taką tradycję pasażjaty, czyli tak jak Włosi, rzadziej chodzimy tak tylko po to, żeby się pokazać, zostać obejrzanym i obejrzeć innych, chociaż w XIX wieku to w Polsce też było popularne, więc może mniej mamy takich form kulturowych chodzenia, no a mniej wpływa to na to fizycznie, czy tam rozszerzamy kolana, czy tam, nie wiem, lepiej, szybciej przetaczamy stopę.
6: Ale myślę też, że to może być trochę związane z miastami. Pamiętam, jak pierwszy raz przyjechałam w tak zwanym dorosłym życiu do Warszawy, to miałam takie poczucie, że wszyscy biegną.
7: Tak, a to jest na pewno bardzo charakterystyczne, że no, tempo życia, jakie narzuca wielkie miasto, wpływa też na to, jak chodzimy. Ja nawet zauważam to, jak wyjeżdżam z Warszawy do Cieszyna czy do małego miasteczka w Andaluzji, gdzie często przebywam, no to ja sama chodzę inaczej. I zajmuje mi pewnie dzień, żeby zwolnić, bo nie ma się tak dokąd śpieszyć, a wielkie miasto z tym swoim przyspieszonym oddechem to narzuca. Tak, więc oczywiście trudniej jest pewnie dzwonić w stolicy, niż by było w małej kurskiej miejscowości, ale trzeba próbować. Ostatnio czytelniczka mi napisała, że próbowała przejść trasę do pracy dwa razy wolniej niż robi to zazwyczaj. I było to jakoś super trudne, a z drugiej strony zobaczyła rzeczy, które no najwyraźniej były tam od zawsze lona. Nigdy ich nie widziała. Na przykład jakąś piękną, starą lipę. Albo cukiernię na rogu, która w ogóle nawet nie wiedziała, że jest cukiernią.
6: Czy ty właśnie podczas pracy nad książką też odkryłaś jakieś miejsca na nowo?
7: Tak, absolutnie. Miejsca, o których zapomniałam albo ich nie zauważałam. Przede wszystkim chodziłam w różnych porach roku, a wcześniej to tak średnio chodziłam zimą czy jesienią. Okazało się, że ojej, można i że zupełnie inne ptaki wtedy. Ja też postanowiłam, że będę chodzić bez słuchawek na uszach, bo wtedy się człowiek odcina, zapada się w tego audiobooka czy w jakiś podcast, a jak chodzisz bez tego, to nagle słyszysz i nie zawsze wiesz, co słyszysz, ale słyszysz. Słyszysz, że świat dość do ciebie mówi. I to jest fantastyczne.
6: Z drugiej strony też tak sobie myślę, że bardzo trudno jest czasami na przykład wejść do miasta bez słuchawek, no bo chociażby nawet tutaj niedaleko skrzyżowanie Czerniakowskiej z Gagarina jest tam tak głośno, tak, że nie własnych polecamy. Myśli nie
7: to
6: słychać.
7: Prawda. Tak, nie, no to jednak po autostradach nie spacerujcie państwo, zniechęcamy tutaj z Tamarą razem. Nie, ale chodzi mi oczywiście o takie miejsca, które są jakoś przeznaczone do rekreacji, czy żeby się właśnie przejść nad rzekę, czy Skarpą Wiślaną w Warszawie, czy po różnych parkach, zresztą nasz szczęście, ustawa się zmieniła jakiś czas temu i można chodzić po trawnikach bezkarnie. To było niemożliwe.
6: No właśnie, to też jest bardzo ciekawy wątek, bo wydaje mi się, że wielu z nas nadal żyje w takim przekonaniu, że ta tabliczka, która zawsze tam stała...
7: Tak, nie deptać,
6: tak? To, że to nadal tak jest, a okazuje się, że już tak nie
7: tak
6: jest.
7: Tak nie jest. No trzymają się dzielnie Łazienki Królewskie, które nie chcą, żebyśmy chodzili po trawnikach i mają 11 stref wydzielonych do chodzenia, ale jak się przeszłam po innym miejscu, wiecie państwo, pozdrawiamy, to nic się nie stało, no pod warunkiem, że nie zniszczymy. Zresztą my w Polsce dosyć liberalne prawo, jeśli o to chodzi, na przykład dużo bardziej niż w Wielkiej Brytanii, gdzie w ogóle nie można chodzić po większości, po prywatnych posesjach. My w Polsce tak naprawdę możemy chodzić każdą linią brzegową, bo właściciel działki ma obowiązek zostawić nam 1,5 metra. Możemy chodzić po lasach, oprócz oczywiście rezerwatów przyrody. Możemy chodzić poza szlakami. Nie możemy co prawda palić ognisk wszędzie, całe szczęście, ale możemy spać w lesie na dziko. Jest taka aplikacja, która pozwala znaleźć takie miejsce. Więc naprawdę możemy chodzić na przełaj przez łąkę. I warto tego spróbować. Naprawdę to nic strasznego. Chociaż Adam Wajrak opowiadał mi, że ludzie się boją chodzić po Puszczy Białowieskiej poza szlakiem. Że jest jakiś taki pierwotny w ludziach lęk, że coś nas zaatakuje, ukąsi. To się naprawdę bardzo rzadko zdarza.
6: Czy lepiej chodzić w butach czy bez butów?
7: Właśnie zależy po jak... Teraz wciela się w ortopedę i zależy po jakiej powierzchni. Że jest powierzchnia naturalna i miękka, czyli trawa, mech, piasek, to lepiej na bosaka, bo po prostu to pobudza receptory nerwowe na podbiciu naszej stopy, sprzyja temu, żeby ona była wklęsła tak, jak powinna być wklęsła, uruchamia paliczki i tak dalej. No ale jeśli chodzimy po chodniku czy po betonie, to zdecydowanie lepiej w butach. Szczególnie asfaltu nie lubię, ponieważ on w temperaturach powyżej 25 stopni wydziela różne toksyczne substancje. I co prawda to lepiszcze asfaltowe już nie jest tak, jak kiedyś się grzęzło i zostawało się z tymi trampkami, no to nadal to nie jest dobra powierzchnia do chodzenia, więc po twardym w butach, po miękkim bez butów.
6: Ale znowu na przykład, bo właśnie też czytając twoją książkę, pomyślałam sobie o tym, że no właśnie, po miękkim, po naturalnym, ale czy my możemy mieć pewność, że jednak ta trawa to już naturalne, czy to wszystko zostało, nie wiem, nawiezione, przywiezione?
7: Właśnie, kto to może wiedzieć, prawda? Czy to nie zostało opryskane i tak dalej. I jeśli to jest gdzieś daleko od zabudowań i tak dalej, to prawdopodobnie nienaruszone jednak. Ale też oczywiście trzeba mierzyć siły na zamiary. Jedna z moich bohaterów, która szła wzdłuż wybrzeża Bałtyku, miała taki plan, że przejdzie całość na bosaka. I okazało się to bardzo trudne. Znaczy, po prostu ten rozgrzany piasek w połączeniu ze słoną wodą spowodował, że stopy jej puchły. I musiała jednak założyć buty. Nadal wspomina tą podróż samotną, tą wyprawę pierwszą wspaniale. Więc jednak chyba to, co nam służy, jest najważniejsze po prostu.
6: Nie możemy popadać w żadną skrajność.
7: Tak, to prawda.
6: Rozmawiamy tutaj o książce dorosłej, dla dorosłych, no ale chciałam jednak też zahaczyć o ten wątek dziecięcy, tak, czyli Kocia Szajka. Jak w ogóle znajdujesz w sobie, nie wiem, czy to są dwie Agaty, że jedna pisze książki dla dzieci, jedna pisze książki dla dorosłych? Czy to wszystko gdzieś tam w tobie jednej się wymienia? Jak to w ogóle wygląda? Nie wyobrażam sobie właśnie pisać i tutaj tak na poważnie, a naprawdę jest to super książka, taka naprawdę poważna, ale świetnie się ją czyta, a tutaj z drugiej strony książki dla dzieci.
7: Nie, to jestem całkiem ja jedna i ta sama w środku. Ja zawsze użyłam takiego porównania, że to jest jak z gotowaniem. To znaczy, pewnego dnia masz ochotę na poważne i wykwintne dania, a następnego dnia robisz knedle z kleksami ze śmietany i po prostu...
6: No błagam, knedle też są trudne.
7: No tak, ale wiesz, co mi chodzi, że można się tym bawić. I używa się różnych narzędzi, czasami się używa patelni, a czasami szpatułki, a czasami po prostu sieka się ostrym nożem i ja tak do tego podchodzę, to znaczy... Zależnie, jaką mam zadaną materię, czy to jest napisanie historii Bronki od cieślarów kotki, która została strażaczką, czy to jest napisanie eseju, no to po prostu wyciągam, wiesz, inne te narzędzia z szuflady, czytaj głowy. I jakoś nie mam z tym dużego problemu, może powinnam tutaj rozwinąć jakąś aurę tajemnicy, ale tak nie jest. Po prostu przymierzam się do zadania i staram się te narzędzia zastosować adekwatne.
6: Ale myślę też, że tutaj obserwacja świata i umiejętność tej obserwacji świata reporterska też ci chyba pomaga w takim pisaniu bardzo obrazowym dla dzieci.
7: Tak, tak. Rzeczywiście ja też piszę książki, które się bardzo zasadzają na szczególe, na dialogu, na lokalności. Oczywiście mogłabym wymyśleć nieistniejące miasto i w ogóle nieistniejące okoliczności, ale ja w ogóle myślę tego, że rzeczywistość wciąga bardziej niż fikcja, że to jest wspaniałe, że potem ludzie mogą na przykład z dziećmi pojechać do Cieszyna i okazuje się, że ten różowy jelonek naprawdę tam stoi. No może nie wszystkie koty tam mieszkają, ale niektóre można spotkać, więc ja jestem bardzo przywiązana do tego, co rzeczywistość nam oferuje. Dlatego w tej książce też możecie państwo ruszyć tymi szlakami. Dlatego ważne były dla mnie nawet obsesyjnie niektóre drobiazgi. Koniecznie chciałam wiedzieć, jaki rozmiar butów miała poetka Halina Poświatowska. Mimo, że naprawdę już od bardzo dawna nie żyje. Udało mi się to sprawdzić. Jak chodziłam potem po Krakowie i śladami, to wiedziałam, w jakich butach mogłaby ze mną spacerować, gdybyśmy żyły w tych samych czasach.
6: Jak się właśnie dochodzi do takiej informacji? Nie wyobrażam sobie, jakby zadzwonisz do na przykład kogoś, kto jest biografem Poświatowskiej i pytasz, czy taką informację ma?
7: Dokładnie tak zrobiłam.
6: Jak zareagowała druga strona?
7: Ona była w ogóle niezdziwiona, ponieważ ona sama sprawdzała tyle szczegółów i przecież akurat to konkretnie ją nie interesowało, ale dochodziłyśmy do wniosku, że skoro Poświatowska była dosyć drobna i niewysoka, no to pewnie nie miała dużego... Mówisz to, ale jej siostra to na pewno będzie wiedziała. To była dużo, dużo młodsza siostra, ale nadal żyje, więc ja napisałam do niej uprzejmy list i zapytałam, czy może wie. Ona powiedziała, oczywiście 38. Więc tak się do tego dochodzi. Potem sobie się czy to kogokolwiek zainteresuje. No ale jak państwo przeczytacie, jak Poświatowska kochała buty i jak kochała się stroić, jak bardzo chciała chodzić lekkim krokiem, to było naprawdę ważne, żeby mieć te pantofelki na wiosnę.

0: brzydkich. Jednak ja nie jestem w stanie. Mam kłopoty z trzeszczkami w obu stopach, ale nadal chodzę w butach, jednak też staram się, żeby były śliczne. Żyje się raz, proszę Państwa, chodźmy też w ładnych butach. Chociaż oczywiście nie róbmy sobie krzywdy, ja dlatego już nie chodzę na wysokich obcasach, chociaż kiedyś kochałam, ale już nie. Te czasy minęły.
1: Tak sobie też jeszcze pomyślałam o tym, że jakby zakładam, że bardzo lubisz koty, skoro też tak. o kotach sporo piszesz. Nie miałaś, nie kusiło cię, żeby skupić się też trochę na tym, jak chodzą zwierzęta?
0: To musiałby być tom drugi, dlatego że to jest w ogóle osobna, jak szybko zwierzęta, na przykład różne zwierzęta uczą się chodzić. Kiedy? Dlaczego? Dlaczego źreba kilka godzin po tym, jak stanie, jak się urodzi, już staje na nogi, musi uciekać przed zwierzętami i drapieżnikami. Ale wpadłabym w dziurę bez dna. Znaczy myślę, że to naprawdę musiałby powstać osobna, bardzo ciekawa, skądinąd książka. Ale zwierzęta się w tej książce pojawiają, chociaż koty jakoś nie tak bardzo specjalnie, no ale Salvador Dali chodził na przykład z ocelotem o imieniu Babu, który jest takiego rodzaju, swego rodzaju kuzynem Lamparta, więc chodził z nim po Paryżu i Nowym Jorku, a czasami nawet sobie robił takie ustawki z mrówkojadem, że wychodził z mrówkojadem na smyczy z metra nowojorskiego, więc ludzie chodzi też z homarem, proszę Państwa, można chodzić też ze zwierzętami, nie tylko z psami.
1: Czy będzie zatem drugi tom, niekoniecznie poświęcony zwierzętom, ale nawet gdzieś tam zdradzasz, że właśnie w książce, że jeszcze jest kilka takich różnych
0: wątków,
1: które można by tam poruszyć.
0: O, nie wiem, może zostawię te po prostu anegdoty czy rzeczy nieopowiedziane na spotkania autorskie, ale kto wie, może kiedyś będzie tom jednak, chodźmy jeszcze raz.
1: Czy pracujesz już nad jakąś kolejną książką, coś stracisz?
0: A teraz biorę głęboki oddech, bo premiera była nawet niespełna tydzień temu, ale przymierzam się do książki o pograniczu, o Śląsku Cieszyńskim, o tym, co to się dzieje po dwóch stronach Olzy, bo Cieszyn, który jest ważny ze względu na to, że właśnie Kocia Szajka, ta akcja tych książek się dzieje tam i ja się bardzo w tym mieście zakochałam, rozłożony jest na polską i czeską stronę i to bardzo dużo ciekawych rzeczy tam się w związku z tym wydarzyło. Też przez lata stamtąd pochodziła między innymi Jasnowicka, Agula Pilch, której radził się Piłsudski. Stamtąd pochodziła projektantka tkanin dla domu mody Chanel, która zginęła w Ravensbrück. Więc wiele ciekawych kobiet na Śląsku Cieszyńskim i myślę, że na następnej kolejności napiszę o nich.
1: Dlaczego ten Cieszyn jest tak bliski twojemu sercu?
0: To jest trochę przypadek, a trochę nie. Jak byłam małą dziewczynką, to spędzałam wakacje w pobliskiej Wiśle. Jak byłam grzeczna, to dziadkowie zabierali mnie na lody do Cieszyna. To się prawie nigdy nie zdarzało, bo nie byłam grzeczna. I jak potem w pandemii opowiadałam dzieciom bajki improwizowane w internecie jako pani Wieczorynka, to dzieci mnie poprosiły o historię kryminalną o kotach. Ja zapytałam, jak ich koty się nazywają. Dzieci wystukały te imiona i ja pomyślałam, o rany, gdzie ta akcja mogłaby się zadziać? Jak się improwizuje, to się ma mało czasu. I przypomniało mi się to małe miasteczko z mojego dzieciństwa. Pych! Opowiedziałam tę bajkę, która trwa 6 minut, a teraz jesteśmy 6 lat później, 12 tomów później. I ten Cieszyn po prostu zagościł na stałe w moim życiu.
1: No ale to rozumiem, że wycieczki do Cieszyna również się pojawiły.
0: Tak. Ja tam mam swoje poddasze już, więc pomieszkuję tam, a rzeczywiście licznie rodzice z dziećmi tam przyjeżdżają. Co roku mamy teraz festiwal Kociej Szajki, na którym kilka tysięcy rodzin się stawia i chodzimy razem rzeczywiście po Cieszynie śladami kotów.
1: Właśnie, no bo dlaczego koty? Czy te koty pojawiły się w Kociej Szajce, bo właśnie są koty ci bliskie, czy to jakiś taki jeszcze był jakiś inny
0: tak,
1: wątek?
0: Tak, to było z tym tak, że ja te bajki improwizowane, które miałam opowiadać tylko dla dzieci znajomych, no ale pamiętacie Państwo, mieliśmy być zamknięci 2 tygodnie, a to trochę dłużej potrwało.
1: Zdecydowanie
0: to, właśnie, to się okazało, że te bajki opowiadam codziennie, 2 bajki przez przynajmniej 3 miesiące i opowiadałam i tych dzieci zrobiło się kilka tysięcy. I codziennie towarzyszyła mi moja kotka Laura, która była bohaterką drugiego planu i na przykład lizała sobie pupę po prostu za moimi plecami na wizji i dzieci ją pokochały. Więc ja potem musiałam mówić, dzień dobry, tu pani Wieczorzynka i kotka Laura. No i było oczywiste, że te historie muszą dotyczyć kotów i Laura się pojawiła jako ich pierwsza bohaterka, teraz już jest w kocim niebie. No ale książkę zaludniły inne postaci, Komandos, Morfeusz, właśnie Bronka od Ciślarów i kot Precelek, który teraz jest moim kotkiem i mieszka ze mną i jeździ też do Cieszyna.
1: Czy też już masz kocią szajkę, czy na razie tylko Precelek?
0: Nadal do niej tylko należy? Precelka, bo jestem bardzo dużo w ruchu, więc jakbym miała jeździć z całą ekipą, to chyba to by było przedsięwzięcie, które by mnie przerosło, więc na razie jest to kotek Precelek, który też miał być małym kotkiem, jak go wzięłam, a miał już rok i weterynarz powiedział mi, on już jest, nie urośnie. To już jest taki gincyn. No to urósł. Jest wielkim kotem chlebem i taskam go po prostu pociągami z

0: Warszawy do Cieszyna. Ale on to bardzo lubi. Budzi się gdzieś tam 40 kilometrów przed miastem, przeciąga i wie, że jesteśmy w domu.
1: Po jakim mieście najbardziej lubisz? Mieście, może nie mieście, może miejscu. Po jakim miejscu najbardziej lubisz chodzić?
0: Bardzo lubię chodzić po Cieszynie, bo to jest takie miasto ze zwartą zabudową. Jak się to mówi, 15-minutowe miasto, to znaczy, że do, z dowolnego miejsca można dojść do biblioteki, szpitala, cukierni i teatru w 15 minut. Są miasta lepsze i gorsze do chodzenia. I zresztą jest taki ranking, nawet w Polsce istnieje, bo jest w tej chwili w ramach strategii rozwoju miasta. Każde polskie miasto ma obowiązek przygotować taką strategię ciągów pieszych. Na przykład bardzo dobrze się chodzi po Katowicach. Świetnie się chodzi po Iławie. Bardzo dobrze po Grudziądzu, fatalnie na przykład po Sieradzu. Więc te miasta lepiej albo gorzej się do tego przygotowały. Coraz lepiej chodzi się po Warszawie. Warszawa, odzyskaliśmy Chmielno, odzyskaliśmy Złotą. Mamy coraz więcej na powietrznych, na ziemnych przejść dla pieszych, co kiedyś musieliśmy schodzić do tuneli. No i bardzo dobrze się chodzi po moim ukochanym Żoliborzu, z którego pochodzę, bo uliczki małe, po drzewa stare, bo ludzie idą trochę wolniej.
1: No ale też ten Żoliborz to chyba jednak od zawsze jest taką enklawą w Warszawie, po której się bardzo dobrze chodzi i po której jednak można się tak trochę przenieść w czasie,
0: to prawda?
1: Prawda,
0: bo ona też była zaprojektowana na ta dzielnica, na inne czasy, na mniej samochodów, na to, że ludzie mieli ogrody. Taki wspaniały duński urbanista Jangiel mówi, że żeby ludziom się dobrze w mieście żyło i dobrze chodziło, to miasto musi miękko schodzić. To znaczy muszą być aktywne witryny, muszą być ogródki przydomowe, muszą być miejsca, gdzie ludzie mogą usiąść przy kawiarnianym stoliku albo na ławce. No nie może być tak, że są ciągi, bankomatów, banków, zamkniętych betonowych bloków, bo wtedy to wszystko jest martwe i nie żyje. I takie miasta dla ludzi są nam bardzo potrzebne.
1: No właśnie, a mimo wszystko z nim również wielu dyskutowało, twierdząc, że niekoniecznie ma w tym rację.
0: Tak, że nie ma racji, że to też się nie przyjmie, że na przykład w Kopenhadze jest za zimno, żeby były ogródki na zewnątrz. Okazało się, że to da się zrobić. I rzeczywiście Kopenhaga jest w tej chwili chyba najbardziej przyjaznym pierwszym dużym miastem na świecie. Mhm. Oni naprawdę bardzo o to dbają i bardzo wiele zrobili, żeby właśnie zamknąć się albo uspokoić ruch uliczny, żeby właśnie otworzyć te doły budynków i rozbić takie betonowe, takie puste przeloty, żeby poszerzyć chodniki. Nie wiem, czy wiesz, jaka jest definicja dobrej szerokości chodnika. To jest
1: 1,5 metra.
0: 1,5 metra minimum, a tak naprawdę 1,80 m, żeby ludzie mogli iść trzymając się za ręce.
1: O, to no ładne,
0: to
1: bardzo.
0: Ładne. Albo żeby dwie osoby na wózku mogły się wyminąć. Żeby nie było tak, że obijamy się o kosze dla śmieci albo stojące samochody. No w Warszawie jeszcze nie wszędzie tak jest, ale coraz bardziej. Więc róbcie Państwo takie testy, łapcie kogoś za rękę i idźcie, a drugi test, jaki można zrobić, to jest test gałki loda, właśnie tego Duńczyka, który mówi, jeśli na danej ulicy jesteś w stanie kupić loda i iść chodnikiem bezpiecznie, tak żeby nie musieć po prostu się bać, że na ciebie coś wjedzie, że możesz usiąść w cieniu, żeby się ten lód nie roztopił, to jest dobre miejsce do chodzenia i dobre miejsce do życia.
1: Zdarzało ci się takie testy robić?
0: Zawsze robię takie testy w nowym mieście i niektóre miasta zdają na piątkę. Teraz byłam ostatnio w Sienie, do Siena po prostu na szóstkę zdaję ten egzamin, a niektóre miasta nie, więc tak. Absolutnie to robię i polecam.
1: To, co powiedziałaś też, jeśli chodzi o Warszawę, trochę już nam się tutaj to miasto zaczyna rzeczywiście wypychać samochody chociażby z centrum, no ale czy jakby trochę się zagalopowaliśmy jako stolica w pewnym momencie tego takiego właśnie betonozy, samochodów i tak dalej. Zapomnieliśmy o tych ludziach chodzących. Da się zrobić taki duży krok wstecz, żeby jednak to wszystko cofnąć? Czy już jednak musimy pogodzić się z tym, że tak
0: będzie?
1: Moim
0: zdaniem da się zrobić dużo małych kroków wstecz. Jednego wielkiego pewnie nie, ale to, co się w tej chwili dzieje, prawda? Często się podnosi takie larum, że no ale przecież stolica stanie, miasto będzie zakorkowane, nie można tego zrobić. No potem się nagle okazuje, że Złota jest w tej chwili deptak, że jest fontanna, że są tereny zielone i jakoś miasto nie jest bardziej zakorkowane, nie było. Nikt nie protestuje, po prostu da się żyć. I tak samo zresztą w innych wielkich miastach, no jak taka komisarka do spraw ruchu miejskiego, Jeanette Dixon, w 2007 roku zamknęła Times Square dla samochodów, no to też wcześniej po prostu nazywano ją ekoterrorystką, uważano, że Nowy Jork upadnie, że ludzie nie będą mogli dojechać do szpitali. A potem nic się nie stało. Jeszcze, że w ogóle nikt tam nie przyjdzie, jak będzie zamknięte. Po co ludzie tam mają przyjść? No jakoś siedzą od tych 10, ponad 20 prawie już lat. Mhm. i jest fajnie, więc wydaje mi się, że trzeba takiej odwagi w tym, żeby... Ja sama mam samochód i lubię mieć go gdzie zaparkować, ale może jednak nie musi to być w centrum miasta, może jednak mogę przyjechać metrem i tramwajem, a potem iść na piechotę i kogoś właśnie spotkać i coś zobaczyć. I to jest super.
1: Wracając jeszcze też trochę do liczby kroków, czy jak zaczęłaś chodzić tak już bardzo uważnie, masz wrażenie, że potrafisz już oszacować, ile kroków dziennie robisz?
0: Tak, tak. Właściwie wiem, tak mniej więcej już intuicyjnie, czy tego dnia zrobiłam 5 tysięcy, czy 13 tysięcy, ale też przestałam to liczyć. To znaczy, jak chodziłam jeszcze, żeby wychodzić wszystko, co złe, to bardzo skrupulatnie to liczyłam i doszłam do miliona kroków, a potem porzuciłam te wszystkie krokomierze i tak dalej, bo wydaje mi się, że jak sobie człowiek narzuci, że musi zrobić ileś kroków, to też ma takie poczucie porażki, jak nie zrobi.
1: Prawda?
0: Jak ze wszystkim. A jak sobie to tak puszczamy, to ja raczej lubię teraz liczyć w tym, ile, nie wiem, właśnie ile wiórek spotkałam, czy że ostatnio widziałam bobra, który płynął po prostu po kanałkiem koło mojego domu, no to są dla mnie te milowe kroki, a nie te, co mi tam telefon czy zegarek wyświetlił. Mhm.
1: Skąd w ogóle pomysł na sam wizerunek książki? Powiem tak, miałam takie mocne skojarzenie, że to jest taka piękna, stara książka, że ją gdzieś wygrzebałam po prostu.
0: Oczywiście, tak, to jest taki plakat retro trochę,
1: tak.
0: Prawda? Tak. Autorem jest Jakub Kamiński, plakacista z Wrocławia, który właśnie projektuje plakaty i okładki w takim retro stylu, bo to zarówno kolory, jakich użył, jak i typografia, jest taka trochę właśnie retro, vintage. Mm. Mi też o to chodziło, bo chciałabym, żeby może ta książka skłoniła czytelników do takiej refleksji, że możemy wrócić właśnie do tego, co było, do takich prostych przyjemności. Żyjemy w świecie, w którym jest tak dużo bodźców i mamy ten paradoks chińskiej restauracji, sami nie wiemy, co wybrać. Mm. Wszystkiego jest za dużo i wszystko jest za głośno, że może czasami takim aktem największej rewolucji, mikrorewolucji jest zrobienie czegoś zupełnie prostego, czyli zawiązać sznurówki i pójść na spacer. Tylko bez tych wszystkich właśnie technologii, które by nas pilnowały i śledziły, trochę tak jak kiedyś było. Oczywiście, że nie ma powrotu do tych lat 90., 60., 50., czy jakichś innych. Ale czasami można trochę prościej, dlatego ta okładka też celowo jest taka i te sznurówki tam trochę ciągną do nieba i są tak luźno zawiązane, żeby dać sobie trochę swobody i przestrzeni na to. I w ogóle wiele sobie wybaczać. Myślę też, że to jest niezwykle ważne. I jak ruszałam na ten mój analogowy spacer, to pojechałam z praktyką mojego brata starym aparatem i włożyłam tam film, który jest taki, że jak Mikołaj Grynberg, który jest pisarzem i fotografem, powiedział, on prawie wszystko wybacza. Mhm. Ja pomyślałam sobie, że najwyższy czas, żeby filmy do aparatu nam wybaczały, żebyśmy sami sobie wybaczali, a nie tylko śrubowali te oczekiwania wobec siebie, nawzajem i samych siebie.
1: Ale myślę sobie też o tym, że czasami chyba, to co zresztą już dzisiaj padło w naszej rozmowie, że ten pierwszy krok jest najtrudniejszy, no bo każdy z nas powtarza, że a to praca, a to obowiązki, a to tu trzeba szybko dziecko odebrać, szybko sklep.
0: Wałęsać bez celu.
1: Nie? No właśnie, to jak w ogóle zacząć taką przygodę z takim wałęsaniem? No chyba skok na głęboką wodę to będzie trudne.
0: Nie, to będzie trudne. Chociaż dla mnie to było wspaniałe wsiąść w ten pociąg i po prostu kompletnie się urwać. No ale ja miałam czas i możliwości, żeby to zrobić. No jak ze wszystkim, małymi krokami. Najpierw na 10 minut. Tak jak czytelnicy po spotkaniach autorskich mnie pytają, wie pani, ale się boję sama. Mhm. Ja mówię, no ale to najpierw takie małe. Mieć na końcu jakąś nagrodę, tą cukiernię, do której pani dojdzie, albo iść w bezpiecznym, oświetlonym miejscu, a potem może dołączyć do jakiejś grupy, albo zagadnąć sąsiadkę, albo zadzwonić do siostry. I zamiast, nie wiem, pójścia do kawiarni zaproponować, a chodź, pójdziemy na spacer, nie? I to nie muszą być jakieś wielkie power walki od razu. To mogą być mikroprzechadzki. A potem się tego zbierze, a potem idziemy coraz dalej i dalej, a potem czujemy wiatr we włosach i nic już nie jest ani straszne, ani trudne.
1: Czy jakaś przechadzka albo rozmowa z pracy nad tą książką bardzo zapadła ci w pamięć?
0: Wiele z nich było szczególnych, ale chyba najbardziej mnie tak poruszyła. Się staram zawsze zachować jakiegoś tak profesjonalnie i żeby mi się ta łza w oku publicznie nie kręciła, ale raz tak było i to były rozmowy z osobami w kryzysie bezdomności, które nie chodzą z wyboru. I jak oni mi opowiadali o tym, ile to się trzeba nachodzić, żeby przeżyć i jak absolutnie nie można zdejmować butów, bo trzeba być zawsze w gotowości, żeby odejść, bo świat taki, jaki jest, nie daje miejsca dla ludzi, którzy są w kryzysie. I co to im robi ze stopami, no to po prostu mnie to niezwykle poruszyło i jakoś tak zostało mi głęboko w pamięci, że to, że ja mogę iść, gdzie chcę i mogę usiąść, gdzie chcę i wejść, gdzie chcę i że mogę wybrać, w jakich butach chodzę, to jest jakiś niezwykły rodzaj przywileju, o którym nigdy wcześniej nie myślałam.
1: Absolutnie zgodzę się z tobą, że ten fragment też, jak opisujesz to w książce, no to To miałam bardzo podobną myśl, że tutaj czasami sobie marudzimy, nie? Że tak, takie coś, buty są niefajne, nie. Kolor nie ten, sznurówka nie taka,
0: a to, jednak... że w ogóle możesz wybrać buty, nie? Tak. A nie dostać z darów za małe, nie takie na tą porę roku i tak dalej. Zresztą muszę powiedzieć jaśniejszym tonem, że obaj ci bohaterowie są tak pozytywni i tak wspaniali i po prostu jedyni, którzy jak oddałam im tekst do autoryzacji, powiedzieli: super, nic nie wycinaj, tak było. Nawet te trudne rzeczy, to jest moje życie i moja historia, ja chciałbym, żeby ludzie o tym usłyszeli, więc te moje szpilki, które miałam, ja je wszystkie sprzedałam i kupiłam za to buty do tej właśnie, dla beneficjentów tej świetlicy, dla osób w kryzysie bezdomności, więc mam nadzieję, że na coś się w związku z tym te szpilki moje przydały.
1: Czy to oznacza, że już więcej nie założysz szpilek?
0: A może kiedyś jakieś jedne, ale dla urozmaicenia, a nie jako sposób na to, żeby, nie wiem, dodać sobie pewności siebie, albo żeby ktoś mnie lepiej ocenił, albo, wiesz, żebym wypadła profesjonalnie. Mhm. Myślę, że to już nie jest mi potrzebne po prostu.
1: Myślę, że nawet te słuchacze, słuchając naszej rozmowy, słyszą, że jest bardzo dużo różnych wątków w twojej książce. Bardzo długo musiałaś pracować nad tą książką? Ile trwała praca?
0: Właśnie nie tak bardzo długo, bo półtora roku, co jak napisanie książki, nie jest tak bardzo długo, ale bardzo, bardzo intensywnie. Właśnie niczym innym się nie zajmowałam i myślę, że moja rodzina już miała absolutnie dość, ponieważ ja potrafiłam mojemu mężowi pierwszej w nocy mówić: kochanie, słuchaj, a czy ty wiesz, że pierwszy krokomierz to w 1525 roku taki facet, wiesz, z taką kryzą i z taką... Kochanie. Ja śpię. Ja mówię, ale nie śpi, bo pierwszy krokomierz. Więc ja myślę, że oni są przeszczęśliwi, że ja przestałam już pisać, ale to było wspaniałe. Tak się zanurzyć w jednym temacie i wtedy mi się wydawało, że wszystko i wszędzie jest o chodzeniu, że po prostu wszystko mnie interesowało w tym temacie. To jest zresztą dosyć naturalne, bo jak jesteśmy w ciąży, to nam się wydaje, że wszyscy są tak. Masę kobiet w ciąży, tak. A tam nikt nie jest w ciąży. I tak samo z tym chodzeniem, więc nawet teraz zacząłem czytać jakąś książkę, której wracam po latach. No i oczywiście bohater chodzi po Nowym Jorku w pierwszych dwóch stronach, czego wcale nie pamiętałam.
1: Ale czy to jest zatem książka wychodzona?
0: Tak, to jest książka wychodzona w dwojakim sensie. Naprawdę dużo kroków zrobiłam, żeby ją napisać, ale też w takim sensie po prostu przechodzenia przez różne tematy, różne obszary, od po prostu modnych butów w Wenecji w XV wieku, że one miały 50-centymetrowe koturny, po to, żeby zrozumieć, że dziecko nie ma na przykład wewnętrznej, zinternalizowanej krawędzi i jak zaczyna chodzić, to naprawdę trzeba je zakurować i się przewraca. Więc rzeczywiście meandrowanie było elementem pracy nad tym. Mam nadzieję, że jednak podałam to Państwu w formie jakoś uporządkowanej, miłej w lekturze i że każdy z Was znajdzie tam coś dla siebie.
1: Miałam wrażenie, czytając książkę, że naprawdę co strona to po prostu jakaś informacja i ja byłam pod wrażeniem, patrząc na to właśnie z takiej perspektywy dziennikarskiej, bo pomyślałam sobie, że no właśnie ta praca, którą włożyłaś, no musiała być gigantyczna, więc jak mówisz, że to trwało półtora roku, to nie jestem pewna, czy umiem sobie wyobrazić rzeczywiście intensywność tych wszystkich działań.
0: Było to bardzo, naprawdę końcówka to była taka po 10 godzin dziennie i myślę, że też zrobiłam sobie krzywdę, że to nie powinno aż tak wyglądać, ale bardzo mi zależało, żeby wszystko sprawdzić, a czasami źródła są sprzeczne. Czasami dotyczące jakichś, nie wiem, no drobnych rzeczy. Nie wiem, w jednym miejscu na przykład pisze o tym jakimś performansie Mariny Abramowicz, znanej performerki. I w jednym źródle było, że tam na stole leżało 74 czy tam ileś przedmiotów, a w innym, że 71. I teraz komu wierzyć? No i oglądasz 7 filmów, na których ona to robi, ale nie liczysz, na tym stole nie widać, a potem w innym filmie ona coś mówi i mijają 2 dni, a tu jeszcze nic nie napisane. Więc w którymś momencie też trzeba powiedzieć dosyć. Nie wszystko. O wszystkim trzeba napisać, więc nie wiem, no napiszę na przykład o spacerach Wokulskiego po Warszawie, ale już nie napiszę, nie wiem, o tym, jak spacerował Słowacki czy Mickiewicz, a obaj dużo chodzili. No niestety o tym akurat Państwo nie przeczytać.
1: Ale tu widzę, że akurat już dusza reporterki włączała ci się bardzo mocno momentami.
0: Tak, momentami nawet troszkę odpływałam, bo sobie wyobrażałam, jakby to było, gdyby Żeromski, Raymond, Sienkiewicz wybrali się na spacer, którędy by poszli, więc sprawdzałam, do jakiej kawiarni mogliby wstąpić. Niektóre z nich by się spóźnił na to spotkanie, bo można hipotetyzować na ten temat. No.
1: Ale to, czy na przykład docieranie właśnie do takich tekstów źródłowych zakłada też przesiadywanie w bibliotece, czy jednak
0: dużo,
1: cyfryzacja
0: bardzo
1: pomaga?
0: Bardzo dużo rzeczy jest już cyfrowo dostępnych na szczęście, czy na mikrofilmach, czy stare gazety i tak dalej, ale czasami są to jakieś książki albo, nie wiem, listy niedostępne i trzeba się udać do biblioteki.
1: Zapytam jeszcze tylko o tytuł. Dlaczego na nogach?
0: Ja bardzo chciałam, żeby ten tytuł był taki bardzo prosty i takim był trochę zawołaniem do tego, że chodźmy, że rozważaliśmy, może to powinno być chodź, albo no chodźmy, albo jakieś takie...
1: Chodźże
0: na przykład, to świetnie by dla cudzoziemców, trzeszczka i chodźże. Więc chodziło o to, żeby był taki jakiś bardzo potoczny i żeby był też bardzo taki pojemny, no i stąd to się wzięło, że na nogach można spacerować, na nogach można ruszyć w drogę, na nogach mamy te nogi, każdy z nas, daj Boże, bo oczywiście... Niektórzy je stracili i powinniśmy ich używać, więc to jest też taka książka trochę zachęcająca do tego, żeby no tych nóg używać cały czas i świadomie.
1: To zapraszamy Państwa bardzo serdecznie, żeby przeszli się Państwo do księgarni po książkę, tak, analogowo właśnie. Wszystko.
0: Tak, albo do biblioteki, albo przeszli się z kimś, od kogo ją pożyczycie, żeby jednak kroki za tą lekturą stały.
1: Agata Romaniuk była dzisiaj moim i Państwa gościem. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo. Pięknych spacerów Państwu i Tobie życzę.
1: Dziękuję.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Dopókiśmy młodzi i sercem, i duszą, nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten był wart. Żałujemy tych dni, a ponownie

najwydniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat.

najwydniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was, żeby każdy ją znał i powtarzał.

być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam, czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z tym?

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: Radio Pogoda. Muzyka, która poprawia nastrój.
1: Kuba wyspa jak wulkan gorąca. Ola, ej ja.

0: ważne słowa. Dwa Krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa Krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S.
1: Autopromocja.
2: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
3: garść inspiracji,
4: szczypta ciekawostek
3: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
2: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja.

cię, mamo. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen.

ją zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.

laneczkę, biod, już rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć ją mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen. Lecz gdy ofiarę

0: zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszy i seks. I duszy i seks.
1: Radio Pogoda.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa.

ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekla: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nielatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty: bądź mądra i posłuszna.

Przy ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, mak ujrzał malą kaczuszkę na lące. I trudno uwierzyć, pokochał ją ze wszystkich sił, bo też młody był. Mak zaraz mamusię zapytał: mama, czy zdobyć kaczuszkę tę łatwo się da? Nielatwo jest zdobyć kaczuszkę, odrzekła mama. Bo jeśli byś

Aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny, każdy z nas przecież miał romans miłosny. Wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących.

0: Radio Pogoda.
1: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

Już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o mnie.